zauważył. Nikt nawet nie spojrzał, jak wychodził. Chociaż minął setki twarzy z entuzjazmu, bez radości, bez nadziei, że coś się wydarzy. Odpocznij, by pracować wydajnie. Jesteś potrzebny, a wyglądasz fatalnie. Pierwszy wyjazd.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Poniedziałek. Cztery dni do weekendu nam zostało, moi drodzy.
2: Warto odpocząć, rozpocząć odliczanie od post-funku, na przykład od Madame Affaire, od Aferanka chociażby, jak najbardziej. Ktoś zgubił wąsa, do tego zagubił się we mgle chyba, co?
1: A, moi drodzy, słyszałem taka mgła po ranku. Przepiękna, przepiękna. Jak ktoś się nigdzie nie spieszy i ktoś nigdzie nie chce dojechać, tylko sobie pójść na spacer, no to zapraszamy bardzo serdecznie. Najlepiej taki spacer z kawą. W ogóle, czy ty kiedykolwiek wyszedłeś z domu z kubkiem kawy, ale nie takim kubkiem typu kubek na wynos, tylko kubek typu zwykły kubek?
2: O, ze zwykłym to nie, z takim właśnie kubkiem na wynos wyszedłem.
1: O, no to trzeba z takim zwykłym kubkiem i wtedy wszystko będzie idealnie. Do godziny 10, moi drodzy, będziemy z wami.

0: A można jedno i drugie?
1: A myślę, że da się.
0: O, to ja bym poprosił. Jeszcze z frytkami do tego wszystkiego o poranku, moi drodzy, i z kawą poranną również.
1: Ketchup do tego?
0: A, wiesz co, nie mam tutaj gdzie się rozłożyć, więc bez ketchupa.
1: No dobrze, oczywiste jest też to, że to poniedziałek, 17 dzień sierpnia, a imieniny obchodzą aż 3 linijki. Jacek, Anita, Joanna, Maria, może na początek.
0: O, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym, Eliza, Julianna, Miron, Jacenty, Bonifacy, Eusebiusz, Żanna, Anastazja, Mirona, Anastazy, Zawisza, Bertrat i Jacynt.
1: Jacynt, no tak.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy. To
1: dzień
0: a propos tych trzech linijek.
1: Pozytywnie zakręconych, tak zakręconych jak właśnie ta wymiana wszystkich imion i oraz dzień lumpeksu. Czy ty w ogóle chadzasz do lumpeksu?
0: O, kiedyś byłem, potem mnie nie było, a potem znowu byłem i teraz mnie znowu nie ma. Moi drodzy, ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz do tego wszystkiego, że 17 dnia sierpnia zaczęła się jesień. Czy nie?
1: No chyba tak, tak to wygląda, no.
0: A ja?
1: Taką mgłą, no to ja jak wyszedłem, ja nie widziałem bloku naprzeciwko.
0: No to prawda. Jak jedzie się mostem Rocha, moi drodzy, to nie widać połowy tego mostu Rocha. Myślę, że widoczność takie 5 do 10 metrów maksymalnie. Więc ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Ja jesień lubię.
1: Lubisz, tak.
0: I mi się to wszystko bardzo podoba.
1: Nie, no jestem smutny, jak się kończy lato mimo wszystko. Mogłoby tak potrwać. W sensie nie takie upały, 38
0: no właśnie,
1: stopni.
0: Ale lato się
1: ale
0: z tym
1: takie
0: wiąże.
1: 25 to w porządku. Alina Krużyńska, odpowiedzialna za realizację tegoż aferanka, Aleksander Szwarc, to serwisy informacyjne, no i Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński z wami do 10 przed mikrofonami.
0: Aferanek @afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Może coś jesiennego już?

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek.

0: Tak, a propos tej jesieni, to wydaje mi się, że ja mam takie podejście do zmian pór roku po prostu bardzo dobre.
1: Jak pora roku się
0: jak pora roku się zmienia, to wtedy jest super wszystko.
2: To ja na przykład zawsze odnosiłem takie wrażenie, że nie lubię, jak przychodzi wiosna. Że jak już się rozkręci, to jest spoko, ale że jak się zaczyna, to jakoś takie mam...
0: No jest dosyć to przedwiośnie brzydkie, nie?
2: No to jedno, to prawda, że są te roztopy, ciągłe błoto i tak dalej, ale jakoś nie potrafiłem nigdy chyba ogarnąć tego, że się życie faktycznie zaczyna, że ludzie nagle są na mieście, a tak to wszyscy raczej siedzieli po domach, jeśli tylko mogli.
0: Człowiek nieprzyzwyczajony przez te kilka miesięcy. 23 września, wtedy to kalendarzowo się zacznie. U nas w radiu jesień zaczęła się dzisiaj. Tak możemy to stwierdzić?
2: Myślę, że tak. No w Poznaniu ogólnie,
0: dobrze. No wiesz co, na Poznań bym tego nie rozciągał, bo zaraz dostaniemy wiadomości, że proszę mi tutaj nie jesienić mojego lata. Ale u nas w radiu, moi drodzy, od dzisiaj jesień i tak tam zostanie.
2: Przynajmniej do jutra.
0: Tak, patrząc na to, co dzisiaj również, no to musimy zerknąć po godzinie 7:00. Zajrzymy sobie do porannej prasy, jak zawsze o poranku. Po godzinie 7:30 to będzie czas na serwis komunikacyjny. Potem kalendarium historyczne i kalendarium muzyczne. Na 10 minut przed godziną 8:00 to czas na serwis sportowy.
2: 5 minut po godzinie 8:00 to czas na rozpakowanie najnowszej płyty tygodnia. 8:20 to czas na trochę kultury na antenie. 8:30 wybuch kontrolowany. Później 9:05 przegląd wydarzeń z Poznania i tych regionalnych. A 9:30 to czas na śniadanko. To angielskie.
0: Tak, z Jamesem Shanahanem. No i tak, moi drodzy, do godziny 10:00.

0: A to lista aferowych nowości. Na tę listę aferowych nowości też zaglądać będziemy, moi drodzy. To odet i poczekał.
1: A na raporty pogodowe nie trzeba czekać, one już teraz wylądowały na naszych stołach.
0: Tak, moi drodzy, o poranku 14 stopni Celsjusza na termometrach możemy zobaczyć, potem ta temperatura podrośnie, podskoczy i podbije do 23 stopni Celsjusza.
1: A na deszcz będzie trzeba poczekać do godziny 15 i wtedy ulewa może spaść, no taka dwie godziny nawet może taka popadać, do 22 ogólnie deszcze są przewidziane. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to teraz 1005 hektopaskali i lekko spadnie do wieczora, ale nie aż tak bardzo. Wiatr dzisiaj do 18 km na godzinę, w porywach do 40 maksymalnie, no i te mgły
0: i chmury.

0: To The Bullseye, to teleskop na naszej antenie, moi drodzy. A u nas w studiu już Aleksander Szwart. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z serwisem informacyjnym przygotowanym, jak widzę.
1: Tak, udało się.
0: O skrót, udało się, czyli ciężko było, były problemy. Rozumiem, że jesień wpłynęła na ciebie?
2: Przemzgłem musiałeś
1: nie,
2: się przeżyć.
1: Nie, ja bardziej po prostu jestem człowiekiem, który lubi sobie pospać i normalnie bym o tej godzinie prawdopodobnie jeszcze spał.
0: A dzisiaj dzień nienormalny, bo jesień przyszła. No widzicie, jak to wszystko wygląda. Szybki skrót bym prosił jeszcze przed serwisem.
1: A no będzie o otwarciu nowego wiaduktu w Koninku, będzie o akcji społecznej Poznanianki, będzie trochę o lotnisku Ławica, no i będzie też coś dla fanów piłki nożnej.
0: To na 3 minuty przed godziną 7.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. W piątek oddano do użytku nowy 9-kilometrowy wiadukt nad torami kolejowymi w Koninku. Inwestycja ma umożliwić bezpieczniejszy i szybszy przejazd tej okolicy oraz zapewnić dogodniejsze połączenie z drogą S11. O zakresie prac powiedział starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski.
3: Zostało 9 kilometrów nowych dróg. Zbudowano 5 rond. Jedno z rond zostało przebudowane. Zniszczyliśmy wiadukt nad linią kolejową Poznań-Kluczbor, który w znakomity sposób udrożnił ten układ komunikacyjny. Budowaliśmy 2 mosty nad Koplą, a jeden przeszedł modernizację.
1: Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 240 milionów złotych. Został on całkowicie dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych. W ciągu najbliższych tygodni w okolicy dróg mogą pojawić się jeszcze ostatnie prace porządkowe.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Trwa nabór do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Kampania ma na celu docenić kobiety, które nadają tonu, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Do 15 września na stronie Poznań.pl znajduje się formularz, w którym należy wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić wybór. Istnieje również możliwość rekomendacji grupy lub organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkanek i mieszkańców Poznania. Do końca września wyłonione zostaną zwyciężczynie konkursu. Każda z nich otrzyma nagrodę w wysokości 7000 zł. Kampania zostanie zwieńczona Poznańskim Tygodniem Kobiet, podczas którego uhonorowane zostaną tegoroczne bohaterki. Lipiec był intensywnym miesiącem dla lotniska Ławica. Skorzystało z niego o 5% więcej pasażerów niż w lipcu ubiegłego roku. Od początku roku Poznański Port Lotniczy obsłużył już ponad 2 373 tysiące pasażerów, czyli o 3% więcej niż w ciągu 7 pierwszych miesięcy 2025 roku.
5: Najczęściej wybieranym latem kierunków przez turystów z Poznania jest turecka Antalya. W lipcu odbyło się aż 138 czarterowych rejsów z Poznania na to tureckie lotnisko. Widać, że wciąż południowa Turcja to jest ten największy hit turystyczny lata, ale cieszymy się też z tego, że coraz więcej turystów wybiera na przykład połączenia do Chorwacji.
1: Mówił rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Ławica Marcin Wesołek. Największy udział w lipcowym wyniku poznańskiego lotniska miały linie niskokosztowe.
4: Mecze, wyniki, emocje.
1: Warta Poznań przegrała wyjazdowy mecz w Opolu z miejscową Odrą. Od początku to poznaniacy stwarzali sobie więcej sytuacji, ale w 13 minucie to Odra wyszła na prowadzenie. Według trenera warciarzy gol ten ustawił przebieg meczu.
6: To my straciliśmy bramkę w momencie, gdzie chyba nawet Odra nie oddała jeszcze uderzenia, jeśli dobrze kojarzę. Bramka samobójcza, błąd w pojedynku i później też w obronie pola karnego.
1: Mówił trener Warty Poznań Maciej Tokarczyk. Po bramce Michała Feliksa w 40 minucie Warta schodziła na przerwę, przegrywając 0-2. W 56 minucie Patryk Kusztal zdobył gola dla Poznaniaków, ale 7 minut później gospodarze doprowadzili do wyniku 3-1, którym zakończył się ten mecz. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Godzina 7 na zegarach, a aferowa poznanianka będzie was budzić do godziny 10.

0: 7.01 już na zegarku. Moi drodzy, mamy 17 dzień sierpnia w kalendarzu. To poniedziałek.
1: 4 dni do weekendu zostały. Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym. Najlepszego życzymy z okazji imienin. Dzień pozytywnie zakręconych oraz dzień lumpeks również obchodzimy.
0: Tak, to święta, które w kalendarz zostały wpisane. Ja nie wiem, dlaczego ty pominąłeś te inne imiona.
1: Proszę bardzo.
0: Imieninowe, więc bardzo bym prosił cię o dokończenie, bo ktoś może nie wiedzieć akurat, że dzisiaj.
1: Eliza, Julianna, Miron, Jacynty, Boniface, Eusebiusz, Żanna, Anastazja, Nastazja, Mirona, Anastazy, Zawisza, Bertram i Hyacynt. Najlepszego oczywiście również życzymy. To, co za chwilę, to Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawda i Głos Wielkopolski.
0: To przegląd porannej prasy, a tymczasem jeszcze PZ na antenie.

0: I to przed nami.
1: A ja wyborczy i czytam na jedynce o jedynym temacie, o którym rozpisało się aż czterech dziennikarzy. Wypadek na Węgrzech. Tragiczny finał powrotu z pielgrzymki. Na wypadku na węgierskiej trasie M3 zginęło 12 pielgrzymów z Podkarpacia. 10 osób jest w stanie ciężkim. Węgierska policja poinformowała, że około godziny pierwszej w nocy z soboty na niedzielę na 139 kilometrze autostrady M3 w kierunku Nikhazy ze zjazdem. Autokar z Polski z pielgrzymki na pokładzie zjechał z prostej drogi do rowu i przewrócił się. Według węgierskich służb kierowca prawdopodobnie zasnął. Krajowa Służba Ratownicza poinformowała, że na miejscu wypadku wysłano 14 karetek pogotowia. Premier Donald Tusk zadecydował o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Służb Medycznych. Autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Na miejscu zginęło 11 osób. Jedna zmarła w szpitalu. 10 osób jest w stanie ciężkim.
0: To Gazeta Wyborcza. Ja zaglądam do Rzeczpospolitej. Na stronie pierwszej o gospodarce poczytamy dużo, prawie również, no i obronności tak na dodatek, na sam koniec. Ale o gospodarce zaczniemy, moi drodzy, ponieważ Michał Duszczyk na jedynce pisze o kurierach, które są w tym momencie na fali. Liczba firm kurierskich w Polsce rośnie w rekordowym tempie. Boom napędza e-commerce, ale branże czekają poważne problemy związane z rosnącymi kosztami i nowymi regulacjami. Tylko w pierwszym z 6 miesięcy roku 26 zarejestrowano niemal 830 nowych działalności kurierskich, podczas gdy z rejestrów wykreślono ponad 430. W efekcie liczba takich firm wzrosła o blisko 4% względem końca roku 2025. O tym, że coraz ciaśniej na tym rynku się robi, o paczkach z Chin, o nowych przepisach. No i o tym, że mamy w tym momencie ponad 10 tysięcy firm CEP, czyli Kurier Express Paczka. No i ta liczba wciąż rośnie, poczytamy na stronie pierwszej. Dodatkowo, jakby was interesowało zestawienie, jak to wyglądało w latach minionych, to na stronie pierwszej to znajdziecie. Rozwinięcie tematu na stronie 13. A propos prawa, no to o estońskim CIT-cie poczytamy na stronie pierwszej w tekście Przemysława Wojtasika, bo ten pisze, że spółki, które straciły prawo do korzystania, do korzystnego rozliczenia z powodu formalnych błędów przy składaniu sprawozdania, będą mogły odzyskać podatek. Ministerstwo Finansów rzuca koło ratunkowe firmom, które musiały zapłacić zaległy podatek z powodu utraty prawa do tak zwanego estońskiego CIT-u na stronie pierwszej oraz na stronie 10. Rozwinięcie. Sprzęt to nie wszystko. O obronności pisze Maciej Miłosz. Defilada wojskowa pokazała ogromny postęp w wyposażeniu Wojska Polskiego, ale Abramsy, K2, Patrioty czy F-35 nie powinny przesłonić problemów. No i o tych problemach, ja już tylko tak na sam początek powiem, że również o szkoleniu rezerw poczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 15. To Rzeczpospolita.
1: Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, to czytam o przybywających wykrytych pustych fakturach. Czy to oznacza, że nie działa split payment, czyli mechanizm podzielnej płatności, który miał ograniczać oszustwa VAT? Zdaniem ekspertów nie ma wprost takiej zależności. Dane Ministerstwa Finansów dotyczą bowiem wykrytych, fikcyjnych faktur, a nie wystawionych. Czytam również o tym, że wydatki na armię powinny rosnąć. Tak sądzą Polacy. Dokładnie ponad połowa ich popiera wzrost wydatków na zbrojenia. Wynika z sondażu SW Research na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Z okazji Święta Wojska Polskiego takie właśnie badanie zostało przeprowadzone, przy czym 17,5% sądzi, że powinniśmy wzmacniać armię nawet kosztem innych wydatków budżetowych. W tym roku planowane wydatki budżetowe na wojsko mają przekroczyć 200 miliardów złotych. Dodatkowym wsparciem jest ponad 180 miliardów z Europejskiego Funduszu SAFE. A na koniec w Dzienniku Gazety Prawnej czytam o Polakach uwięzionych w machinie deportacyjnej Donalda Trumpa. Pleśń, brak leków, spanie na blaszy. Tak wyglądają warunki w ośrodku dla osób zatrzymanych w związku z postępowaniem deportacyjnym. Kontakt osadzonych z bliskimi jest utrudniony. Za opłatą mogą jedynie wysyłać krótkie wiadomości tekstowe lub lub wykonywać połączenia telefoniczne. Wizyty członków rodziny są zabronione, podczas gdy Siemkowicz wciąż przebywa w USA i odwołuje się od decyzji o wydaleniu z kraju. Maria w czerwcu została deportowana do Polski. Jak tłumaczy sędzia, uznał, że jej sytuacja jest na tyle poważna, by przyznać jej prawo do pozostania w USA pod rządami Donalda Trumpa, a

0: znacząco zwiększyło skalę działań przeciwko imigrantom, realizując zapowiadaną przez prezydenta kampanię masowych deportacji. I o tym więcej przeczytacie na stronie trzeciej.
1: A na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na pierwszej stronie Sylwia Rychalska pisze o ćwierć miliona, no ćwierć, nie wiem w sumie jak odmienić.
0: Ćwierć milionie złotych?
1: O ćwierć milionie Wielkopolan. O, w tym kierunku. Bardzo ci pięknie dziękuję za pomoc. Którzy to zostali bez dostępu do specjalisty na NFZ. Północna Wielkopolska to diabetologiczna biała plama. W Pile nie ma poradni na NFZ, a w Złotowie pacjenci są zapisywani już na przyszły rok. Chorzy muszą szukać pomocy dziesiątki kilometrów od domu, choć pilski szpital deklaruje: mamy miejsce, lekarze i jesteśmy gotowi. No to o co chodzi? Dlaczego jest miejsce, dlaczego są lekarze i dlaczego szpital jest gotowy? No a taka biała plama na mapie istnieje. Sylwia Rychalska tym tematem się zajęła na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. O sporcie również przeczytamy w tym wydaniu. Lech zrobił swoje w meczu z Klaksvik i szykuje się do starcia z FC Tum. To na stronie pierwszej oraz na stronie 15. We wnętrzu dzisiejszego wydania o Bittersweetie możemy sobie na stronie drugiej poczytać. Ten zachwycił muzyką, ale nie organizacją. W zeszłym roku było lepiej. Taki cytat na sam początek. Maciej Szymkowiak pisze, że trzeci i ostatni dzień Bittersweet miał wszystko, czego można oczekiwać od wielkiego finału. Największe popowe hit, taneczną energię, nostalgię, rap, spektakularne show i gwiazdę światowego formatu. Tak zaczyna się ten artykuł. Dalej o tym, co krytykowali uczestnicy, no i o tym, że warstwa muzyczna nie zawiodła. To na stronie drugiej. A jeżeli chcielibyście poczytać sobie o nowym logo miasta Poznania, na stronie czwartej zapraszamy. Minęło 820 dni, wydano tysiące, a konkretów nadal brak.
0: 12 minut po siódmej to zakończenie przeglądu prasy.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Jeden.
3: We've all been blessed with wings of our own.
2: Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: 7:20 na zegarach. My do was wracamy. Bombay Bicycle Club. Czy ty jesteś rowerowy w ogóle, Kamilu?
1: Czemu Bombay Bicycle Club w Poznaniu? To się nie godzi, to jest Poznań Bicycle Club. W ogóle, patrząc na rankingi, to z tego co pamiętam, to Poznań jakoś tak bardzo wysoko jest w Polsce, jeżeli chodzi o zarowerowienie naszego miasta. I to dobrze, jak się jeździ po tych drogach rowerowych, to widać, że ich jest coraz więcej, coraz ładniejsze,
0: to
1: są
0: prawda,
1: coraz bezpieczniejsze też są, chociaż te kontrapasy na wąskich ulicach to zawsze mnie trochę ból głowy przyprawiają. Tylko człowiek wyjedzie z parkingu i już może można zostać trafionym. No cóż, są też negatywy tego wszystkiego, których nie jesteśmy w stanie, myślę, na ten moment rozwiązać, ale rower to świetna rzecz, szczególnie w największym śniegu.
0: Lubisz w śniegu jeździć rowerem?
1: No tak. W śniegu to wszystko jest zawsze świetne, moi drodzy.
0: Pługiem od razu możesz do tego dołożyć i będzie wszystko grało. Przysłużysz się.
1: Tak, społeczeństwo. A propos tego, jak wszystko gra, moi drodzy, no to lista aferowych nowości też bardzo dobrze gra. Dominika przychodzi do nas ze swoim najnowszym kawałkiem. To Powrót. Bardzo proszę.

0: Proszę mi o jesieni tutaj nic nie mówić. Ja chcę lato i chcę, żeby to lato trwało jak najdłużej. Tak do nas słuchaczka Maja napisała. No cóż.
1: Ja rozumiem, utożsamiam się.
0: Ja się nie utożsamiam, ale bardzo rozumiem to zdanie i szanuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. weranek@afera.com.pl. Ja w zupełnie drugą stronę, ja już bym jesień chciał.
1: Jeśli wraca jesień, to wracają też korki. To na pewno.
0: Dobrze, zostańmy przy tym lecie. Zostańmy przy tym lecie, niech to lato będzie trwało. A propos korków, moi drodzy, jeżeli wy gdzieś jakieś widzicie, no to zapraszamy serdecznie. 618750213. Pod tym numerem czekamy.
1: Alina odbierze telefon i przekaże Aleksandrowi. On przekaże z kolei o 7.30 wam te informacje.

0: serwis komunikacyjny.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Dzisiaj będzie ciepło. Szczyt temperatury przypadnie od na godziny od 15 do 17, kiedy to będą okolice 25 stopni Celsjusza. Od godziny 17-18 mogą pojawić się opady deszczu, a od godziny 21-22 będą one praktycznie pewne. Zakorkowane są okolice Starego Miasta, ulic Grochowskiej, Ścieglennego, Szpitalnej, Bukowskiej i Przybyszewskiego. Dodatkowo korkowe klasyki w postaci rond Śródka i Rataje. Remonty na węzłach Poznań-Komorniki i Poznań-Krzesiny, w związku z tym należy uważać w tych rejonach. Komunikacja miejska wróciła do normalnego funkcjonowania po zakończeniu weekendu. Jeśli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich i podpoznańskich drogach, dzwońcie 61 875 0213.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. To oznacza, moi drodzy, że zaglądamy do kalendarium. Bardzo proszę, 17 dzień sierpnia
1: 1968 roku. O, czyli dokładnie urodziny mojego taty. To wszystkiego najlepszego. Taką prywatę chciałem
0: wszystkiego
1: przerzucić.
0: Wszystkiego dobrego, oczywiście.
1: Ale tak, Andrzej Stalmach wtedy podczas zawodów w Chorzowie jako pierwszy Polak przekroczył granicę 8 metrów wyskoku w dal. Dokładnie 8 metrów i 11 centymetrów. Taki wynik osiągnął. Jakbyś miał zgadnąć, jaki wynik teraz jest rekordu Polski?
0: Ja w takie rzeczy się nie bawię.
1: Ale proszę bardzo.
0: 1500-1900.
1: To prawie blisko.
0: Prawie blisko.
1: 8 metrów 28 centymetrów, a świata 8 metrów 95 centymetrów. Ja przychodzę jeszcze do jednej daty.
0: Moi drodzy, o lekkoatletyce również będzie dzisiaj. To w przygodzie świata sportowego, więc to już za chwilę.
1: 1991 rok. Wtedy tak naprawdę 31 lat obchodzi teraz polski internet. Bo ta data została właśnie uznana za narodziny polskiego internetu z racji tego, że Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego.
0: Gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przedstawił swoje 21 postulatów, moi drodzy. To sierpień roku 1980, to 17 dzień sierpnia roku 1980 właśnie. Zaglądam jeszcze, oprócz tej daty, długo, długo, długo wstecz. To rok 1431, wtedy to Krzyżacy wypowiedzieli wojnę Polsce, no i najechali trzema grupami ziemię Dobrzyńską, Kujawy i Krajnę. To 1431.
1: My zaglądamy jeszcze do 1969. Wtedy urodziny obchodzi Calvin Mercer, czyli Posnos.
0: Tak, oczywiście, ten człowiek z De La Soul. No i z tego powodu gramy All Good, a na ficie jeszcze Chaka Khan. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
3: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19.30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu.

0: No a Mylę and the Sniffers na naszej antenie to trochę dzisiaj dla mnie niespodziewane, ale również bardzo świetne, wakacyjne można by powiedzieć. Swoją drogą muszę przyznać, że bardzo świetny koncert.
1: Byłeś na koncercie?
0: A, byłem właśnie ostatnio na Amyl and the Sniffers. I bawiłem się przednio. Było głośno.
1: Było pogo?
0: Było głośno. Było pogo.
1: Ty jesteś taki pogowy?
0: Że... Nie, właśnie raczej tak nie.
1: Myślałem też, że
0: no i było przede wszystkim naprawdę bardzo dobrze. Tak samo jak na liście aferowych nowości w tym momencie.
1: Tam do Rzymu zagląda Skinny Pope, a my razem z nim. 7:48 na zegarach.

0: 7.51, zaglądamy do sportu, a tam koniec Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Birmingham.
1: Tak. O, i teraz mnie słychać, moi drodzy. Tak samo jak by słychać polską reprezentację. Właśnie było słychać w Birmingham. To wynik lepszy niż ostatnio osiągnęliśmy w roku 2024. No ale patrząc na zestawienie ogólne, patrząc na zestawienie wszystkich, którzy się mierzyli, no to miejsce 18 zajmujemy w tym zestawieniu właśnie. Chciałoby się wyżej?
0: No chciałoby się, oczywiście,
1: chciałoby,
0: że tak,
1: się
0: zawsze.
1: Wyżej, ale nie możemy narzekać na to, co mamy, moi drodzy. Ja tylko jeszcze tak szybko dodam. Włochy to miejsce pierwsze, Wielka Brytania i Niemcy. Takie trzy pierwsze miejsca, jeżeli chodzi o zestawienie medalowe. Jeżeli chodzi o ostatnie medale, które polska reprezentacja zdobyła, czyli właśnie o ten miniony weekend, no to na pewno trzeba spojrzeć na bieg na 1500 metrów. Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal właśnie na tym dystansie. To jest rzecz jedna. No i rzecz druga to jest kobieca sztafeta 4x100. Tutaj nasze polskie reprezentantki zdobyły brąz. No i tak zakończyły się mistrzostwa dla polskiej reprezentacji. Patrząc na całość od samego początku, no to Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów wywalczyła srebro, Pia Skrzyszowska na 100 metrów przed Płotki również medal srebrny, Natalia Bukowiecka na 400 metrów, Maria Żodzik w skoku wzwyższy, Katarzyna Zdziebło w chodzie na dystansie maratonu. To medale srebrne, po medale brązowe sięgnęli Jakub Szymański w biegu na 100 metrów przez Płotki, Swoboda, Krzyszowska, Krystyna Cimanowska i Magdalena Stefanowicz w sztafecie 4x100 metrów. Takie zestawienie medalowe. No, bez żadnego złota? Bez żadnego złota. Ale jak powiedziałem, nie będziemy narzekać. No i też niestety nie możemy się za bardzo rozgadać o tych ostatnich biegach, bo czas nas goni. To mistrzostwa lekkoatletyczne w Birmingham.
0: Ja zaglądam do Polski. Tam wczoraj zakończyła się czwarta kolejka Ekstraklasy. Motor Lublin pokonał GKS Katowice 1-0, Krakowia, Raków Częstochowa 2-1. Tym samym Raków jeszcze nie wygrał żadnego spotkania, żadnego z punktu nie zdobył. No i zamykam na tę chwilę tabelę Ekstraklasy, a Górnik Zabrze pokonał 2-1 Wisłę Kraków, mimo tego, że od 56 minuty grali już w dziesiątkę. Rozegrały się również wczoraj dwa superpuchary. Jeden Francji, drugi Anglii. W tym francuskim Lens pokonało Paris Saint-Germain 1-0, a tam zagrał i Mike Nawrocki, i Michał Skóraś, którzy właśnie w świetnym stylu rozpoczęli swoją przygodę właśnie w tym klubie. Drużyna z polskimi zawodnikami w składzie odniosła sensacyjny triumf właśnie w Superpucharze Francji, a bramkę na wagę zwycięstwa dla zespołu z północy kraju zdobył Florian Thauvin. Ja zaglądam jeszcze do Anglii, tam Arsenal, mistrz obecny Anglii, pokonał Manchester City 3-0. Bramki już padały w 28 sekundzie. Pierwsza Calafiori strzelił, później Kai Havertz 28 z główki, dalej chyba jest w formie, na to wychodzi, no i Martin Odegaard na początek drugiej połowy z wodem ciała zmylił do Marunę i 3-0 właśnie taki wynik zanotował. Mecz nie odbył się na Wembley, co ciekawe, bo było wtedy zajęte, no ale w Cardiff grali i pokonali właśnie Manchester City.
1: Zaglądamy również do tego, co w świecie tenisa, moi drodzy, bo Cincinnati Open się rozpoczęło, no i trwa. W piątek mogliśmy oglądać mecz Kamila Majchrzaka i O'Connella. Majchrzak niestety przegrywa to 4-6 i 6-7. Kolejne spotkanie to mecz Hurkacza, który z Shima Bukuro wygrywa 6-2 i 6-4. Niestety Hubert Hurkacz długo nie pograł, bo w 1.32 finału już kolejnego dnia, czyli w sobotę, przegrywa z Polem to 4-6, 7-6 i 3-6. W turnieju męskim z tego powodu już naszego reprezentanta nie zobaczymy. Kobietom idzie lepiej. Na szczęście mamy na tym etapie turnieju trzy reprezentantki, które zagrają swoje dzisiejsze spotkania. To, moi drodzy, Maja Chwalińska, która podejmie Dianę Schneider dzisiaj po godzinie 18.10, Magdalena Frenk, która podejmie Jelenę Rybakinę po 18.30, no i Iga Świątek, która zmierzy się z Marią Sakkari po godzinie 17.00. W weekend również nasze reprezentantki spotkania rozgrywały, no i już tu nie rozdrabiając jej, nie spoglądając w szczegóły, poszło im na tyle dobrze, że możemy je oglądać się dalej. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd świata sportowego. 4 minuty nam zostały do 8.00.

0: propos świateł, moi drodzy, to jeżeli jedziecie sam, to ja przypominam wam, że światła mijania muszą być włączone, szczególnie w takiej mgle, bo inaczej to niewidoczni jesteście i może się zrobić niebezpiecznie.
1: 3 minuty do 8. Aleksander Szwarc, zapraszam na serwis informacyjny. W środę miała miejsce interwencja komornika w sprawie eksmisji jednego z mieszkańców. Konieczna była asysta policji i pogotowia. Pan Krzysztof, mieszkający na osiedlu od lat 90. musiał opuścić lokum. O tym, co dalej w tej sprawie, opowiedział pełnomocnik Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom, mecenas Marcin Czachor.
2: Z informacji przekazanych przez pana komornika, teraz wszystkie te rzeczy, które zostały wywiezione, należące do pana Krzysztofa, zostaną umieszczone w jakimś hotelu robotniczym, który jest opłacony na miesiąc. No i to jest miejsce, do którego pan Krzysztof się wprowadzi dzisiaj na miesiąc. Co po tym czasie, nie wiadomo, jego przychód to jest 1000 zł, więc no najpewniej, nie wiem, na ulicę trafi, tak?
1: Reprezentant strony kościelnej, adwokat Jacek Masiota, twierdzi, że oferowali pomoc panu Krzysztofowi.
3: Oferujemy każdej rodzinie pomoc i w przypadku tej eksmisji taka sytuacja również miała miejsce. Zarówno przed postępowaniem sądowym, jak i w trakcie postępowania, jak i po postępowaniu sądowym proponowaliśmy pomoc osobie eksmitowanej.
1: Pomoc ta polegałaby na opłaceniu pobytu w hotelu na czas 12 miesięcy w zamian za natychmiastowe opuszczenie mieszkania.
4: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Radny Andrzej Prędkę złożył interpelację dotyczącą rozpoczęcia prac nad uzyskaniem decyzji środowiskowych dla 3. i 4. etapu trasy tramwajowej na Naramowice.
5: Ja właśnie w interpelacji proszę o to, aby rozpocząć pracę nad uzyskaniem decyzji środowiskowych dla tych odcinków, ponieważ takie uzyskanie tej decyzji jeszcze nie przesądzi o tym, kiedy to ma być realizowane, natomiast bardzo ułatwi podejście do tego w przyszłości, ponieważ gdy ten drugi etap, który jest projektowany w tym momencie do Garbar, będzie ukończony pewnego dnia, to warto by było już mieć coś, co nam ułatwi dalsze planowanie pod kątem właśnie rozwoju komunikacji tramwajowej w tej części miasta.
1: Mówił radny Andrzej Prędkę. Interpelacja została złożona 11 sierpnia. Prezydent miasta Poznania ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi od dnia jej wpływu.
4: O sporcie na 98,6.
1: Dzisiaj rozpoczęły się akademickie Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Odbywają się one w węgierskim Szeged. W kajakarskich AMS wystartuje 15 Polek i 15 Polaków. Wśród tej grupy jest chociażby złota medalistka młodzieżowych mistrzostw Europy Zofia Więcławska. Prócz niej w Szeged występują inne medalistki MMA: Dominik Zimnoch, Martyna Jaskulska i Zuzanna Błażejczak. Zawody zakończą się w czwartek 20 sierpnia.
4: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Odbyła się 27. sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podczas niej zajęto się m.in. sprawami finansowymi województwa, gdzie przyjęto zmiany w budżecie województwa wielkopolskiego na 2026 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2026 i lata następne. Oprócz tego podjęto tematy wsparcia samorządów, transportu publicznego, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. Teraz czeka nas wakacyjna przerwa sejmiku. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: A na zegarku godzina 8, moi drodzy, to oznacza jedno. To oznacza kurę.

0: kalendarzu poniedziałek, 17 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzą Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym, Eliza, Julianna, Miron, Jacenty, Bonifacy, Eusebiusz, Żanna, Anastazja, Mirona, Anastazy, Zawisza, Bertram i Hiacynt, najlepszego.
1: O, bez ani jednego pominiętego imienia. To się ceni, to się ceni. Dzień pozytywnie zakręconych, moi drodzy, dzisiaj w kalendarzu mamy jako święto nietypowe, no i dodatkowo do tego wszystkiego dzień lumpeksu został wpisany. Już za chwil kilka zajrzymy sobie do tego, co w płycie tygodnia zostało przygotowane, no ale zanim to jeszcze przodkowie przychodzą z przysłowiami.
0: Jacek, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
1: Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada.

0: No ja właśnie teraz nie wiem jakie. Czy pranie
1: program Aferanek cały czas gra od 6.30 do 10.00, w poniedziałku do piątku. W weekend od 9.00 do 11.00, proszę bardzo.
0: Czy pranie wstępne, czy już zasadnicze, czy na przykład białe?
1: Pukanie.
0: Pukanie. Wirowanie. Dobrze, moi drodzy. No to jak jeżeli pukanie, no to my zaglądamy do tego, co wypukała nam, co wypukał nam rynek muzyczny i co przyniósł nam na nasze stoły. A tutaj czeska grupa z Pardubic przychodzi do nas z najnowszym swoim albumem. Album był Krasa Nesmirna, tak się czyta, a teraz jest album kolejny, Wypsana Fiksa.
1: Wypsana Fiksa to jest, to są artyści, a album to
0: no tak,
1: ideal.
0: Bo to w innym języku, więc dlatego mi się pomyliło, no przepraszam.
1: Można się pomylić jak najbardziej. 20 lat tak od rocznicy Krasnej Nesmirny. My zaglądamy teraz w płycie Ideal pod numer 11. Kolobech, wiesz co to znaczy?
0: Nie mam zielonego pojęcia co to znaczy kolobech. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo podobno Polacy bardzo dobrze potrafią rozumieć Czechów.
1: No i Czesi Polaków też.
0: A ja? Nigdy w życiu, nigdy w życiu. Jak Czech do mnie coś mówi, to ja na niego patrzę i mówię, że parle vous français. I niestety tak to wygląda. A wracając do płyty.

0: No to przedostatni kawałek właśnie na tym krążku. Już się rozkręca na naszej antenie. Kolobech. Jeszcze raz, co to znaczy?
1: Obieg, cykl, krążenie. No to tak sobie krążymy właśnie.
0: To Wypsana Fiksa i to Płyta Tygodnia. Idealnie.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udo

być jakiś, nie wiem, strzęp rozmowy, czy tam trzepot rzez tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po ciemku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

za bardzo nie zwolnić, bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Ja się tak zawsze zastanawiam, słuchając tego kawałka, jakim trzeba być człowiekiem, żeby wpaść na tekst, jedziesz z punktu A do punktu B przez punkt O.
1: Myślę, że to mogło
0: to jest
1: gdzieś...
0: jakiś wyższy wymiar w ogóle świadomości tekściarskiej.
1: No jak to Łoda, nie?
0: No tak.
1: On zawsze zaskakuje w ten sposób. Myślę, że gdzieś na matematyce w podstawówce mogło mu to przyjść do głowy, słuchaj.
0: A to jest jakieś rozwiązanie, myślę. Nie wiem, czy zauważyłeś rozwiązanie, równanie, matematyka.
1: A, to dobre, się dobre, zgadza. Fajne, no, podoba mi się.
0: Tak samo jak lista aferowych nowości, też się nam podoba. Tutaj Wasylkowski przychodzi do nas z latem jeszcze, a za chwilę kultura.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Za nami już połowa sierpnia. Czas nieubłaganie pędzi, więc tym samym Poznań nie zwalnia z wydarzeniami kulturalnymi. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie wiem jak dla ciebie, ale to była jedna z moich ulubionych lektur. Proces w reżyserii Orsona Wellesa opowiada historię znaną z powieści Kawki. Everyman Józef K. to nudny urzędnik, którego pewnego dnia odwiedzają dwaj mężczyźni oznajmujący, że został aresztowany. Tak rozpoczyna się duszna i surrealistyczna opowieść o absurdzie świata biurokracji i o tym, jak jednostka w nim ginie. Repremiera o 20:30 w Kinie Pałacowym. Od mroku do świtu. Taki tytuł nosi wystawa fotograficzna Szymona Rogińskiego. To zbiór sztucznie oświetlonych pejzaży, które odchodzą od swojej przyziemności, stając się mrocznymi plenerami pełnymi grozy. Autor wytacza drogę przez ciemne, martwe miejsca, aż po żywy świt. Dziś ostatni dzień, aby wystawę zobaczyć na własne oczy w przystani sztuki.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: A od 20 do 22 dnia sierpnia, czyli od tego czwartku do soboty, zagra w Poznaniu na Ławicy Sex Pistols, Kult, Lady Punk, AC Drinkers, Jam czy Nocny Kochanek również. A my mówimy wam o tym z racji tego, że mamy dla was podwójny karnet do wygrania.
1: Tak, moi drodzy, jeżeli chcielibyście na rokowiznę się wybrać, to zapraszamy bardzo serdecznie. Można pisać SMS-y pod numer 7248, w treści wpisywać afera.rokowizna, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu? Takie zadajemy.
0: Do tego jeszcze oczywiście wasze imię i nazwisko. Koszt takiego SMS-a to 2 zł i 46 groszy, a my rozwiązujemy ten konkurs już dzisiaj po 10.
1: Zapraszamy serdecznie. 7248 to numer.

0: Posłuchaj zespołu wokalno-instrumentalnego o nazwie Nivea.
1: I my również bardzo serdecznie to polecamy, bo to świetny kawałek jest, moi drodzy. Teraz nie o muzyce, teraz zupełnie zmieniamy temat.
2: Dawka chemii od Jagny Jaśkowiak na 8.30. Tam będzie chociażby o tym, co w kuchni, o cukrach między innymi.
3: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
4: Ja mam na imię Jagna, a nasz dzisiejszy bohater wziął na warsztat coś, co każdy z nas ma w swojej kuchni i co daje nam energię do życia. To Walter Howard, człowiek, który zwinięte łańcuchy cukrów zamknął w eleganckie pierścienie, rozpracował strukturę witaminy C i sprawił, że biochemia stała się przejrzysta jak czysta woda. Młody Howard nie zaczynał w luksusowych laboratoriach. Jego ojciec chciał, aby pracował w rodzinnej fabryce tapet. Ale mały Walter był zafascynowany barwnikami i procesami chemicznymi używanymi przy produkcji. Przeciwstawił się woli ojca, ciężko pracował, aby opłacić korepetycje i dostał się na uniwersytet. Gdy trafił na uczelnię w świecie chemii cukrów, rządziły teorie wielkiego Emila Fischera, który rysował cukry jako długie, pionowe łańcuchy. Problem w tym, że te wzory nie tłumaczyły wielu zachowań glukozy czy fruktozy w roztworach. Howard zauważył, że cząsteczki cukrów w wodzie nie leżą plackiem. One się zaginają i łączą same ze sobą, tworząc stabilne, wielokątne pierścienie. Howard opracował genialny sposób przekazywania tych trójwymiarowych cząsteczek na płaskiej kartce papieru. Stworzył tak zwaną projekcję Howarda. Trójwymiarowe schematy, w których cukry wyrysowane są jako sześcioboczne piranozy lub pięcioboczne furanozy. Pierścienie z grupami atomów skierowanymi w górę lub w dół. Projekcja Howarda pozwoliła chemikom na całym świecie wreszcie zobaczyć i zrozumieć, jak połączone są ze sobą cząsteczki w skrobi, celulozie czy w laktozie. Ale prawdziwym majstersztykiem Howarda była praca nad witaminą C. Albert Schent wyizolował z papryki i nadnerczy tajemniczą substancję o działaniu przeciwszkorbutowym i nazwał ją kwasem askorbinowym. Nie wiedział jednak, jak ta cząsteczka dokładnie wygląda. Howard, pracując na Uniwersytecie w Birmingham, podjął wyzwanie. Nie tylko precyzyjnie ustalił pełną strukturę przestrzenną witaminy C, ale jako pierwszy na świecie przeprowadził jej pełną syntezę chemiczną. Oznaczało to, że witaminy nie trzeba już było żmudnie wyciskać stąd cytrusów. Można ją było produkować tanio, na masową skalę w fabryce. Za badania nad węglowodanami oraz witaminą C w 1937 roku Walter Howard otrzymuje Nagrodę Nobla z chemii. Jego odkrycie szybko znalazło zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Podczas II wojny światowej jego wiedza o węglowodanach okazała się niezwykle kluczowa. Kierował zespołem produkującym dextran. To był taki zamiennik osocza krwi, który uratował życie tysiącom rannym żołnierzy oraz brał udział w brytyjskim projekcie jądrowym TAP-ILOS, badając właściwości związków uranu. Za swoje wybitne zasługi dla nauki i ojczyzny w 1947 roku otrzymał od króla Jerzego VI tytuł szlachecki Sir Walter Howard.
3: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
5: Autopromocja.
6: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
7: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Pali się niebo, gdy nie macie tu.
9: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert Na Falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
5: Reklama.

0: Miejmy nadzieję, że nastroje na naszej antenie to także nastroje u was, moi drodzy, o poranku, czyli dobra, to nastroje za nami z kawałkiem Skok, szczególnie jeżeli jesteście na poznańskich drogach.
1: Tam na pewno musicie uważać, bo na trzech przejazdach kolejowych na ulicy Umultowskiej, na Ramowiskiej oraz 28 czerwca 1956 roku właśnie są uszkodzone. Pojawił się tam znak stop, który no, nie ma charakteru dekoracyjnego, jak się dowiadujemy też tej informacji z motosygnałów Radia Poznań. Trzeba się zatrzymać i trzeba uważać, bo gdy będzie przejeżdżał pociąg, to po prostu one się mogą nie opuścić.
0: Tak, moi drodzy, mowa oczywiście o rogatkach, że mogą się nie opuścić, więc uważajcie. Umultowska, na Ramowiska i 28 czerwca. Tamte rogatki nie działają. Jeżeli wy macie informacje drogowe, to zapraszamy 618750213. Pod tym numerem czekamy do godziny 10. No ale tak patrząc na mapy, no to wydaje mi się, że dzisiaj to jest idealny dzień, żeby wybrać się na przejażdżkę, jeżeli na jakąkolwiek chcielibyście kiedykolwiek jechać. Bo korków tak jak kot napłakał. Nawet na tych ulicach, które zawsze są zakorkowane jak ulica Lutyska, tutaj praktycznie nic. Więc miejmy nadzieję, że tak zostanie do końca dnia. Przypominamy, jeżeli macie informacje, to dzwońcie.

0: No tak, tych większych utrudnień drogowych również nie ma, moi drodzy, ale za to są utrudnienia powietrzne. Jakbyście się zastanawiali, czy wasz samolot, który nad wami leci, to jest ten samolot, który powinien nad wami lecieć, no to może się okazać, że to nie jest ten, ponieważ mgła przeszkadza.
1: Do Wrocławia przekierowano dokładniej poranny lot z RODOS, a z kolei w Warszawie zamiast Poznaniu wylądowali pasażerowie lecący z Monastyru i Hurghady. Opóźniony jest też lot z Anatalei. No a również te samoloty, które z Poznania mają startować, powinny mieć opóźnienie, chociaż tak właśnie zaglądamy za okno, no i tej mgły już tak nie widzimy. Nie wiadomo, jak na zachodzie Poznania.
0: No tak, tam może się jeszcze ostać, moi drodzy, bo patrząc na to, co sobie tam ptycy mówią, jeszcze chwila i jeszcze tę kolejną chwilę ta mgła będzie. Najważniejsza informacja jest taka. Zważajcie na sygnały stacyjne i na komunikaty stacyjne.

0: Za nami właśnie Warmiara, Kasia Kosmos dokładniej, no i jej singiel Dom. Tam na ficie dograła się również Dagmara Gregorowicz. Wy możecie chociażby głosy na ten singiel oddawać na Aferzastej do piątku do godziny 12, dokładnie afera.com.pl/Aferzasta.
1: Tak, moi drodzy, już informujemy w poniedziałek, no bo tutaj tyle kawałków, że trzeba się trochę zastanowić. Notowanie 1755. Oprócz Kasi Kosmos jeszcze Kanohi na liście propozycji, jeszcze Odet, jeszcze kilka czułości, no i jeszcze Jerzy Koczur w tym wszystkim. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można głos oddać.

0: Kawałek idealny, bo to Junior Boys in the Morning, więc wszystko dobrze się ładnie składa i zgadza, moi drodzy. A tymczasem na zegarku mamy już 3 minuty do godziny 9, to oznacza, że czas na serwis.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Ruszył program osłonowy pod tytułem Ceny paliwa niżej. Od dzisiaj do końca wakacji Ministerstwo Energii będzie codziennie publikować maksymalne ceny dla benzyny i oleju napędowego. Program ten jest odpowiedzią na utrzymującą się zmienność na światowych rynkach paliw. Na wysokie ceny ropy wpływają m.in. napięcia geopolityczne, ograniczenia podaży oraz sytuacja wokół cieśniny Ormus.
2: Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, obecny program różni się od poprzednich tarcz, nie wracają obniżki akcyzy, a plan wyjścia z programu jest dosyć precyzyjnie określony. Ulga ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%.
1: Mówił wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rząd przeznaczy na program osłonowy dla kierowców ceny paliwa niżej blisko 0,5 miliarda złotych.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Blisko 2,5 miliona złotych z budżetu województwa wielkopolskiego trafi do 132 spółek wodnych działających w regionie. Pieniądze te przeznaczone będą na zachowanie sprawności i bezpieczeństwa sieci wodnej i melioracyjnej. Jak mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wsparcie jest konieczne.
4: Przez ten okres kilkunastu lat przeznaczyliśmy na różne prace 31 milionów złotych. Dzięki temu znów w wielu miejscach w Wielkopolsce będzie można odmówić rowy, zadbać o to, żeby były drożdże. To jest niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach mokrych, kiedy ta woda musi schodzić.
1: Działaniami takimi jak ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych i zmelioryzowanych gruntów zajmuje się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Mimo to samorząd województwa wielkopolskiego wspiera spółki wodne z regionu.
3: Czy wiesz, że...
1: Na stronie poznańskiej policji można zobaczyć mapę Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu. To wszystko w ramach projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pod tytułem Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym wakacje 2026. Od początku wakacji mieliśmy 220 takich wypadków. Warto przypomnieć, że każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.
3: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Hunters PSZ Poznań zakończył rundę zasadniczą Meta Alax drugiej Ekstraligi Żużlowej na drugim miejscu. We wczorajszym spotkaniu ostatniej kolejki pokonał on na wyjeździe 51-39 Polonię Piła. O przebiegu meczu opowiedział menadżer PSZ-u Jacek Kannenberg.
5: Dość dobrze ułożył nam się początek zawodu, szczególnie ta właśnie pierwsza seria, gdzie wygrywaliśmy zdecydowanie starty. To, co gdzieś zawiodło w meczu z Krosem, to dzisiaj w 100% od początku funkcjonowało i te starty wygrywaliśmy. No i faktycznie później już ten mecz kontrowaliśmy, mimo że gdzieś tam jeszcze w pewnym momencie ta przewaga stopniała do 6 punktów.
1: Zgodnie z regulaminem, zwycięzca rundy zasadniczej Polonia Bydgoszcz ma prawo wyboru półfinałowego rywala, a drugą parę tworzą dwa pozostałe zespoły. Decyzję poznamy dzisiaj przed południem. Pierwszy mecz półfinałowy odjechany zostanie w tą niedzielę, a rewanż 6 września. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 9 na zegarach. W takim razie, droga kuro, zapraszamy.

0: 17 dzień sierpnia to z kolei kalendarz. Moi drodzy, mamy poniedziałek. Do weekendu zostały tylko 4 dni.
1: No proszę bardzo, kto imieniny obchodzi?
0: Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym, Eliza, Julianna, Miron, Jacenty, Bonifacy, Eusebiusz, Żanna, Anastazja, Mirona, Anastazja, Zawisza, Bertram i Jacynt.
1: Najlepszego życzymy.
0: Oczywiście. Dzień pozytywnie zakręconych również w kalendarzu mamy i dzień lumpeksu. A propos tych pozytywnie zakręconych, to z Worka Lidia napisała: to moje święto, super, że jest taki dzień. Na to się bardzo cieszymy, że komuś to święto przypasowało, tobie przypasowało?
1: No oczywiście, że tak. Warto chyba pozytywnie być zakręconym niż negatywnie.
0: O, co prawda, to prawda. To mi też przypasowało w takim razie. Przysłowie numer 1.
1: Jacek, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
0: Przysłowie numer 2.
1: Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada, więc wiemy, że jesień deszczowa będzie.
0: Przysłowie numer 3.
1: Jacek placek, jesień deszczowa.
0: No i to pięknie, to ostatnio mi się najbardziej podobało. Wydaje mi się w ogóle, że powinieneś jakimś poetą zostać. Moi drodzy, nie o poezji, o wydarzeniach z Poznania i wydarzeniach z regionu już za chwilę kilka posłuchamy. Tymczasem jeszcze Block Party.

0: Pacjenci muszą szukać specjalistycznej pomocy poza swoim powiatem. W Pile szpital deklaruje gotowość do uruchomienia poradni, ale bez kontraktu z NFZ nie może ruszyć. Z przekazanej przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ listy 47 poradni diabetologicznych wynika, że poradni kontaktowych nie ma też w powiatach chociażby chodziszewskim, czarnowsko-trzcianeckim czy słupeckim. Dla części mieszkańców w północnych regionach oznacza to, że konieczność szukania pomocy w innych miastach. Jeżeli pacjent mieszka gdzieś pod Piłą, wyprawia do Poznania lub do Bydgoszczy, zajmuje mu pół dnia, mówi doktor habilitowany Gawrecki. Obszar obejmujący Piłę oraz sąsiednie powiaty to około 250 tysięcy mieszkańców. Przyjmując, że cukrzyca dotyczy około 8% populacji, oznacza to dziesiątki tysięcy potencjalnych pacjentów wymagających opieki diabetologicznej, dodaje. Problem jest tym większy, że diabetolog nie jest lekarzem, którego pacjent odwiedza sporadycznie. Częstotliwość wizyt zależy od stanu zdrowia i rodzaju leczenia, szczególnie insulinoterapii. Właśnie szpital w Pile jest gotowy do uruchomienia, jak deklaruje, no ale ostatecznej odpowiedzi NFZ-u jeszcze nie utrzymał. W utworzeniu tam poradni zaangażował się również Jarosław Maciejewski, czyli wicewojewoda Wielkopolski. Spotykał się i rozmawiał z chociażby profesorem Andrzejem Gawreckim, a także przedstawicielami NFZ-u, dyrekcją Pilskiego Szpitala oraz innymi konsultantami. O uruchomieniu poradni decyduje jednak sam szpital. Niezbędny jest kontrakt z NFZ. Właśnie według wyliczeń przedstawionego przez profesora Gawreckiego podstawa wizyty diabetologicznej jest wyceniona przez NFZ na około 80 zł brutto. No, ale taki wydatek NFZ-u na 50 tysięcy punktów miesięcznie oznaczałby rząd kosztów 90, dokładnie, tysięcy złotych miesięcznie.
1: No tak, a problem jest taki, że do Wielkopolskiego NFZ-u na przykład żadne skargi od pacjentów nie wpływały, moi drodzy, więc jest taka, nie chciałbym tego nazwać przepychanką, ale taki punkt trochę bez wyjścia, ponieważ to, że skargi nie wpływały, to jest jedno, no ale rzeczą dodatkową jest również to, że konkursy na świadczenia diabetologiczne były ogłaszane. To był rok 2022, to był rok 2023, ale uwaga, oba te postępowania konkursowe zostały unieważnione, ponieważ nie wpłynęły oferty nikogo, kto chciałby takie usługi prowadzić. No i teraz jesteśmy w momencie, w którym trzeba w którymś kierunku pójść tak naprawdę i albo zwiększyć finansowanie na to, albo wymyślić jakieś inne rozwiązanie. Nie wiem, jak to można zrobić. No, miejmy nadzieję, że NFZ i Pilski Szpital się dogadają tak, żeby było dobrze i żeby...
0: Żeby pacjenci też nie musieli podróżować tyle z taką częstotliwością też.
1: Tak, to prawda, ponieważ nie wiem, czy to już można nazwać turystyką medyczną. Można? Chyba taką delikatną. No, jest niestety trendem, który może jeszcze nie w Polsce, ale na całym świecie rośnie i prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej rósł. Moi drodzy, ze szpitali przenosimy się do tego, co mogliśmy oglądać na poznańskiej Cytadeli w miniony weekend. Co to było za wydarzenie? Takie głosy słyszymy z wielu, wielu stron, a z drugiej strony słyszymy głosy krytyki. 40 tysięcy uczestników, tak, w trakcie jednego dnia bittersweetowego mogło się przewinąć na Cytadeli. No i ja w Głosie Wielkopolskim czytam, że uczestnicy bawili się świetnie i jeżeli chodzi o artystów, jeżeli chodzi o line-up, no to lepiej być dla uczestników nie mogło. No tam na przykład Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, To Model, Rita Ora, Jessie J. No, perełki.
0: Swoją drogą, oni też mieli świetny kontakt z publicznością w ogóle. Ja nie widziałem wcześniej aż takiego połączenia, żeby oni tak często schodzili też, no, do tej publiczności.
1: Robbie Williams zadzwonił do mamy jednej ze słuchaczy, która tam pod sceną
0: chociażby
1: stała.
0: Poznał też jednego ze swoich partnerów z lat 90. Słuchaj, taka
1: sytuacja też była. No dobrze, i to jest ta dobra część tego festiwalu, czyli muzyka. No ale pojawiają się głosy krytyki, już nie tylko chodzi o krytykę z zewnątrz, że hałas, że natura na Cytadeli została rozjeżdżona na przykład, ale pojawiają się również głosy krytyczne z samego wnętrza festiwalu, że za dużo ludzi. O tym więcej w Głosie Wielkopolskim przeczytacie dzisiejszym.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: No i moi drodzy, o samym poranku o 6.30 był post-funk, no to teraz mieliśmy trochę funku od P-Unity z kawałkiem Street.
1: A to, co nas czeka na liście aferowych nowości, to trochę rocka takiego inspirowanego brytyjską i amerykańską sceną z lat 70. i 90., nie 80.
0: Oto Darek Dymek przychodzi do nas ze swoim najnowszym singlem
1: All That I Want na 9.21. Tutaj aferanek.

0: No słyszę tego rocka amerykańskiego, którego tutaj
1: wyczuwasz nutkę.
0: O, tak, taki delikatny smaczek, albo nawet tak więcej niż delikatny smaczek jest tutaj wyczuwalny. Darek Dymek, więcej informacji o liście aferowych nowości na naszej stronie afera.com.pl. Zapraszamy serdecznie.
1: Jak najbardziej. Wy też możecie do nas pisać na aferanek@afera.com.pl. Jak spędzacie właśnie ten poranek z nami?
0: No jak spędziliście weekend? To też jest ważne pytanie. Według mnie. Bawiliście się, czy uciekaliście przed hałasem? O, można takie dwa obozy. O nie, to jeszcze bardziej polaryzuje społeczeństwo. Nie róbmy czegoś takiego, nie róbmy czegoś. Żartowałem, zupełnie żartowałem, moi drodzy. Ale jeżeli chcielibyście się bawić w ten weekend, co nadchodzi, to zapraszamy was bardzo serdecznie, no bo rokowizna przyjeżdża do Poznania. No a tam, o, same gwiazdy, można by powiedzieć.
1: Śmietanka.
0: Sex Pistols, to jedno. Wolf Alice, to drugie. Within Temptation, to trzecie. I dodatkowo do tego wszystkiego naprawdę wiele, wiele dobrych rockowych zespołów.
1: A ten weekend zaczyna się już w czwartek, a kończy w sobotę na poznańskiej ławicy. Rokowizna właśnie. 7248, pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści afera. Rokowizna, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu.
0: 2,46 to koszt takiej wiadomości. No Jacka White'a to tam nie posłuchamy.
1: Nie, nie będzie, nie.
0: Ale teraz na naszej antenie Old Scratch Blues. Bardzo proszę, przypominam numer 7248. To SMS.

0: No słyszałem, że ty na biterze się bawiłeś.
1: Bawiłem się, tak, była taka okazja.
0: No i tak zastanawiam się, bo zbliżamy się do godziny 9.30, tak powolutku, powolutku. Jak to wygląda, porównując festiwale polskie i porównując festiwale zagraniczne?
1: To mi brakuje tego doświadczenia za granicą w takim razie. Chociaż byłem na jednym koncercie za granicą w Amsterdamie, no ale to nie był festiwal jednak, nie? To jest inna skala zupełnie.
0: No tak,
1: faktycznie.
0: Bo koncerty zagraniczne to jest rzecz jedna, ale festiwale, szczególnie, że tam no, pewnie też 20 razy więcej osób niż w Polsce na takie festiwale chodzi.
1: Zależy jaki, no te niektóre z Polski cieszą się dużą popularnością. Na Bittersweetie chyba było 70 tysięcy osób, tak mi się wydaje, w sensie jednego dnia.
0: 1/3 populacji świata była w Poznaniu. Słuchajcie, no nie dowiemy się na pewno w tym momencie. Jeżeli wy macie doświadczenie, możecie nam napisać aferanek@afera.com.pl, ale za granicę. Za granicę to się zaraz przeniesiemy razem z Jamesem Shanahanem i The English Breakfast. Zanim to, no to jeszcze Julie Fox.

0: That's Pig Destroyer. And as we oink our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. But in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21:00.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu.

0: No i tak właśnie to wszystko brzmi, moi drodzy. Ted Nemeth za nami na antenie, 44 minuty po godzinie 9. Tak o tej pogodzie rozmawiamy i o tych mgłach raz na jakiś czas przypominamy. No ale spoglądając na wykres, no to na wykresie jest napisane dokładnie. Godzina 9, mgieł być już nie powinno.
1: A mamy... Nie powinno, nie.
0: Po godzinie 9, więc tym bardziej powinno być lepiej. Te mgły oczywiście wrócą jutro nad ranem, no ale zachmurzenie przez cały dzień będzie. A propos zachmurzenia, no to z dużej chmury duży deszcz? Tak to było?
1: Jakoś tak. No, dzisiaj ma spaść po godzinie 15 jak najbardziej, a rano jutro też mają być mgły, chociaż mniejsze.
0: Tak, moi drodzy, a propos tego deszczu, to jeżeli będziecie na południu naszego regionu, na południu Wielkopolski, to IMGW również wydał komunikat, ostrzega przed burzami, to ostrzeżenie o stopniu pierwszym, oczywiście w 3-stopniowej skali, więc w tamtym miejscu pamiętajcie, na południu Wielkopolski, że tam będzie burzowo i to mocno może zakrzmić.

Cię.

0: Za nami rozłożył się Kanui i Boję się. Właśnie ten utwór, na niego też możecie głosować na Aferzastej do piątku, do godziny 12. Właśnie afera.com.pl / Aferzasta.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie. Kolejne notowanie, kolejne możliwości i kolejna lista. A więcej informacji o tym kawałku, więcej informacji o tym singlu znajdziecie również na naszej stronie afera.com.pl w zakładce Muzyka.

0: Aleksander Szwarc jest z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy ty się lubisz z jesienią? Czy czekasz na nią, czy raczej cieszysz się jeszcze latem?
1: Mam ambiwalentny do tego stosunek. W sensie, z jednej strony wspomniałem z dzieciństwa, że się zaczynał rok szkolny, a ja za szkołą nie przepadałem.
0: A, myślałem, że bardzo lubiłeś właśnie i wyczekujesz.
1: A z drugiej strony urodziny mam we wrześniu na początku, więc jakby...
0: Ale to jeszcze lato. Jesień na początku, września.
1: A to w sumie prawda, tak... A że tak odczuciami to już jest jesień. No tak wiadomo, kalendarzowo lato, ale...
0: Szczególnie dzisiaj. 3 minuty pozostały do 10:00. Czekamy na serwis informacyjny.
2: Aleksander Szwarc, zapraszam. Dzisiaj po godzinie 6:00 doszło do śmiertelnego wypadku w Wielkopolsce. Na odcinku drogi krajowej nr 10 w okolicach miejscowości Śmiłowo doszło do zderzenia z udziałem busa i pojazdu ciężarowego. Kierowca busa odniósł śmierć na miejscu. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. W związku z wypadkiem droga będzie zablokowana przez kilka godzin. Policjanci na miejscu kierują ruch objazdem przez krajenkę. Problemy z gumą na lotnisku Ławica. Jak podaje Rady Poznań, samoloty z egipskiej Hurghady i tunezyjskiego Monasteru zostały przekierowane do Warszawy, a samolot z greckiej wyspy Rodos do Wrocławia. Loty z tureckiej Antalii oraz Malty są opóźnione o około 2 godziny, a z brytyjskiego Bristolu o 1,5. Pozostałe przeloty do Poznania są bez zmian.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
2: Zakończył się kompleksowy remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Fabrycznej 2 i 2A. Za remont odpowiedzialny był Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, a o szczegółach prac opowiedział jego rzecznik Łukasz Kubiak.
4: W obu budynkach odnowiliśmy elewację, przeprowadziliśmy pracę przy konstrukcji dachów, wykonano zabezpieczenia przeciwwilgociowe, wymieniliśmy także instalacje elektryczne i teletechniczne w częściach wspólnych. Renowacji poddano też drewniane klatki schodowe oraz zachowane elementy stolarki drzwiowej i okiennej.
2: Po zakończeniu prac w obu budynkach znajduje się łącznie 26 lokali mieszkalnych oraz jeden użytkowy. Remont obu kamienic trwał 18 miesięcy. Łączny koszt modernizacji wyniósł ponad 4,5 miliona złotych.
3: O zdrowiu w Radiu Afera.
2: Z okazji zbliżającej się jesieni warto pamiętać o regularnych szczepieniach. Jak mówią eksperci, ma to przede wszystkim być działanie wyprzedzające i szczepić się należy wtedy, kiedy jest się zdrowym. Nabycie odporności po szczepieniu następuje zazwyczaj po 2 tygodniach.
5: Są szczepionki, które nam mówią, skutko się udały, ale też drobne ustroje są w miarę stałe, więc nie zmieniają się. Tu wystarczy jedno, bądź dwie, czy tam trzy maksymalnie dawki szczepionki i odporność zostaje z nami do końca życia. Natomiast są takie szczepienia, czy same szczepionki nie są doskonałe, czy drobne ustroje się zmieniają jak grypa, wymagają regularnego update'u.
2: Mówi prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii profesor Ernest Kuchar. Opowiedział też o tym, czym jest tak zwana ochrona populacyjna.
5: Ochrona populacyjna to taka solidarność międzyludzka. Czyli mówiąc krótko, dzięki szczepieniu nas inni też korzystają. My nie chorujemy i to jest nasza bezpośrednia korzyść. Ale korzysta też nasza rodzina, nasi domownicy, nasi bliscy i całe społeczeństwo. Bo jak my nie chorujemy, to też stanowimy źródło zakażenia.
2: Brak regularnych szczepień może doprowadzić do zaniknięcia elementów układu odpornościowego, a w konsekwencji do ciężkich powikłań związanych z zakażeniami. I to już było wszystko w tym i ogólnie, jeżeli chodzi o serwisy informacyjne na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszam jutro od 6:57.

0: Poniedziałek w kalendarzu, 17 dzień sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, Magdalena, Klara, Maksym, Eliza, Julianna, Miron, Jacenty, Bonifacy, Eusebiusz, Żanna, Anastazja, Mirona, Anastazy, Zawisza, Bertram i Jacynt. Najlepszego życzymy.
1: Jak pięknie wypowiedziane to wszystko. Gratulacje. Dzień pozytywnie zakręconych również w kalendarzu. Mamy dzień lumpeksu, też się tutaj znalazł. Przysłowia na dzisiaj jedno. Jacek, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. Drugie, jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. I to wszystko, jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, to wszystko. Również jeżeli chodzi o poranek, moi drodzy, ponieważ kończymy. Idziemy do domu.
0: Tak, to już ten czas. To wszystko, jeśli chodzi też o rozwiązanie rokowizny, bo właśnie ten konkurs dobiegł końca. My jeszcze z Kamilem musimy usiąść do tych wiadomości i przejrzeć najlepszą, a zwycięzca wybierze się właśnie w czwartek, piątek i sobotę na ten festiwal na Ławice. My dzisiaj dziękujemy. Dziękuję również Alina Krużyńska, która realizowała ten poranek. Dziękuję Aleksander Szwarc, czyli serwisy informacyjne, i
1: Mikołaj Pokorzyński oraz Kamil Strużyński. Dziękujemy wam za to, że byliście z nami od godziny 6.30. Na sam koniec, jak zawsze, zaglądamy do kartki z kalendarza. 17 dzień sierpnia, rok 1974. Wtedy urodził się Jacek Budyń Szymkiewicz. Gdyby żył, obchodziłby swoje kolejne 18 urodziny. A z tego powodu zagramy chyba największy klasyk, jeżeli chodzi o Pogodno.
0: To Pogodno właśnie i orkiestra. Dzięki, do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.
2: Górniczo-hutnicza orkiestra dęta.

0: Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man.
1: To jest zamachę. I to jest założenie. Zgapiłeś.

0: Wybierzy ty chłopcu, nie trójkowo, nie trójkowo.
1: Ale wszyscy razem, no, co jest? No razem, razem, co jest?
0: Raz, dwa, trzy. Może posłuchamy, co tam się dzieje, co?

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Ruch mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz, jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za mala drift we wszystkich kierunkach przestrzeni. Naraz co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rozmala drift mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście, lecz się a wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią

0: przebijam ruch. Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam. Mam flow, co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot, sliwa wpadłeś, ponton pęk jak kondon. Twoja dziewczyna budzi się zimą.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach. Hałaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach. Słów puk na plecach i rymów desant. I kilka stów lów, co z baranów rżną. Kebab, czyściec, terror, czołgi obracają, by o 3, 6, 0 stopni. Wzgórza ma

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
4: Alter Mixer.

Świat oczekiwań i ocen. Muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Ścierałem gardło, przecierając tu szlaki. Wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy. Klasy, klasy, klasy.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Chciałbym to wszystko spalić, chciałbym rzucić na stos. Teraz siedzę tu z trudu, nie odejdę na krok.
1: Nowość w eterze.

niczym nie zaskoczy przyszłość. Teraz patrzę na to brzydko. Bardzo chciałem, żeby wyszło.

Jestem kobietą.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Portal Film.

0: Fest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Za nami już połowa sierpnia. Czas nieubłaganie pędzi, więc tym samym Poznań nie zwalnia z wydarzeniami kulturalnymi. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie wiem jak dla ciebie, ale to była jedna z moich ulubionych lektur. Proces w reżyserii Orsona Wellesa opowiada historię znaną z powieści Kawki. Everyman Józef K. to nudny urzędnik, którego pewnego dnia odwiedzają dwaj mężczyźni oznajmujący, że został aresztowany. Tak rozpoczyna się duszna i surrealistyczna opowieść o absurdzie świata biurokracji i o tym, jak jednostka w nim ginie. Repremiera o 20:30 w Kinie Pałacowym. Od mroku do świtu. Taki tytuł nosi wystawa fotograficzna Szymona Rogińskiego. To zbiór sztucznie oświetlonych pejzaży, które odchodzą od swojej przyziemności, stając się mrocznymi plenerami pełnymi grozy. Autor wytacza drogę przez ciemne, martwe miejsca, aż po żywy świt. Dziś ostatni dzień, aby wystawę zobaczyć na własne oczy w Przystani Sztuki.
1: Alter Mixer.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom. Pali się niebo,
3: nie ma cię tu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę,

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś.

więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

trucht. Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

Nie patrz, tak nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec, ostatnie w historii.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18.
4: Skwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: nas. Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja.
1: Radio Afera, rockowo i

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: 0,1%.
1: Autopromocja.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Za nami już połowa sierpnia. Czas nieubłaganie pędzi, więc tym samym Poznań nie zwalnia z wydarzeniami kulturalnymi. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęta.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie wiem jak dla ciebie, ale to była jedna z moich ulubionych lektur. Proces w reżyserii Orsona Wellesa opowiada historię znaną z powieści Kawki. Everyman Józef K. to nudny urzędnik, którego pewnego dnia odwiedzają dwaj mężczyźni, oznajmujący, że został aresztowany. Tak rozpoczyna się duszna i surrealistyczna opowieść o absurdzie świata biurokracji i o tym, jak jednostka w nim ginie. Repremiera o 20:30 w Kinie Pałacowym. Od mroku do świtu. Taki tytuł nosi wystawa fotograficzna Szymona Rogińskiego. To zbiór sztucznie oświetlonych pejzaży, które odchodzą od swojej przyziemności, stając się mrocznymi plenerami pełnymi grozy. Autor wytacza drogę przez ciemne, martwe miejsca, aż po żywy świt. Dziś ostatni dzień, aby wystawę zobaczyć na własne oczy w Przystani Sztuki.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Jak godzina 16, to tylko...
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Mamy poniedziałek, który to dzisiaj 17 dzień sierpnia, za konsoletą Agata Pelska. Bardzo dziękujemy za realizację dzisiaj. Imieniny obchodzą chociażby Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika, więc wszystkim tym osobom życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta to dzień pozytywnie zakręconych. Bartek, my chyba jesteśmy pozytywnie zakręceni.
2: Zdecydowanie. No muszę zadzwonić do mamy w ogóle, bo dzisiaj Joanny.
0: A, no to bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Asię. No i chyba już tak wywołaliśmy nas delikatnie do mikrofonów, no więc przy mikrofonach w naszym aferowym studiu
2: Bartosz Kozłowski
0: oraz Edwin Edziu-Przybylak. Czekają nas dwie godziny dobrej muzyki, konkursów, no i czeka nas koło 17.40 rozmowa z człowiekiem, który niejedną żółtą kartkę być może wystawił.

0: A, u, mniej więcej tak porozumiewają się ze sobą małpy. O ile się nie mylę o tych małpach, dlatego że mamy dzisiaj dla was niezłą gratkę. Naprawdę fajna rzecz jest dzisiaj do wygrania.
1: Tak, a dokładnie mówimy o rzeczy Portal Film Fest. Planeta Małp, rocznik 68, więc daleko, daleko można pójść sobie w ten piątek. Kino Muza, godzina 16:30, sala numer 1.
0: A wejściówka jest podwójna, także możecie zabrać na przykład, nie wiem, Jacka albo Joannę, tak z okazji.
1: Na przykład Jacka. No ja bym wziął na przykład Jacka, ale co bym najpierw zrobił, żeby taki konkurs wygrać? Wysłałbym SMS-a na numer 7148, dodał słowo, tak zwany prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem.
0: Tak, a ponieważ jest film Planeta Małp, no to pytamy o waszą ulubioną małpę. Może być to małpa duża, małpa mała, agresywna lub taka o usposobieniu raczej łagodnym. No i oczywiście musicie uzasadnić, dlaczego akurat ta małpa jest waszą ulubioną.
1: Dobra, Bartek, to przecieraj szlaki i twoja ulubiona małpa.
0: Harambe.
1: Kło kurcze. Pamiętajmy, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, a na wasze odpowiedzi czekamy do mniej więcej godziny 18:00.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Tak.
1: No tak, a wiesz, jaką porę roku mamy?
0: No, dzisiaj jak wstałem rano do pracy, to taką jesień mi przypominało, bo była mgła, w oddali słyszałem hoła hoła i wydawało mi się, że pan typu Edward Cullen biegał na tym takim, znaczy biegał, jechał na tym co panowie na, z ochrony w galerii.
1: No niestety sierpień jest taki, że za tym latem się już tęskni, a to lato dalej z nami jest, przynajmniej ja tak mam i coraz więcej widzę, że ludzie czują podobnie, bo tak mój algorytm mi podsuwa różne rolki, że ludzie już tęsknią za tym latem, a lato dalej trwa. No ale lato to też nazwa utworu Kuby Wasylkowskiego. Lato w nawiasie cenzura. Ciekawe, co tam jest ocenzurowane.
0: Nie mam pojęcia. Być może słowo, nie wiem, tort?
1: Lato tort?
0: Lato tort, na przykład.
1: Nie wiem.
0: Ja też nie wiem w sumie. No lato mi się kojarzy właśnie z takim, znaczy lato. Mamy sierpień, czyli w sumie już praktycznie jesień. No to ja już na przykład mam wyciągnięte swetry, nie wiem jak ty.
1: Zaraz kukurydzę zetną, potem wszystkich świętych.
0: No ja po wszystkich świętych już zaraz Wigilia, Nowy Rok i w sumie znowu będzie lato.
1: I od nowa. No dobra, no, dowiedzmy się, co nam stoi za tym słowem cenzura.

0: To już drugi dzień bez festiwalu Bittersweet w Poznaniu.
1: Tak, i wydaje mi się, że przez ostatnie, nie wiem, dwa tygodnie nic tak nie...

0: charakteryzowało poznaniaków właśnie jak ten festiwal, bo z jednej strony mamy powiedzmy tych, którzy wspierają festiwal, że super, że coś się dzieje w Poznaniu, że byliśmy taką jedną wielką pustką na tle Polski, jeżeli chodzi o festiwale, bo na północy mamy Openera, w Warszawie mamy Orange Festival, no i tutaj w Poznaniu była taka, w tej zachodniej części Polski była taka pustka. A z drugiej strony mamy opozycję, która mówi, że takie festiwale nie powinny się odbywać w miejscach jak Cytadela i w sumie mi się wydaje, że nam Polakom, czy nam poznaniakom chyba nigdy się nie dogodzi.
1: No ale to jest temat, na który faktycznie można spojrzeć z dwóch stron, no bo fakt, największe co mieliśmy to Juvenalia.
0: Tak.
1: No, przepraszam, jeszcze scena nad Rusałką jest.
0: No, co także, czwartek także, można okay. się pobawić, tak.
1: Nie wiem, czy to jeszcze trwa?
0: Mamy w sumie jeszcze lato, więc...
1: Może do końca sierpnia jest.
0: Może do końca
1: sprawdzimy
0: sierpnia.
1: I wrócimy z tą informacją. Jak nie zapomnimy.
0: Tak.
1: No tak, ale z drugiej strony Cytadela to jest obszar Natura 2000 i mieszka tam 15 chronionych gatunków.
0: No właśnie, więc trudno, mi się wydaje, że nie ma kompromisu, jeżeli chodzi o, na temat tego festiwalu, bo tutaj przeniesiemy to, załóżmy, na Maltę, to ludzie z Ratej będą mówić, że będzie głośno, że tam przecież ten teren również nie jest odpowiedni do takiego typu festiwalu. Przeniesiemy to na Ławicę, znaczy przeniesiemy, zostanie to przeniesione na Ławicę, to ludzie powiedzą, że daleko i w sumie nie mają co robić po i trzeba dreptać albo Ubery do centrum, żeby kontynuować zabawę, więc chyba nikomu się nie dogodzi.
1: Z kolei organizator festiwalu zaznacza, że jeżeli nie będzie mógł tego zrobić na Cytadeli, to w ogóle nie zrobi tego w Poznaniu. Także dosyć jednoznacznie się wypowiedział.
0: No, słuchajcie, a, no właśnie, no, więc możemy stracić festiwal, no i zobaczymy. Być może przeniesie się to gdzieś pod Poznań i będzie to impreza typu taka namiotowa, coś takiego typu Woodstock, wiesz, 3 dni pod namiotem i dobra zabawa.
1: Nigdy nie byłem na Woodstocku, ale to brzmi jak dobra zabawa.
0: Ja byłem parę razy i tam jest super zabawa.
1: No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, czy Bitter Sweet może przyjmie taką formę. No a tymczasem obserwujemy efekty sprzątania po festiwalu, które ma się w najbliższych dniach zakończyć. Także cóż, będziemy czekać na efekty.

0: Rok 1989, 17 lipca. Wtedy to właśnie Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, co jest dosyć ciekawe, bo Wojtyła został papieżem 10 lat temu, więc chyba przez 10 lat po prostu się władze ludowe temu opierały.
1: No słuchaj, papież był jeden, no i wiemy, jakie znaczenie przynajmniej dla wielu Polaków miał Jan Paweł II. Było to światełko na zachód, na wolność i myślę, że to był jeden z ojców sukcesu tak naprawdę obalenia komunizmu w Polsce.
0: No właściwie to tak. Władze musiały mieć mu to za złe, jakkolwiek głupio to nie brzmi. Tak, 2010, 17 lipca. Lipca? Ja powiedziałem lipca przed chwilą.
1: Tak, a sierpień to sierpnia. Jest. Sierpień jest.
0: Nie wiem, dlaczego mi o ten... Nie wiem.
1: Jesienne zamotanie,
0: ale te daty, które podaję, są z 17 lipca, bo jak się okazuje, się przygotowałem na lipiec. Nie wiem, dlaczego mi się tak pomyliło. W każdym razie, miesiąc temu się stały te rzeczy. Rok 2010, miesiąc temu, to dosyć smutna rocznica, no bo to jest chyba początek najgłośniejszej, znaczy nie chyba początek, tylko początek chyba najgłośniejszej, w ten sposób, najgłośniejszej sprawy zaginięcia, no bo wtedy zaginęła Iwona Wieczorek.
1: O Jezus, to smutne te daty trochę, no sprawa jak wiemy...
0: Nie, no 89 jest okej.
1: No 89 to wiadomo, ale sprawdźmy może, co się działo faktycznie 17 sierpnia, bo w 1270 rok, no i do Krakowa przybył z trzydniową pielgrzymką król Węgier Stefan V. Jak wiemy, później było spotkanie w Wyszehradzie około 100 lat później, może nie około 100 lat, około 60 lat później, no i połączyliśmy się tutaj w takim ziomalskim kontrakcie, nie chcę tak powiedzieć, takiej umowie, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Tutaj zawarliśmy sprzymierze i tutaj działaliśmy sobie wiele, wiele lat. No i po wielu, wielu latach nadal to kontynuujemy od lat 90.
0: A ja mam jeszcze jedną dobrą datę z 17 sierpnia. Też o papieżu, o naszym papieżu, bo wtedy Karol Wojtyła został wikariuszem w krakowskim kościele świętego Floriana. Wow. Także miesiąc po miesiącu.
1: Ale patrz, w 2002 roku papież Jan Paweł II dokonał chyba poświęcił Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
0: Nie ma roku, nie ma miesiąca bez Karola Wojtyły. A co tam w muzyce?
1: No w muzyce data, która myślę chyba wszyscy, może nie wszyscy, ale wszyscy, którzy kojarzą doom metal, gotyk i wszystko co powiązane, bo 33 lata temu wyszedł pewien album, a dokładnie premiera albumu Bloody Kisses od Tape of Negative. Peter Steele, który można powiedzieć zapoczątkował taki nurt w muzyce, sam ogromny człowiek, 2 metry, bardzo głęboki głos i postura takiego typowego, niech gotyka, jak masz gotki, to on może być gotykiem.
0: Gotem.
1: O. Więc gotem. Przed nami Tape of Negative i Black Number One. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark.

0: Godzina 16.30, równo, bo właśnie wybiła. Co to oznacza dla poznańskich ulic?
1: Korki, bo wszyscy wyjeżdżają z pracy i zacznę klasykiem teraz będę leciał. Ulica Jana Pawła II w stronę Ronda Rataje jest na czarno, czyli jest tam duży korek.
0: I jakie jeszcze są na czarno?
1: No, słuchaj, ulica Garbary, ulica Królowej Jadwigi, będzie długo stać w stronę Ronda Rataje. Przed samym Ronda Rataje, tutaj blisko na Świętego Rocha stoi bardzo, bardzo dużo samochodów. Zobaczmy, jak to wygląda na Piątkowie, tam też się lubi dziać. Ulica Obornicka aktualnie w stronę Suchego Lasu, więc na północ miasta ten, kto wraca, może się uzbroić w to, że będzie trochę koreczków. Ulica Lechicka tutaj od skrzyżowania ulicy Umultowskiej i Połapskiej również trochę na czarno, więc no tych koreczków trochę w Poznaniu przybywa i przybywać będzie.
0: Ale za to krzywo z tego miejsca mi świeci się na niebiesko, już nawet nie zielono, tylko niebiesko. No, a jak już rozmawialiśmy przed wejściem, to znaczy, że jest bardzo dobrze.
1: Nawet wręcz bym powiedział, że błyskawicznie, idzie płynnie niczym woda, niczym nasza rzeka Warta.
0: Żeby nie użyć brzydszych słów, to powiemy, że jest błyskawicznie i bardzo dobrze. Bardzo dobrze też jest z tego, co widzę na autostradzie, bo ona również świeci się cała na niebiesko, chociaż rano była informacja, że na węźle w Koninku trwają prace drogowe i jeden pas jest wyłączony z ruchu. Tak dalej widzę ikonkę remontu na mapie, ale kawałek, odcinek drogi świeci się już z powrotem na niebiesko, więc ponownie jest bardzo dobrze.
1: No słuchaj, ale patrząc na autostradę i to, że ceny, jak mówiłeś tutaj przed naszym wejściem, znowu zostały podniesione, no być może...
0: Nikt tam nie jeździ.
1: Ludzie, tu nikogo nie ma. Więc słuchajcie, jeżeli będziecie mieli dla nas jakieś informacje z poznańskich dróg, dzwońcie do nas na numer 618750213. Możecie się z nami kontaktować i dawać znać, co słychać na poznańskich ulicach. I może dajcie znać, czy ktoś faktycznie jedzie w stronę Wrześni i ma na to budżet.
0: Ja nie.
1: Ja też nie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: prawie zapomnieliśmy, ale przypomnieliśmy sobie przed tym wejściem. Okay. Sprawdziliśmy tę scenę nad Rusałką. No i słuchajcie, są jeszcze dwa koncerty. To jest 20 i 27 sierpnia, to są czwartki. Co czwartek.
1: Studencki czwartek.
0: Kto
1: tam się pojawi, studencki czwartek?
0: No, będzie BRK oraz Daniel Gadson,
1: wow,
0: syn Boga. A 27 mamy Piotra Odoszewskiego i Wiktora Waligurę. No ale tydzień temu na przykład był Zdechły Osa. To chciałem pójść, ale nie poszedłem w końcu.
1: No a widzisz, no to taka sytuacja już się nad Rusałką chyba nie powtórzy tego lata, bo pamiętajmy, że za rok będzie kolejne lato, no i chyba powróci scena nad Rusałką. A my wam przypominamy, że dla maniaków, może nie maniaków, po prostu ludzi, którzy lubią kino, no to mamy coś do rozdania, bo portal Film Fest, tutaj podwójna wyjściówka, Planeta Małp, rocznik 1968, piątek, godzina 16:30, sala numer 1.
0: Tak, a jeżeli chcemy powalczyć o planetę, a w ogóle czekaj.
1: Tak.
0: Bo rozmawialiśmy o tym, że Planeta Małp jest gorsza i lepsza i tam leci ta lepsza. Dlaczego ona jest lepsza?
1: No, wiesz co? No ze względu chyba, że to jednak od tego się zaczęło, to był rok 68, wtedy w kinie chyba jeszcze królowały westerny, z tego co mogę sobie przypomnieć, no chyba amerykanizacja kina weszła z filmem Rocky, który zmienił, że to jednak z nikogoś można stać się kimś, przynajmniej dla mnie jest to taki okres przełomowy, a w Polsce mieliśmy jeszcze taką to kino takie nowej Polski, czyli wersji komunistycznej, skupiające się na ludziach powiedzmy szarych, na sytuacjach ludzi szarych, można powiedzieć z tego zbioru ludzi, że tak naprawdę działo się to, co u każdego w domu, typu alternatywy, sami swoi mogą być takim przykładem, coś takiego.
0: No dobra, mnie przekonałeś.
1: Tak.
0: A jeżeli wy też czujecie się przekonani, no to o podwójną wejściówkę można zawalczyć wysyłając SMS-a na 7148, tam prefiks afera, swoje imię i nazwisko. No i pytanie konkursowe, które muszę powiedzieć, postaraliśmy się.
1: Tak. Jaka jest wasza ulubiona małpa i dlaczego?
0: Tak, z tym właściwie to najbardziej mi obchodzi dlaczego, no bo każdy może powiedzieć orangutan albo goryl, a ja jestem naprawdę ciekawy waszych małpich motywacji.
1: Tak, przypominam, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.
0: Tak, a na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze długo, no bo chwilę przed godziną 18 kończymy je przyjmować.

0: Proponuję nowy segment na hurtowni. Segment będzie nazywał się Prasówka Policyjna.
1: O, a co słychać u naszych panów policjantów, dzięki którym czujemy się bezpieczniej?
0: No, jeden news jest z kategorii tych śmiesznych, bo wyobraź sobie, że jest spotkanie towarzyskie, kumpel cię prosi, czy tam nie mógłby twojego BMW na jutro pożyczyć, bo tam babcię do szpitala musi zawieźć, tam szafę na powrocie sobie weźmie z takiego szwedzkiego sklepu, bo mu się nowa marzy. No a potem kumpel znika.
1: Ojej. I to z moją BMW.
0: I to z twoją BMW, z kompletem dokumentów i obydwoma kluczykami.
1: No to chyba wtedy strzelam z ucha po prostu na kumpla i dzwonię do panów policjantów.
0: Tak, i tak też zrobił właściciel BMW, bo ta historia wydarzyła się naprawdę. Właściciel samochodu marki BMW o wartości blisko 20 tysięcy złotych, więc robi się poważnie.
1: Prawie jak ta szafa z tego szwedzkiego sklepu.
0: No chyba, że weźmiesz komplet tych szaf do mieszkania. Ja to może wtedy zbliżymy się do takiej kwoty, no ale mówimy tutaj kawał auta w każdym razie. No on też postanowił strzelić sucha i zaangażował naszych mundurowych. Po kilku dniach sprawcę odnaleziono nad jeziorem, śpiącego w tym aucie.
1: Biwak sobie robił.
0: Robił sobie biwak, może wyładował mu się telefon, dlatego nie odbierał.
1: Może.
0: Kto wie?
1: Nad jezioro dojechał przypadkiem.
0: No nie miał nawigacji. No.
1: Jedź w stronę słońca. Tak można to rzecz ująć. No, ale wszystko zakończyło się dobrze.
0: Wszystko zakończyło się dobrze, bo auto wróciło do swojego właściciela, a na stronie widzę nawet zdjęcie mężczyzny z zablurowaną twarzą, który znajduje się w areszcie. Ja nie wiem, czy to jest zdjęcie typu stokowego, żeby lepiej nam zobrazować, co tam się działo, czy też naprawdę zrobiono zdjęcie tej osoby i wstawiono na stronę z newsami. Najważniejsze, że historia ma dobry,
1: nie dla każdego
0: ten happy end, ale dla właściciela skończyło się dobrze. Jeżeli chodzi o nasz drugi policyjny news, no to mamy akcję Trzeźwy Poniedziałek.
1: O.
0: Trzeźwy Poniedziałek był w dużej mierze trzeźwy. W Wielkopolsce przebadano aż 46 tysięcy i 100 kierowców. Zgadnij teraz, jaki odsetek z nich był nietrzeźwy.
1: Jaki to jest promil? 0,1.
0: 2 promile.
1: 2 promile było nietrzeźwych.
0: No mam nadzieję, że nikt nie miał 2 promili, no bo to by było ostre przegięcie. Zresztą z jakiejkolwiek ilości alkoholu za kółkiem to jest ostre przegięcie, no ale 2 promile to jest skandal.
1: No słuchajcie, miejmy nadzieję, pamiętajcie, że nigdy po alkoholu nie wsiadać za kółko. To jest przestroga chyba, którą trzeba powtarzać nagminnie, bo mimo, że to jakiś tam jest ułamek tej części kierowców przebadanych, to i tak za dużo.
0: Można też się zastanawiać, czy kierowca BMW wartego tyle, co kilka szaf ze szwedzkiego sklepu, jakieś promile w sobie miał.
1: No słuchaj, jest jezioro, jest biwaczek, więc wszystko jest możliwe. Na szczęście nikomu nic się nie stało i w jednej, i w drugiej sytuacji, więc to jest chyba najważniejsze. My możemy was oddać w ręce dobrej muzyki, żeby trochę odejść od tych policyjnych tematów. Przed nami Carte Blanche.

0: No widzicie, z tej takiej tej jesiennej aury ja pomyliłem tytuły, bo to nie był to, co powiedziałem wcześniej, tylko to były Przebiśniegi i Kierunek. Przebiśniegi, widzisz, naturalnie przechodzimy z lata do jesieni poprzez zimę i znowu do wiosny i przez lato i tak w kółko Macieja.
1: Tak, no Przebiśniegom się pomyliły miesiące, bo śpiewają, że kiedyś przyjdzie lipiec, zresztą tak jak mi dzisiaj.
0: No, ale lipiec już był, no właśnie, więc mi się wydaje, że ta aura, to nagłe zmienienie ciśnienia, daleko północny przyszedł, spotkał się z niżem afrykańskim, bo to było ciepło i nagle zimniej, to się wymieszało i w Polsce od początku października do późnego listopada przychodzi jesień.
1: Coś w tym jest i dotyczy to nas wszystkich. Swoją drogą, przeglądałem sobie strony z newsami i znalazłem kolejny świetny news do omówienia.
0: To dawaj.
1: Jeżdżenie na gapę. Praktykujesz?
0: Jak się przyznam, to będzie wiadomo, że tak, ale no raczej nie praktykuję. Zdarza mi się kupić bilet.
1: Ja jestem cykor. Ja nie potrafię jeździć na gapę, bo nawet jakbym chciał, to bym po prostu nie dał rady.
0: Rozumiem.
1: To nie jest dla mnie zajęcie. Natomiast dwóch nastolatków w Poznaniu postanowiło wynieść tę zabawę na zupełnie nowy poziom, bo pomyśleli sobie, co tutaj zrobić, żeby kanar nie mógł mnie złapać.
0: I gdzie weszli?
1: Nie weszli. No, jeżeli nie będziesz jechał w środku tramwaju, to kontroler biletów nie ma jak skontrolować twojego biletu. Dlatego jechali na zderzaku.
0: Jezus Maria. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Ja nie pochodzę z Poznania, więc w moim mieście nie było tramwajów i takich rzeczy nie robiliśmy.
1: Tak, ale to jest stary wymysł. Ja pamiętam przecież filmiki takie już dawno, dawno temu dało się znaleźć, jak ludzie po prostu to robią. Nie wiem, czy Sylwester Wardenga w stroju Spidermana tak kiedyś nie zrobił.
0: No Jezus, to jest rok 2013. My wtedy mieliśmy ile? Z 11 lat?
1: Dokładnie tyle miałem.
0: Ja też tyle miałem. Jezus, ale nostalgia.
1: Tak, no cóż... Chyba zostawimy was z kolejnym utworem.
0: Tak, i z tą nostalgią i pomyślcie sobie o roku 2013. To, że wtedy było co modne. Harlem Shake, właśnie Sylwester Wardenga, Pies Pająk.
1: Klasyk.
0: Klasyk. I poradnik, jak zrobić portal do świata endu w Minecrafcie.
1: Nie do Ederu.
0: Tak. No, ale...
1: Ten niebo.
0: No tak, ale wszędzie w sumie były te poradniki. Ja osobiście pamiętam, że nigdy nie weszłem. Nie weszłeś.
1: Certyfikaty 4.

0: o nie, zaspałem na pierwszą godzinę hurtowni. Nie szkodzi, bo jest godzina 17, więc dalej trwa.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Taki żarcik.
2: A ja bym powiedział nawet hurtownia na stówę. Nie na 98,6, tylko na stówę.
0: Wow. Słuchajcie, ekipa w studiu jest genialna, bo Agata Pelska za konsoletą realizatorską, a przy mikrofonach
2: Bartosz Kozłowski
0: oraz Edwin Jedziu Przybylak. Co będzie podczas tej drugiej godziny? O 17.40 będzie rozmowa, będą nowości muzyczne, będą informacje z miasta, będzie konkurs, o którym cały czas przypominamy. I teraz doszedłem do wniosku, że moja ulubiona małpa to chyba mama Tarzana. Ona była gorylem, ale ona była taką dobrą małpką, bo się zajęła małym Tarzanem po prostu. Przyjęła go jak swojego.
2: To jest dobra małpa. Jeżeli już mówimy o Tarzanie, to w tym filmie chyba moją ulubioną była ta małpa z takim Irokezem, koleżanka Tarzana.
0: Ona też była potężna.
2: Tak, no, ona też była fajna. Słuchajcie, mamy problem, bo mamy dwa przysłowia. Dzisiaj imieniny Jackę. Obydwa przysłowia mówią o tym, że Jacek suchy, czyli w dniu w imieniny Jacka ma nie padać i suchość w dniu imieniny Jacka zapowiada jesień bez nadmiernych deszczy. No to można wnioskować, że jeżeli w Jacka pada, no to jesień będzie tragiczna, mokra, chociaż mamy suszę, to może dobrze. No ale nie będzie to przyjemna jesień, bo tak jak spojrzymy za okno, to jeszcze coś tam przepaduje.
0: No jeszcze coś tam przepaduje, ale słuchaj, ale w sumie dobrze, jak będzie dużo padać, bo wiesz, będzie można od samego początku zarzucić,
2: żółty płaszcz przeciwdeszczowy.
0: Nie, to co w Harrym Potterze nosili.
2: Pelerynę.
0: Tak, pelerynkę i powiedzieć, że Gryffindor. Rozumiesz?
2: A który był twój ulubiony dom?
0: Kurczę, chyba, co by nie mówić, chyba Slytherin. No, chyba tak.
2: Harry Potter.
0: Zdecydowanie. Słuchajcie, cały czas trwamy, godzina jeszcze dobrej muzyki, dobrych emocji w naszym studiu. Cały czas śmieszki, więc zostańcie z nami do godziny około 18. Odpowiedzi są na konkurs bardzo kreatywne, nie wiemy w czym wybierać, lecz dajcie się ponieść jeszcze bardziej.

0: Pytanie dnia to dzisiaj pytanie o ulubioną małpę i napłynęły pewne odpowiedzi, z czego myślę, że na przeczytanie zasługuje odpowiedź Daniela. Daniel tutaj pomyślał na zewnątrz pudełka, tak z angielskiego tłumacząc dosłownie. Małpa raper.
1: No, to ale to też jakiś rodzaj małpy.
0: Nie, no prawda, nie mogę, nic nie było mówione, że to ma być zwierzę.
1: No słuchajcie, ale dlaczego pytanie to, która jest wasza ulubiona małpa? Bo mamy dla was do rozdania podwójną wejściówkę na portal Filmfest, a dokładnie 21, czyli w piątek na godzinę 16, sala numer 1, bo będą grali tam Planetę Małp. I co należy zrobić, żeby taki konkurs, taką podwójną wejściówkę wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo prefiks, tak zwany prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.
0: Tak, a pytanie, no, można się domyślić, jakie jest pytanie, ale dla tych, co dopiero dołączyli. Wasza ulubiona małpa i tak jak Daniel pokazał, to wcale nie musi być zwierzę małpa. Lubimy takie ciekawe odpowiedzi.
1: Lubimy.
0: Także tak, na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze przez około 50 minut, także szare komórki do roboty, bo naprawdę można wygrać fajną rzecz. Wejściówka jest podwójna, więc możecie kogoś zabrać, na przykład Jacentego, bo Jacenty ma dzisiaj urodziny, na pewno doceni.
1: Tak, więc słuchajcie, nie możemy was zostawić Thundercat i Friendzone.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea.

0: Gotki, goci, społeczność gotycka. Jakie odczucia wywołują w tobie te słowa? Pierwsza myśl.
1: Nina Frąckowiak.
0: Okej, okay, widzę to, widzę to.
1: A druga myśl, no nie wiem w sumie, chyba z odcinkiem Blok Ekipy Walaszka, chyba z jednym z odcinków była wojna subkultur, metale i goci kontra blokersi i że Space on się bił z jakimiś tam tryblasami, to chyba mi się kojarzy najbardziej.
0: Ja jak teraz tak myślę, to myślę o Władcach Much i kierowcy autobusu. On był takim metalowcem pomalowanym na czarno. No dobra, ale dlaczego o tych gotach?
1: Bo, no właśnie.
0: Bo nowość muzyczną gramy, nowość o świetnym tytule, Nic nie wiem. Podoba mi się to bardzo, ale dlaczego goci, gotki, społeczność gotycka? No bo słowa do tego utworu napisała, uwaga, Agata God School.
1: Wow.
0: Nie gotychy, tylko goty ty. No ale jesteśmy dosyć blisko. Autor

0: muzyki również nie odstaje ciekawością swojego nazwiska, bo jest to Dariusz Pieróg.
1: O, no, lubisz pierogi?
0: Kocham.
1: Ja też uwielbiam pierogi. Ruskie, z mięsem, owocem, wszystkie.
0: Czy goci lubią pierogi?
1: To już pytanie należy zadać do nich, bo pytanie, czy pierogi nie są jakby, nie wychodzą poza skalę, wiesz, bycia gotem, no są jasne, a myślę, że goci to tak na czarno.
0: Prawda, no nic, trzeba będzie próbę kontrolną z Niny zrobić i jej po prostu
1: dobra, i
0: zapytać.
1: Podsunąć jej pierogi.
0: Tak, no jak będziemy wiedzieli, to wrócimy z informacją, a tymczasem Minimal Blue i Nic Nie Wiem.

0: Kontynuacja sagi gotyckiej. Nie wiem, czy jesteś już zmęczony tym tematem, ale
1: absolutnie
0: ja nie.
1: Mi się wydaje, że o tym można gadać i gadać i cały czas widzę tego Spacesona, który leci z baseballem. Nie mam pojęcia dlaczego, ale cały czas widzę Spacesona, który mówi: siema mordy i wariaty, z tej strony Spaceson.
0: Musisz mi podlinkować ten odcinek, jak
1: oczywiście, mówię, to był jeden z pierwszych, tych OG. To był jeszcze jak leciało chyba w telewizji nawet. Tam, gdzie Kapitan Bomba, ale tego imienia nie można wypowiadać.
0: A wiesz, że jest nowy?
1: Jest nowy Bomba?
0: Jest nowy. To był cały odcinek Kapitana Kabury i potem było... Obudził się i jest bombą. Coś w tym stylu. Jakieś takie naprawdę 30% wysiłku takiej... No, ale jak to,
1: ale
0: jak
1: na hawajską starczy. Na hawajską starczy.
0: Średnią. Średnią. Na dużo mnie. Na średnią. Średnia dla każdego. Dwie.
1: Pozdrawiamy całe 30% pana W.
0: Tak. No dobra. No ale gdyby... pszczoła chciała być gotką, to byłaby pszczołą czarną. I tak się składa, że ten rzadki owad jest coraz częściej witywany w Poznaniu. Ja sobie to prześledziłem. Są dwa artykuły o nim. Drugi linkuję do pierwszego, no bo to jest saga. Od, pierwszego, od pierwszej obserwacji do kolejnych. Ta oryginalna pszczoła czarna, bo to chyba nie jest ten sam osobnik, widziana była na groszku pachnącym, na ogródkach działkowych Chociszewskiego. I tak szczerze, ja patrzę właśnie na zdjęcie tej pszczoły i nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to wygląda jak żuk ze skrzydłami.
1: No jest pewna ewolucja, bo no żuk ze skrzydłami, tak. Skrzydłami.
0: Tak, to jest taka, jeżeli państwo nie wiedzą, no to my opiszemy, jak wygląda pszczoła czarna. Skrzydła ma jak mucha, ciało ma jak żuk.
1: No i jest nazwane pszczołą.
0: Tak, no.
1: Ale to jest inwazyjny jakby gatunek? On może przetrwać naszą zimę, jak te żółwie, które jedzą mięso, czy nie bardzo?
0: Przyznam ci, że zagiąłeś mnie leciutko, ale czytam właśnie, że chyba nie jest inwazyjna, bo była uważana w Polsce za wymarłą. 12 lat temu objęto ją ścisłą ochroną, także chyba to jest nasz rodzimy gatunek, tylko po prostu było go tak mało, że nikt o nim nie wie.
1: No ale jeszcze ona jest z Poznania, więc chyba Poznań się odradza.
0: Czarna pszczoła w Poznaniu. Odradzamy czarną pszczołę w Poznaniu. Tak jak na Podlasie odradzamy żubry, to w Poznaniu na ogródkach działkowych Chociszewskiego odradzamy pszczołę czarną.
1: Tak jest. Wydaje mi się, że to jest... No kurczę, jest powód do dumy, no bo pszczoły czarne. Czyli na przykład w Warszawie możesz powiedzieć, że masz pszczołę czarną.
0: No chyba od tego smogu się im na czarno pokolorowała.
1: To w Krakowie.
0: No to w Krakowie. No chciałem jechać na Warszawę.
1: No. No ale czarna pszczoła w Warszawie będzie za Legią. No to, no właśnie, to, a nasza jest za Lechem.
0: Na pewno jest za Lechem.
1: Albo za Wartą, bo w sumie na ogródkach działkowych.
0: Prawda? A Lech i Warta mają sztamy, także...
1: No właśnie, jest zgoda, nie kosa, więc mi się wydaje, że same dobre momenty są w tym naszym Poznaniu.
0: Tak, a teraz zostawiamy was z Kings of Leon, Sex on Fire.

0: A tymczasem widzę, że nadszedł kolejny SMS, tym razem nie z odpowiedzią na pytanie konkursowe, tylko ktoś prosi o przypomnienie zasad konkursu. Jeżeli ktoś postanowił poświęcić SMS-a na to pytanie, no to ja nie mogę mu odmówić.
1: No słuchajcie, co należy zrobić, żeby wygrać tutaj wejściówkę podwójną na Planetę Małpy o 16:30 w ten piątek, wysłać SMS-a na numer 7148, dodać tak zwane słowo prefiks afera, następnie imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, która wasza małpa jest ulubiona, koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.
0: Nie ograniczajcie się, naprawdę tutaj kreatywność się liczy, małpa nawet nie musi być zwierzędziem, tak jak jeden z naszych słuchaczy już udowodnił, że da się taką fajną odpowiedź skleić. Przypominam, 7148, wejściówka podwójna, koszt to złoty 23.
1: I świetnie się to składa, bo przed nami ekonomia szczęścia i wy nie szukajcie wymówek, ale ona właśnie będzie opowiadała o tym, dlaczego ciągle szukamy wymówek.
2: Trzeba być kreatywnym, by wymyślić dobre usprawiedliwienie. Zatrudniamy nasze mózgi, by poczuć się bezpiecznie i nie stracić wysokiej samooceny, zapominając przy tym, że to droga donikąd. Ekonomia szczęścia by Piotr Michoń. Czyta Jacek Kaczmarski. Dlaczego ciągle szukamy wymówek? Gdy przez kilka lat z rzędu wyruszaliśmy na 3-4 tygodnie do Indii, Kambodży, Laosu, by pracować w organizacjach pozarządowych, spełniało się moje dydaktyczne marzenie. Zabierałem studentów tam, gdzie mogli zrobić coś dla innych, dotknąć codzienności życia w biedzie, spojrzeć na rzeczywistość spoza turystycznych folderów, docenić to, co mają i stać się wrażliwszymi. Program, w którym uczestniczyli, skrojony był z myślą o studenckiej kieszeni. Wystarczyło uzbierać niecałe 2000 złotych, by spędzić ponad 3 tygodnie w bardzo niezwykłym miejscu. Co roku, gdy zaczynaliśmy organizować wyjazd, na pierwsze spotkanie przychodziło wiele osób, znacznie więcej niż mogliśmy zabrać. Gdy jednak nadchodził moment decyzji, tak, jadę, nie, nie jadę, liczba chętnych zdecydowanie malała. Za każdym razem, dosłownie zawsze, miałem problem, by zebrać odpowiednio dużą grupę uczestników. Rozmawiałem z tymi, którzy rezygnowali. Schemat był zwykle ten sam. Dlaczego nie jedziesz? Ta podróż to by było spełnienie moich marzeń. Zawsze chciałem pojechać do Indii, poznać kulturę, zobaczyć kraj, ale nie mogę, mam pracę. A co robisz? I tu zwykle padała odpowiedź w rodzaju: jestem sprzedawcą w sklepie z odzieżą, pracuję w barze, jestem kelnerem. Nie mogę przestać tam pracować. Ze zrozumieniem kiwam głową. Okej, rozumiem. To bardzo odpowiedzialne, mówię na głos. W środku jednak eksploduje jak postać z kreskówki połykająca dynamit. Ty, popaprańcu, przestań opowiadać bzdury. Prac takich jak ta jest tysiące. Jeżeli ci zależy, by pojechać, nic nie ryzykujesz. Tym bardziej, że nie wiążesz z tą pracą przyszłości. Po skończeniu studiów na uniwersytecie nikt nie planuje przekładać ubrań w sklepie odzieżowym, pakować kanapki w fast foodzie ani podawać piwa w barze. Tłumaczysz się i usprawiedliwiasz, bo brak ci determinacji. Nie jest tak, jak próbujesz to sprzedać. Nie jesteś wcale dojrzały i odpowiedzialny. To tylko maska. Nie oczekuj ode mnie zrozumienia. Nie znajdziesz go. Chciałbym zobaczyć, jak opowiadasz wnukom: a wiecie, że jak byłem młody, to już prawie poleciałem do Indii, ale musiałem zostać, żeby według kolorów i rozmiarów układać ubrania na półce. Słabe, co? Jeżeli was to pocieszy, choć wcale nie jest to moim celem, to zdecydowana większość ludzi wykorzystuje zestaw bieżących wymówek, by nie robić tego, co chcą i o czym jakoby marzą. Przerażeni tym, że konieczne jest zaangażowanie, odrętwiali z powodu możliwości niepowodzenia, bezpieczni, ukryci w kokonie. Moszczą się i mamroczą refreny. O racjonalności. Nie, to nie ma sensu, nie mogę teraz rzucić wszystkiego. Co będzie potem? Jak będę zarabiać? O oświetlanej przyszłości. Kiedyś na pewno to zrobię, kiedyś będzie ten czas. O złym czasie i złym miejscu. Teraz nie mogę się tym zająć, mam inne sprawy na głowie. Aż się dziwię, że nikt nie wpadł na to, by sprzedawać wytłumaczenia. Popyt nigdy nie zmaleje, a oryginalne i bardziej skomplikowane niż pies pogryzł mi zeszyt na pewno znalazłyby nabywców. A może tak trochę szczerości z samym sobą? Taki eksperyment myślowy. Zamiast się tłumaczyć, po prostu przyznaj. Boję się spróbować. Jestem leniwy. Nie chcę ryzykować. Umościłem się. Takie myśli uwierają. Korzystając z katalogu dyżurnych wymyków, możemy uniknąć myślenia o sobie źle. Zamiast coś zrobić, wybieramy łatwe drogi. Osiągamy maestrię w wymyślaniu własnych wymówek albo sięgamy po dobre rady od ludzi, dla których szczytem szaleństwa jest spróbowanie lodów o smaku rabarbaru. Przechodzimy na autopilota, dajemy się prowadzić manipulacjom i gierkom naszego umysłu. Lubimy nie mieć kontroli, bo to zwalnia nas z odpowiedzialności. Życie się wydarza, a my w nim płyniemy. Jedynym sposobem radzenia sobie z nim jest dostosowanie. Nie mogę teraz wyjechać, dzieci są za małe. Mam pomysł na biznes, ale nie mam pieniędzy na start. Nie mogę schudnąć, to przez geny. Czy te powody nie bywają prawdziwe? Ależ bywają i często są, ale w którymś momencie stają się one wytłumaczeniem wszystkiego, co nam się przytrafia i lub nie przytrafia w życiu. To my jesteśmy ofiarą. Cała magia tłumaczenia się polega na tym, że jest nam dobrze z tym, jacy jesteśmy. Nie mogę, chociaż chcę, brzmi lepiej niż nie chce mi się. Jestem odpowiedzialny i racjonalny, lepiej niż brakuje mi otwartości na nowe doświadczenia, boję się spróbować. Generujemy wymówki szybciej i sprawniej niż chińska fabryka podróbki Marvela, a tymczasem ograniczamy siebie. Tniemy swoje możliwości, przygotowujemy grządki pod uprawę frustracji. W psychologii wymówki traktowane są jako forma samookaleczenia. Odwracamy uwagę od tego, co ważne, po to, by chronić własne ego. Chcemy uniknąć wstydu i zakłopotania, a w rezultacie tłamsimy motywację i determinację w dążeniu do celów. Naukowcy przekonują, że konsekwencje korzystania z wymówek nie zawsze są tak złe, jakby można było przypuszczać, słuchając mów motywacyjnych. Znalezienie wytłumaczenia służy ochronie naszej samooceny, obniża poziom lęku, zmniejsza ryzyko depresji i wzmacnia układ odpornościowy. Korzyścią z wymyślania wytłumaczeń jest również to, że dzięki nim traktujemy zdarzenia, w których się nie popisaliśmy, jako jakąś formę anomalii. Zwykle jestem boski, ale akurat dzisiaj miałem zły dzień. W takich przypadkach przenosimy odpowiedzialność za to, co się stało, na coś, co jest poza nami, co wymyka się naszej kontroli. No i jeszcze jedno. Wymówka zastosowana z wyprzedzeniem nie tylko chroni, ale też wzmacnia postrzeganie sukcesu. Gdy przed meczem będę się skarżył na ból nogi, jestem chroniony, gdy wypadnę źle, ale jednocześnie zasłużę na dodatkowe pochwały, gdy wypadnę dobrze. Jednak by wymówka działała, musi być nie tylko wiarygodna, ale i mieć znaczenie dla celu, który chcemy osiągnąć. Jeżeli po tym, jak widzimy stulatka, który przebiegł maraton, myślimy, że to dlatego, że miał więcej czasu na trening, nasze wyjaśnienie jest po prostu szkodliwe. Kłamiemy, pozbywamy się odpowiedzialności. Zaciągamy hamulec, widząc podjazd. Skuteczność wymówek bierze się z tego, że często są subtelne i przebiegłe. W najgorszym przypadku stanowią formę chronicznego unikania odpowiedzialności. Ich patologiczny charakter wypływa z irracjonalnego strachu, co skutecznie wyklucza jakąkolwiek zmianę na lepsze. Jak zauważa Charles Snyder, szkodliwe wymówki, to znaczy wykorzystujące zmyślone preteksty i wyolbrzymione fakty, stanowią przeszkodę dla zmiany na lepsze. Będąc mistrzem w werbalizacji usprawiedliwień, musimy być gotowi na to, że dotknie nas marazm, pesymizm, paranoja i żal w rodzaju co by było gdyby. To wydaje się nie być idealnym wyborem. Dwie rzeczy na koniec. Kiedy piszę o wymówkach, nie chodzi mi o to, czym przesiąknięte są książki na temat osiągania celów. Nie jest moim zamiarem przekonywać cię, że ci, którzy mają skłonność do szukania usprawiedliwień, nigdy nic nie osiągną. Nie chodzi o sukces, sławę, awans, pieniądze. Jeżeli tego szukasz, odwiedź księgarnię i wybierz sobie jakiś bestseller napisany przez wygadanego guru rozwoju osobistego albo idź na szkolenie ze sprzedaży bezpośredniej. Moja opowieść dotyczy rozczarowania i poczucia straty. Nieszczęśliwego życia, w którym zabrakło odwagi, by spróbować. Przewiń kilka lat do przodu i wyobraź sobie siebie w przyszłości, a wtedy zrozumiesz, o co mi chodzi. Zacząłem ten wpis o kimś innym. To wygodne i bezpieczne. Tak naprawdę pisałem też do siebie. Tak samo jak części moich studentów, dotyczy to mnie. Nie robię wielu rzeczy i tworzę historie tłumaczące, dlaczego nie. Nie teraz, nie tu, nie z tymi ludźmi, nie. A przy tym moi studenci są dla mnie natchnieniem. Na początku tego tekstu napisałem o tych, którzy nie pojechali, ale była jeszcze inna grupa, ci, którzy pojechali. Oni nie stosowali wymówek. Ktoś znalazł nową pracę, ale przyjął ją pod warunkiem, że będzie mógł zacząć po wyjeździe. Ktoś poprosił o urlop, a w razie odmowy był gotowy rzucić papierami. Na marginesie dodam, że po powrocie dostał awans. Ktoś inny specjalnie nie zaliczył roku, by być studentem i dzięki temu wybrać się na wyjazd. Mogli znaleźć wytłumaczenie, dlaczego nie, ale nie zrobili tego. Kiedy ich teraz spotykam po latach, te wyjazdy to ich najlepsze wspomnienie z czasów studiów. Nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości. Dopóki życie trwa, póki życie trwa. Agnieszka Osiecka, Wielka Woda. Trzeba mi wielkiej wody. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
4: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
5: Okazuje się, że tak.
4: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
5: Zapraszają
4: Olga
5: i Arek
4: z zespołu Madame Affaire.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo.

0: Mando Dio Dance with Somebody to Love. Można powiedzieć, że tanecznie wchodzimy w naszą dzisiejszą rozmowę, którą zapowiedzieliśmy koło godziny 16, bo z nami w studiu Kamil Adamski, czyli młody sędzia, który stawia swoje, można powiedzieć, pierwsze kroki w poważnej piłce. Cześć, Kamil.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, cześć. Słuchaj, zaczniemy sobie od początku, bo większość chłopców, jak zaczyna tą swoją karierę z piłką nożną, taką, można powiedzieć, delikatny romans, no jednak chce być piłkarzami. A skąd się u ciebie wzięło ten pomysł, żeby zostać sędzią piłkarskim i co najbardziej zainteresowało cię w tej roli?
1: Myślę, że w tym aspekcie, dlaczego jestem sędzią piłkarskim, przyczyniły się dwa główne czynniki. Po pierwsze, najważniejszy, no, czyli ta miłość do tej piłki nożnej. Mm-hmm. Jednak chęć uczestnictwa w tych wydarzeniach sportowych. I po drugie, cechy charakteru. Mm-hmm. Ja jestem, można powiedzieć, osobą, która lubi mieć jakąś władzę. Mm-hmm. Lubię po prostu podejmować jakieś ważne decyzje i mieć kontrolę. Mhm. To są właśnie te główne czynniki, które myślę, że tutaj no, przyczyniły się do tego, że robię to, co robię.
0: Okej, okay, a powiedz, jak wyglądały twoje początki? No bo sędzią piłkarskim nie zostaje się po prostu od wejścia. Jak wyglądało szkolenie, jakiś egzamin albo pierwszy mecz, który prowadziłeś? No i tak zapadł ci w pamięć.
1: Moje początki zaczęły się dość szybko. Może powiem o pierwszych przebłyskach takich sędziowskich. Tak. Miałem wtedy 8 lat. Mhm. Są nawet filmiki, jak biegam gdzieś już z wyciętymi kartkami, zrobionymi już flagami samoręcznie. I to już były takie pierwsze przebłyski, ale jeszcze wtedy nie miałem nigdzie nic w głowie, tak, żeby jeszcze tym sędzią być. Dopiero w wieku 13 lat dostałem możliwość sędziowania jakichś tam turniejów i wtedy też się narodził w głowie pomysł, żeby w ogóle sędziować. Sędziowałem wtedy dokładnie jakieś turnieje i sparingi, bo jeszcze wiadomo, nie miałem możliwości sędziowania takich poważnych rozgrywek ligowych ani nic. I tak sędziowałem sobie turnieje w szkółce piłkarskiej w sumie, w której też grałem dotychczas, za co też dziękuję panu Tomaszowi Leszczyńskiemu i trenerowi Arkadiuszowi Halińskiemu.
0: Rozumiem,
1: bo to są dwie osoby, które się najbardziej w tamtym okresie przyczyniły do tego, abym mógł się kształcić i rozwijać w tym sędziowaniu. No i tak sędziowałem przez te 3 lata, mając 16 lat, bo dopiero od 16 lat można zapisać się na kurs sędziowski. No i w tym wieku, od razu jak już była możliwość, się zapisałem, zdałem egzaminy, no i jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli jeżdżę już na te mecze ligowe i staram się robić wszystko jak najlepiej, aby móc się piąć wyżej.
0: Jasne, a jak wyglądają same egzaminy? To jest jakby część teoretyczna i praktyczna, czy jak to wygląda?
1: Egzaminy składają się właśnie, tak jak mówisz, z części teoretycznej, jak i też mamy egzaminy kondycyjne. Teoria to jest 30 pytań i tam wiadomo, że każdy szczebel rozgrywek, na jakim którym się sędziuje, tam są inne
0: Jeden trudności pytań, rozumiem,
1: inne
0: tak?
1: Inne trudności pytań też i ile trzeba mieć, żeby tam zdać.
0: Tak, tak.
1: Wiadomo, im wyżej, tym jest ciężej. Tak. Ale myślę, że z pytaniami akurat sterują, nie ma jakichś wielkich problemów.
0: Okej.
1: Okay. Bardziej trzeba się postarać z, myślę, egzaminami teoretycznymi, kondycyjnymi, tak? Bo jednak chwila zaniedbania może nas skreślić z tego, bo to nie jest jednak łatwe.
0: Rozumiem.
1: Tak się wydaje, że czasami ci sędziowie sobie popuszczają na tych meczach, ale jednak to, jak trzeba się przygotować na te kondycyjne egzaminy, to jest trochę czasu, trzeba poświęcić na to.
0: Jasne. A teraz pytanie takie odnośnie tego protokołu przed meczem, bo jak wchodzisz na mecz, przyjeżdżasz, załóżmy, do miejscowości X, co tak naprawdę musi być spełnione, jako ty jako sędzia główny, powiedzmy, co musisz sprawdzić, żeby dana drużyna mogła rozegrać no, dany mecz ligowy na właśnie tym obiekcie, na tym boisku?
1: Najważniejsze jest to, aby przed meczem obydwie drużyny przyniosły sędziom protokół. W protokole muszą być zawodnicy, czyli skład główny, wejściowy i rezerwowi, jak i osoby funkcyjne, czyli tam trenerzy, kierownicy i wszystko. Natomiast też musimy mieć, my sędziowie, dostać załącznik wraz ze sprawozdaniem, które po meczu musimy wypisać, uzupełnić. I na końcu, później już w domu, najlepiej w domu, najczęściej tak się dzieje, wpisać to wszystko do takiego systemu Extranet. To jest specjalny system tam dla sędziów. Wszystko później idzie tam do internetu.
0: Okej, okay. Czyli wszystko, wszystkie kartki, które wystawiłeś, wbijasz właśnie tam w ten protokół.
1: Tak. Wszystko trzeba opisać. Zmiany, czasami też jakieś wydarzenia boiskowe musimy opisać, co tam się wydarzyło.
0: Okej, a żeby odbył się taki mecz, to muszą być jakieś warunki spełnione, że na przykład, nie wiem, pomoc medyczna, czy...
1: Tak, pomoc medyczna jest wymagana. Bez pomocy medycznej meczu nie powinno się zacząć. Zdarzy się tak, że nie przyjedzie i załóżmy przyjedzie tam w drugiej połowie, w przerwie czy coś, ale takie sytuacje należy tam opisywać.
0: Później
1: w załączniku, że na przykład pomoc medyczna w ogóle nie przyjechała też na przykład, albo że się spóźniło.
0: A jak samo przygotowanie placu? Bo na razie sędziujesz te ligi, powiedzmy, no bardziej dla koneserów takich futbolowych. Chociażby Samuel Kimmel już jest z nami w studiu. Za chwilę audycja Sporting Club Afera. Jak wygląda z przygotowaniem placu? Czy to może być takie typowe kartoflisko i z kopcami od kretów? Czy boisko musi też być jakoś przygotowane przez drużynę gospodarzy?
1: Wiadomo też, tam te drużyny niektóre nie grają w Lidze Mistrzów, więc nie ma co oczekiwać też, nie wiadomo jak, super warunków.
0: Tak.
1: Jeżeli są linie, są bramki, boisko wygląda choć w miarę okej, nie ma jakichś mega kretowisk i w ogóle to dopuszczamy, bo mamy się cieszyć grą, a nie wymyślać i narzucać jakieś wysokie standardy.
0: To teraz, Kamil, zadam ci takie pytanie, no może trudne, bo trudne w sensie takim wizualnym wyobrazić sobie, co jest dla ciebie najtrudniejsze, dla młodego sędziego. Ty nie masz skończonych jeszcze 18 lat, jesteś 17-latkiem. Co jest najtrudniejsze? Podejmowanie szybkich decyzji, presja zawodników, no czy reakcje kibiców, jak i trenerów w tych niższych ligach?
1: Myślę, że dla młodych sędziów takich jak ja, jak i też innych młodych sędziów, bo w tych czasach jest dużo młodych sędziów, największym problemem są wyzwiska, które lecą najczęściej z trybun. Tak jak samych zawodników czy trenerów możemy jeszcze opanować, bo mamy wiadomo tę moc
0: sprawczą.
1: No moc sprawczą, możemy ich kartkować, ich jakoś trzymać rękę na pulsie. Natomiast z kibicami no, nie możemy wchodzić w interakcję, bo to wiadomo może tylko pogorszyć sytuację. Takie wyzwiska no, mogą się przyczynić do zakończenia nawet kariery sędziowskiej. Młodych sędziów przychodzi na kursy, idzie na mecze i po krótkim czasie kończy, bo nie daje rady po prostu psychicznie z tym, co się dzieje. Ja na szczęście już jakoś nauczyłem się być odpornym na to.
0: Rozumiem.
1: I po prostu nie biorę tego do siebie. Więc myślę, że dlatego też w tym się nadal trzymam i mam nadal dalej się w tym spełniać, ale myślę, że właśnie te wyzwiska z trybun są głównym czynnikiem takim.
0: Okej, a teraz może zostawmy już te, może powiedzmy tak, nieprzyjemne sprawy. Słuchaj, mecz, którego długo nie zapomnisz. Czy były jakieś sytuacje, gdzie podyktowałeś, nie wiem, jedenastkę w doliczonym czasie, czy wystawiłeś czerwoną kartkę w pierwszej minucie? Były takie sytuacje? Pamiętasz jakiś taki mecz specjalnie w twojej pamięci?
1: Taki mój chyba najfajniejszy mecz, mogę powiedzieć. Była to bodajże piąta liga. Największą robotę zrobiła otoczka.
0: Tak?
1: Tam był już fajny obiekt. Grupka kibiców dość spora, bo tam już w setkach można liczyć. To była największa robota i zdarzenia boiskowe tam się dużo działo. Była bodajże jedna kartka z boiska, wyleciał gościu, wyleciał też kierownik, więc tam się działo. Ale co najlepsze było to mecz drużyny z szczytu tabeli właśnie z tym Spadkowiczem, więc wynik był dość spory. Ale po meczu też się dużo działo. Znaczy teraz się z tego śmieję, ale wtedy atmosfera była naprawdę gorąca tam.
0: Rozumiem.
1: Tam było, że zawodnicy drużyny gości po meczu nie chcieli nas puścić do szatni. Po prostu stanęli i zagrodzili nam wejście i nie mogliśmy wejść. Chyba walczyliśmy o wejście z 10 minut. Ostatecznie tam chyba służby porządkowe weszły i ogarnęły wejście, więc to teraz to jest śmieszne, ale wtedy naprawdę
0: było. Wtedy można powiedzieć, że był kisiel.
1: No, tam jeszcze pamiętam, był obserwator, to jeszcze musimy mieć po meczach omówienia, decyzji, jak to wszystko wyglądało, więc chyba ponad godzinę spędziliśmy jeszcze po meczu na samym obiekcie. Ten mecz mi tak najbardziej chyba zapadł dotychczas.
0: Teraz mam takie pytanie, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć na dowidzenia, ale na takie zakończenie naszej rozmowy. Jakie masz ambicje na przyszłość? Czy marzysz, nie wiem, o sędziowaniu w Ekstraklasie, europejskich pucharach, czy chociażby przykładem naszego polskiego sędziego Marciniaka, chociażby Mistrzostwa Świata, bo wszystko sky is the limit, można powiedzieć.
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi właśnie o sędziowanie, to w moim przypadku nie ma marzeń, mam tylko postawione cele. Tym najdalszym, największym celem w moim przypadku jest właśnie pobicie tego naszego rodaka Szymona Marciniaka, tego jego wyczynu, czyli Mistrzostwa Świata. Ale wiadomo, jestem teraz tu i teraz i staram się piąć wyżej.
0: Okay. Super. Super. No i nasi drodzy słuchacze, mi się wydaje, że takiej młodzieży w Polsce potrzeba, która nie wybiega głową daleko w chmury, tylko stąpa twardo po ziemi i kroczy do swojego celu, które sobie założyło. Ja ci bardzo, Kamil, serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Był ze mną Kamil Adamski, czyli sędzia aktualnie jeszcze niższych lig, bardziej dla koneserów. Bardzo ci serdecznie dziękuję i życzę powodzenia w swojej karierze.
1: Dzięki wielkie.
0: Piąteczka. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Rozmowę będziecie mogli odsłuchać na Spotify, a my teraz z Kamilem zostawimy was w objęciach dobrej muzyki, no bo w końcu hurtownia, tu muzyką żyjemy.

0: No i dobiega moment, gdzie żegnamy się z naszą tutaj poniedziałkową hurtownią. Bardzo dziękuję serdecznie za Agacie Pelskiej, która realizowała naszą dwugodzinną hurtownię, a przy mikrofonach byli
1: Bartosz Kozłowski
0: oraz Edwin Dedziu-Przybylak. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po zakończeniu audycji. My wam życzymy pogodnego poniedziałku. Do usłyszenia. Cześć i czołem.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
6: Tournée po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
7: 17 sierpnia, godzina 18, to oczywiście oznacza poniedziałek, czas na godzinę dla sportu w eterze. W końcu wiemy, jaki wynik Lecha Poznań, no bo oczywiście to spotkanie było cały czas przekładane, więc dzisiaj dopiero je omówimy, ale w międzyczasie jeszcze mecze Warty Poznań, ale no głównie znowu taka piłkarska audycja się okazuje, ale też będziemy mieli dzisiaj dla Was niespodziankę. Będzie rozmowa, ale o tym oczywiście bliżej końca audycji. Za realizację odpowiada dzisiaj Agata Pelska, a przy mikrofonach
8: Jakub Kokotkiewicz
7: i Samuel Kimmel. Słyszymy się już za chwilę.

0: A my tak jak w poniedziałek, w piątek regularnie zaczynamy od Lecha Poznań. Natomiast tym razem nie zaczniemy od Lecha Poznań, który gra u siebie. Nie zaczniemy od Lecha Poznań, który przegrywa mecz. A zaczniemy od Lecha Poznań, który miał lekkie perturbacje na swojej wycieczce na mecz przede wszystkim. No bo Lech Poznań, mimo niekoniecznie udanych wcześniej perturbacji na wyższym poziomie rozgrywkowym, jeśli chodzi o te puchary europejskie, no to teraz poszło trochę to lepiej.
1: No, dokładnie.
0: Powiedziałbym tak, że ten mecz domowy i ta wygrana 1-0 to był przedsmak tego, co nas czekało tak naprawdę na Wyspach Owczych i tego, jak ta podróż wyglądała, bo ta podróż po prostu z lekkimi utrudnieniami, lądowaniem w Bergen, doleceniem na miejsce, to była po prostu rozgrzewka przed tym, co mogło nacieszyć kibiców.
1: Dokładnie, no niektórzy kibice sugerowali, że może z tego Bergen ruszyć albo w pław, albo jakimiś tutaj statkami, żeby właśnie może rozgrzać te ramiona jeszcze wiosłowaniem, no ale ostatecznie udało się tradycyjną drogą powietrzną dotrzeć na Wyspy Owcze, no i tam Lech pewnie 5-0 pokonał lokalnego mistrza, czyli Klaksvik. Po tym właśnie poprzednim spotkaniu, tak jak wspomniałeś, troszeczkę gorszym, tam była tylko wygrana przy ulicy Bugarskiej 1-0. No i taki paradoks Lecha chyba, że ostatnio te mecze wyjazdowe idą lepiej, chociaż Gibraltar z zeszłego sezonu zdaje się temu troszkę przeczyć, a było dobrze już tak naprawdę od 20 minuty, bo tam dosyć dobrym uderzeniem popisał się najpierw Mika Lisak, wtedy interweniował golkiper Farerów, ale piłkę do pustej siatki posłał jeszcze nowy nabytek kolejorza Alahiar Sayad Manesh, który 4 minuty później obejrzał jeszcze żółty kartonik, a tej pierwszej połowy nie dokończył Mika Lisa, który schodził z urazem i w jego miejsce pojawił się Daniel Hokans. W tej pierwszej połowie było bardzo dużo dobrych okazji. Ten wynik mógł być o wiele wyższy już po tej pierwszej połowie. No i jak też mówił po spotkaniu szkoleniowiec Niels Frederiksen, problemy z przelotem nie wpłynęły na formę jego piłkarza. Wypowiedzi oczywiście dla Lech TV.
2: Najważniejsze, że nie musieliśmy grać w czwartek. Byliśmy w hotelu o 17. Przy braku normalnego odpoczynku i posiłku na pewno nie pokazalibyśmy pełni swoich możliwości, dlatego ucieszyła nas ta decyzja. Ostatecznie dzień meczowy wyglądał jak na każdym innym wyjeździe. Wyspaliśmy się na miejscu, zjedliśmy śniadanie i przeszliśmy do zwykłych porannych aktywności.
0: Ja podejrzewam, jak ta pogoda mogła przede wszystkim na tych Wyspach Owczych, bo mam wrażenie, że trochę ją tutaj u nas czuję w studiu, że ona przyszła wraz z tym meczem, a raczej po tym meczu. No Lech coś zabrał. Poza punktami oczywiście zabrał chyba pogodę patrząc za okno, ale miejmy nadzieję, że to tylko taki niekoniecznie pozytywny prognostyk. Natomiast Antoni Kozobal mówi, że no zagrali lepiej niż przed tygodniem z rywalem.
3: W porównaniu do tego pierwszego meczu pokazaliśmy ten kroczek dalej, to jakoś więcej i udało się to przekuć na bramki. Fajnie, piłka chodziła szybko dzisiaj po boisku, to pomogło myślę, bo mogliśmy opierać grę też środkiem, między liniami.
1: Właśnie zdaje się z biegiem czasu, że jak się śledzi piłkę nożną, to nie trzeba być ekspertem tylko od tych wydarzeń boiskowych, ale też śledzić chociażby na kamerkach online, jak wygląda pogoda na Wyspach Owczych, czy ten samolot wyląduje, albo też zdaje się, że rekordowo 35 tysięcy osób śledziło ten lot Lecha Poznań, to więcej niż na większości, chyba tylko dwa kluby teraz mogłyby przebić tą frekwencję, więc na pewno ciekawa sytuacja. A wracając jeszcze do tego spotkania, no to w drugiej połowie Lechici szybko zaczęli dokładać kolejne cegiełki, no bo w 49 minucie do siatki piłkę posłał Pablo Rodriguez po asyście Alahiara Sayad Manesha, więc tutaj bramka i asysta. No a tutaj mogło być jeszcze więcej, gdyby Irańczyk wykorzystywał swoje sytuacje. Wspomniany przed chwilą przez siebie Antoni Kozubal no już ustawił ten wynik meczu tak naprawdę, no bo 3-0 w dwóch meczu, 4-0 to już może było być bardzo spokojnym o to, że to spotkanie już zakończy się wynikiem korzystnym dla Lecha. W 76 minucie też pojawił się na boisku znowu młodziutki Karol Delikat, który miał ostatnio wejście z futryną do drużyny, no i też Robert Gumna. Ze strony gospodarzy już tak naprawdę niewiele się działo. Jeszcze w 88 minucie na 4-0 wynik rywalizacji ustanowił Daniel Hokans, a w 92 minucie piłkę fenomenalnym uderzeniem od słupka, pięknie po krótkim, Patrick Wollemark po asyście Antoniego Kozubala, więc tutaj takie trio, bo Alahiar, Sayad Manesh, Patryk Wolemark i Antoni Kozbal z bramką i asystą, więc na pewno dobrze to wyglądało w tym spotkaniu i o tym też właśnie mówił młody pomocnik Lecha Poznań, że cieszą go te indywidualne liczby w tym spotkaniu.
3: Gol, asysta, więc fajnie, tego ode mnie czasami oczekują, ja do końca od siebie nie, ale akurat na ósemce to było, więc w sumie na tamtej pozycji często jestem w polu karnym, więc cieszę się, że mi tam spada piłka.
0: No, miejmy nadzieję, że takie spadające piłki częściej będą się pojawiały, później piłki będą lądowały w tej siatce, bo Lech Poznań no, ma czasami te swoje momenty, w szczególności przy bułgarskiej, jeśli chodzi o te puchary europejskie i grę na scenie międzynarodowej, tak bym to nazwał, za niekoniecznie udane, patrząc po niektórych występach można byłoby się łapać za głowę. Natomiast Mateusz Skrzypczak, czyli obrońca Lecha, mówi, że no, wynik nie oddaje, jakie to było tak naprawdę wyzwanie.
4: Sztuczna murawa, widzieliśmy jak przeciwnik gra, że grają bardzo bezpośrednio i to zawsze stwarza jakieś zagrożenie, bo dużo jest po prostu przypadków w takiej grze, ale myślę, że dobrze reagowaliśmy, jesteśmy po prostu dużo lepsi, to pokazaliśmy, ale to nie było takie łatwe wyjść tutaj, wygrać 5-0, nie stracić bramki.
0: No i teraz tutaj pytanie, czy ten mecz był łatwy, bo Lech wygrał 5-0, czy Lech wygrał dlatego, bo po prostu przeciwnik był słabszy, czy trzecia opcja, po prostu dlatego, że zjedli dobre śniadanie, tak jak mówił to trener. Co jest opcją, dlaczego wygrali?
1: No tutaj przypomina mi się taki klasyk. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Euro 2016 chyba się zdaje, reprezentacja Polski, piłkarze zjedli śniadanie, więc chyba tutaj głównym aspektem będzie to śniadanie.
0: Też tak uważam, że patrząc na ten, że te perturbacje z lotem, tu trochę, no ale zobacz, wycieczka do Norwegii nie zawsze jest taka, tutaj mieli chwilę postój w Bergen, no ale następnego dnia zjedli pozielone śniadanie, tak jak w dzień meczowy, no i wszystko ułożyło się dobrze, 5-0 i awans, no i kolejny mecz, jeśli chodzi o Lecha, jeśli chodzi o te tak naprawdę z Maja Gandzi o te

0: czyli starcie na przykład z Widzewem Łódź, z Jagiellonią Białystok, Rakowem Częstochowa i Górnikiem Zabrze, więc na pewno cztery bardzo trudne spotkania. No i też jak mówimy o tych trudnych spotkaniach, to sam Niels Fredriksen wspominał, że nie był to łatwy mecz dla Lecha.
1: Pierwsza część meczu zgodnie z naszymi przewidywaniami była wymagająca. Dobrze, że szybko otworzyliśmy wynik. Klaksvík musiał zaryzykować i zacząć grać wyżej w pressingu. Mamy wyższą jakość piłkarzy, więc to pozwoliło nam tworzyć sobie kolejne liczne okazje bramkowe.
0: Lech z bardzo dobrym wynikiem 5-0, a tak kolorowo nie było już w przypadku wyjazdu Warty Poznań, ale o tym za chwilkę po chwili muzyki.

No to takie eo eo w utworze to można byłoby pokrzyczeć na odjazd Warty Poznań. No niestety Warta Poznań, no nie wygląda to najlepiej, bo jeśli chodzi o czwartą kolejkę, no to Warta Poznań niestety na wyjeździe przegrała 1-3 z zespołem Odry Opole i jest to bardzo bolesne, jeśli chodzi o Wartę Poznań, bo Warta trochę zmieniła swój styl gry, już nie grają tak defensywnie, tylko starają grać się bardziej ofensywnie, wyżej z obronie, no i kończy się tak, że po raz kolejny przegrywają. W jakim stylu? No, styl jest jaki jest, no ale oczywiście złego diabli nie biorą, początki zawsze są wolne, czasami tak niektórzy muszą po prostu na wol.

0: no to zabrać.
1: No warto teraz na takiego, powiedziałbym, przeplatańca, no bo z jednej strony nie pamiętam ten mecz z Polonią Bytom, gdzie rzeczywiście Warta miała szansę urwać chociaż to jedno oczko aż do końca spotkania. Potem ta wtopa, no bo tak to trzeba nazwać, z Resowią Rzeszów. No i teraz ja szczerze mówiąc zakładałem, że jednak jakieś tutaj szanse większe z Odrą Opole pomimo tego meczu wyjazdowego będą, szczególnie po tym ostatnim bardzo dobrym meczu Warty w starciu ze Spadkowiczem z Ekstraklasy, czyli Termaliką Brookbet Niedziecza, no ale też zostałem zaskoczony w sobotnie popołudnie, no i oglądałem Wartę, no nie taką, jakbym chciał oglądać, już tak naprawdę od pierwszych minut, no bo trafienie samobójcze w 13 minucie Arkadiusza Najemskiego i wtedy tak naprawdę wszystko w drużynie Warty zaczęło się sypać. O tym też po meczu wspominał szkoleniowiec Warty Maciej Tokarczyk, którego zdaniem właśnie ten pierwszy gol ustawił przebieg całego meczu.
2: To my straciliśmy bramkę w momencie, gdzie chyba nawet Odra nie oddała jeszcze uderzenia, jeśli dobrze kojarzę. Bramka samobójcza, błąd w pojedynku i później też w obronie pola karnego.
0: No jeśli chodzi o tę kwestię, to Warta ma dużo praw w tych meczach trochę, można tak to powiedzieć, bo tutaj mają w planach grać ambitnie, wyżej w ataku, wyżej w obronie. No ale brakuje tego szczęścia, bo te piłki nie chcą wpadać do bramki rywala, ale do ich bramki już chcą wpadać. I to jest tak, tutaj samobój, tutaj jakieś niedopatrzenie w obronie. No i te piłki tak wpadają i Warta po poprzednim sezonie, który faktycznie w lidze niżej wyglądał naprawdę dobrze. Było dużo tych momentów, gdzie Warta tą niską obroną i tymi kontratakami radziła sobie świetnie. No to tutaj trochę ta zmiana stylu nie oddaje jeszcze. Może jeszcze go tak nie wypracowali, nie dogzali go. Natomiast no wszystko wygląda jak wygląda. No ale miejmy nadzieję, że ta dalsza część meczu no, mogła być trochę lepsza, natomiast no, nie była.
1: Tak, w 40 minucie na 2-0 dla drużyny z Opola trafił Michał Felix, zresztą po asyście Patryka Szysza, który może być kojarzony przez niektórych ze swoimi występami w Ekstraklasie. Pamiętam, że też był taki hitowy transfer jego do Turcji, no, ale później już wrócił do Polski, no i też no właśnie teraz rywalizuje chociażby na poziomie tej pierwszej ligi właśnie z Wartą Poznań. Zmiany w wykonaniu trenera Tokarczyka nadeszły już tak naprawdę w 55 i 59 minucie. No i ta pierwsza była bardzo trafiona, ten pierwszy duet zmian był bardzo trafiony, bo na boisku pojawił się Patryk Kuszczel, który już minutę po swoim wejściu ustanowił wynik rywalizacji na 2-1, a w 59 minucie opuścił też boisko Mateusz Stanek, który w poprzednich meczach stanowił tak naprawdę o sile ofensywnej Warty. Pamiętamy to świetne uderzenie i trafienie z drużyną Termaliki Brookbet Niszczy. Nawet dwa wtedy przecież trafienia. No ale w tym meczu czegoś zabrakło, no bo on tak naprawdę od samego początku sezonu cztery trafienia w każdym meczu trafiał. Tutaj go ewidentnie zabrakło tego jego wsparcia w ofensywie, a piłeczkę odbiła jeszcze Odra Opole w 63 minucie i wtedy Jiří Piroch ustanowił wynik rywalizacji na 3-1, no i tutaj już za wiele tak naprawdę zieloni nie mogli zdziałać, no i ten wynik tak naprawdę do samego końca już się nie zmienił. No i też o tym wspominał po spotkaniu szkoleniowiec Warty, że ten mecz w tej drugiej części spotkania był dosyć zamknięty.
2: Nie tworzyliśmy sytuacji, bardziej Odra miała swoje po kontratakach. Natomiast za co muszę podziękować piłkarzom, to za to, że do końca walczyli, dawali z siebie wszystko o to, żeby zdobyć choćby drugą bramkę.
0: No człowiek chce jako trener przede wszystkim po tak udanym sezonie, no żeby ten może nawet nie był tak samo perfekcyjny, no ale chociaż był tak w połowie dobry jak poprzedni. Może nie z awansem, ale jakaś taka wyższa lokata byłaby pewnie w ambicjach Warty Poznań. Natomiast no Maciej Tokarczyk mówi o tym również, że no to dla nas, jako dla zespołu typowo z jego perspektywy, no jest bardzo gorzki wynik.
2: Czuliśmy, że po tej pierwszej połowie zdecydowanie prowadziliśmy grę, tworzyliśmy sytuację, wchodziliśmy w pole karne, mieliśmy co najmniej dwie bardzo dobre sytuacje, które powinny się skończyć bramką.
0: No, tak jakby oceniać, powiem tak, pierwsze 20 minut, jakbyśmy po tych 21 minutach skończyli mecz, to jak naprawdę możemy dać Warcie to zwycięstwo i uczciwie można było powiedzieć, że Warta wyglądała jakoś. Im dalej w las, Warta wyglądała no jakoś średnio i jakoś słabo, można tak to określić. No ale cóż, jest jak jest, kolejny mecz tak naprawdę będzie kolejnym ciężkim meczem, no bo będzie to przygotowanie do meczu z Chrobrym Głogów, no i będzie to spotkanie, które będzie pewnie bolączką Warty Poznań. Patrząc po niekoniecznie udanym meczu z Odrą Opole, no tutaj będą chcieli się bardzo mocno zrehabilitować, natomiast to nie będzie to mecz domowy.
1: Dokładnie, będzie to cały czas starcie wyjazdowe. Wspomnijmy też, że Chrobry Głogów w zeszłym sezonie dosyć wysoka lokata i udało się też w tym finale baraży o Ekstraklasę zagrać, ale wtedy porażka z Wieczystą Kraków 1-2. Dziś też pojawił się taki wpis na profilu facebookowym zastępcy prezydenta miasta Poznania Marcina Gołka, który wspomniał, że stadion, tak zwany ogródek, już jest gotowy, że już została ta inwestycja skończona w terminie, ale fakty są takie, że Warta dalej trzy najbliższe spotkania będzie rozgrywała na wyjeździe. Najpierw z Chrobrym Głogów, później zmienią Legnica i na koniec Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a pierwsze domowe starcie wstępnie zaplanowane na 12 września, no ale to oczywiście jeszcze zobaczymy, czy ten mecz dojdzie do skutku w tym terminie, który jest wstępnie wskazany.
0: Inwestycja została zakończona, tak możemy powiedzieć, ale poprawki do tej inwestycji to jest druga rzecz, tak? Wszystko może być w terminie, ale poprawki się nie liczą, więc tak można to spuentować. Warta ma chwilę czasu na poprawki, natomiast poprawki wyjazdowe, no i miejmy nadzieję, że kolejny utwór również poprawią nam trochę humor.

0: No i przechodzimy do PSŻ tu Poznań, no bo można powiedzieć na start, no, że zrealizowali plan w 100%, no bo zakończyła się właśnie runda zasadnicza Metalak z drugiej Ekstraligi, no i Żużlowej, no i PSŻ Poznań zakończył ten sezon zasadniczy na drugim miejscu. We wczorajszym spotkaniu ostatniej kolejki Skorpiony pokonały na wyjeździe 51-39 Polonię Piła, zdobyły tym też punkt bonusowy za lepszy bilans w dwóch meczu. No i choć przed startem kolejki przewaga Poznaniaków nad piątą w tabeli Rowem Rybnik wynosiła tylko jedno oczko, no to już przed meczem wiadomo było, że PSŻ awansuje do półfinałów, no dlatego, że spotkanie w Pile rozgrywane było w ogóle jako ostatnie w całym sezonie zasadniczym. No i do wywalczenia tak naprawdę pierwszej czwórki, no nie była potrzebna ta walka, no bo musiało się wydarzyć tak naprawdę jedna z dwóch rzeczy dla Poznaniaków. Porażka Rowu Rybnik w Krośnie lub Stali w Rzeszowie, Stali Rzeszów w Bydgoszczy. No i to drugie stało się faktycznie prawdą. No w związku z czym Skorpiony w Pile jechały tak naprawdę tylko już o zajęcie drugiego miejsca w tabeli. No prestiż w tym związku tak naprawdę, no... Prestiż z tym związany, tak to można określić, to jedno. Natomiast ważniejszy fakt jest tego, że druga lokata gwarantuje w półfinale rewanż u siebie i awans do finału w przypadku remisu w dwóch meczu Lech Poznań. PSŻ Poznań to lubi, patrząc na kilka ubiegłych sezonów. No pod warunkiem oczywiście, no że Skorpiony tak naprawdę nie zostaną wybrane przez Polonię Bydgoszcz, który ze względu na zwycięstwo zasadniczo miało prawo tego wyboru. No, do wywalczenia drugiej lokaty tak naprawdę Poznaniakom był potrzebny minimum remis, no ale szybko stało się jasne, że PSŻ Poznań mierzy w tym spotkaniu znacznie wyżej. No już pierwszy wyścig para Dimitri Berże, Nils Christian Iversen wygrało podwójnie, a do równania toru zrobiło się 16-8 dla Skorpionów.
1: Dość dobrze ułożył nam się początek zawodu, szczególnie ta właśnie pierwsza seria, gdzie wygrywaliśmy zdecydowanie starty. To, co gdzieś zawiodło w meczu z Krosnem, to dzisiaj w 100% od początku funkcjonowało i te starty wygrywaliśmy. No i faktycznie później już ten mecz kontrowaliśmy, mimo że gdzieś tam jeszcze w pewnym momencie ta przewaga stopniała do 6 punktów.
2: Mówił menadżer PSŻ-tu Jacek Kannenberg, a przyjezdni wyraźnie wygrywali starty, czyli element, który był ich bolączką tydzień temu podczas domowej porażki z Wilkami Krosno. Antoni Mencel podkreśla, że zespół podszedł do sprawy poważnie i wyciągnął z tego wnioski.
3: Jeśli przegrywa się mecz u siebie, to delikatnie myślę, że każdy był podrażniony, bo ten wynik na pewno nie potoczył się tak, jak chcieliśmy ten cały mecz, a dzisiaj tu przyjechaliśmy z taką wolą walki. Wiedzieliśmy, że przeciwnik na pewno będzie ciężki, bo ostatnie mecze wyjazdowe, które mieli, pokazywały, że potrafią walczyć, więc na pewno myśleliśmy, że będą mocniej u siebie, więc respekt do przeciwnika na pewno był.
0: No, gospodarze wygrali po raz pierwszy w wyścigu 8, gdy zaczęli stosować rezerwę taktyczną. Dzięki kolejnej zmianie poszli za ciosem, także w biegu 9 i ze stanu 26-16 dla PSŻ-tu zrobiło się 30-24. Natomiast w gonitwie 10 Antoni Mencel i latający Ryan Douglas podwójnie pokonali jednak Matiasa Nielsena i Williama Dreyera, przywracając ponownie 10-punktową przewagę. Junior PSŻ-tu łącznie zdobył 7 oczek w 4 startach, no prezentując się tak, jak oczekiwano od niego tak naprawdę przez cały sezon. Jak sam mówi, bardzo pomógł fakt, że w środę w Pile odbywały się zawody szkoleniowe.
3: Jak jest taka okazja, no to się przyjeżdża i się trenuje. Nie ma sensu trenować gdzieś u siebie, jak jest okazja potrenować na torze, gdzie mecz ligowy się tutaj odbędzie, więc na pewno dużo mi to dało.
2: To, co pomogło jednemu juniorowi, bardzo zaszkodziło drugiemu. W składzie PSŻ-tu na mecz z Polonią zabrakło Kamila Witkowskiego. Notujący zwyżkę formy 18-latek w środowych zawodach upadł na tor, co zakończyło się dla niego złamaniem lewej ręki, a Kamila zastąpił jego rówieśnik Stanisław Ignaszak. To był moment istotny o tyle, że po raz pierwszy od reaktywacji żużla w Poznaniu w składzie PSŻ-tu wystąpił jego pełnoprawny wychowanek. Poprzedni i jak dotąd jedyny taki przypadek zanotowany został niemal równo 16 lat temu, 15 sierpnia 2010 roku, a w wyjazdowym spotkaniu z Rowem Rybnik pojechał Rafał Dąbrowski, który w dwóch startach nie zdobył żadnego punktu. Przy nazwisku Ignaszaka także znalazły się same zera, choć junior PSŻ-tu nie odstawał wyraźnie od rywali, dlatego menadżer Jacek Kannenberg ocenia, że choć nie było zdobyczy, to nie było też wstydu.
1: Szczególnie ten bieg juniorski pojechał w dobrym stylu. Szkoda, że nie dowiózł ostatecznie chociaż jednego punktu, ale walczył i chociażby tym, że poprzeszkadzał kolegom z Piły, na pewno Antkowi było łatwiej tą trójkę dowieść. Uważam jak na debiut pozytywnie, oczywiście no, z czasem miejmy nadzieję, że też będzie w stanie dorzucać punkty.
0: PSŻ zapewnił sobie zwycięstwo w wyścigu 13, gdy Ryan Douglas i Nils Christian Iversen podwójnie pokonali Andreasa Legera i Wiktora Jasińskiego. Na tym etapie meczu było 44-34 dla Skorpionów, a w wyścigach nominowanych przewaga się tylko tak naprawdę powiększyła. Australijczyk był niepokonany, zdobywając 13 punktów, 2 bonusy w 5 startach. Co ciekawe, to jest dopiero jego pierwszy komplet w żółto-czarnych barwach, choć Douglas wystąpił już w 47 spotkaniach i niemal zawsze był liderem PSŻ-u Poznań. W dużej mierze to dzięki niemu Skorpiony zakończyły rundę zasadniczą z bilansem 8 zwycięstw, 1 remisu i 5 porażek. To w połączeniu z 3 bonusami dało 20 punktów i drugą lokatę. O jedno oczko PSŻ wyprzedził ROW Rybnik, a o 3 Orła Łódź i Stal Rzeszów. Niepokonana przez cały sezon, no nieszczęsna Polonia Bydgoszcz, wyłamująca się z tego zestawienia gryfy, PSŻ znalazł się na czele peletonu, co bardzo cieszy Jacka Kannenberga.
1: Tak jak szybko kojarzę, no raczej to dotychczas chyba najwyższe miejsce, jeżeli chodzi o zawody na drugim poziomie rozgrywkowym. Także tak, bardzo się cieszymy, no i też na pewno taka wygrana powinna nas podbudować przed kolejnymi meczami.
2: Zgodnie z regulaminem Polonia Bydgoszcz ma prawo wyboru półfinałowego rywala, a drugą parę tworzą dwa pozostałe zespoły. Decyzję poznaliśmy w poniedziałek przed południem, a bydgoszczanie zdecydowali się na najniżej sklasyfikowanego Orła Łódź, więc PSŻ-towi pozostał pojedynek z ROW-em Rybnik. Patrząc pod kątem rundy zasadniczej, to wybór teoretycznie korzystny, bo Skorpiony wygrały zarówno na Górnym Śląsku, jak i u siebie, podczas gdy z Polonią i Orłem nie zwyciężyły ani razu. Z drugiej strony ROW wyraźnie wzmocnił się w trakcie sezonu, a w końcowym rozrachunku stracił do PSŻ tu tylko jedno oczko i ciężko traktować go jak underdoga, a Jacek Kannenberg po cichu marzy o awansie PSŻ tu do finału.
1: Chciałbym zrobić wszystko, żebyśmy tam weszli, ale wiadomo, no, to jest sport i różne rzeczy mogą mieć miejsce, więc ja bardzo bym się cieszył i bardzo bym chciał awansować do finału, no ale nie będę składał dzisiaj jakichś deklaracji, czy na pewno półfinał wygramy.
0: Chcieć to móc, tak to się mówi, natomiast pierwszy mecz półfinałowy odjechany zostanie w najbliższą niedzielę w Rybniku, a rewanż czeka nas 6 września na Golęcinie. Jeśli to chodzi o PSŻ Poznań, trzymamy kciuki, że w Rybniku uda się zwyciężyć, a przed nami kolejny utwór.

0: są mecze i są derby. I my jesteśmy teraz przy derbach, które są świętością. Natomiast to nie były derby w starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa, jeśli chodzi o panów w najwyższej klasie rozgrywkowej męskiego futbolu, a były to derby, jeśli chodzi o trzecią kolejkę Orlen Ekstraligi Kobiet. I tam Lech Poznań UM przegrał na wyjeździe z Legią Ladies, no czyli Beniaminkiem, jeśli chodzi o ten poziom rozgrywkowy. No panie z Poznania przegrały 3-4. Niby ten wynik nie taki najgorszy, natomiast styl, w jakim jest ta porażka, można nazwać czy wstyd, hańba i kompromitacja, nie wracajcie do domu, by tu pasował, no tak, no średnio bym powiedział, no tak średnio.
1: No po pierwszej połowie rzeczywiście nie wyglądało to dobrze, bo wynik spotkania tworzyła Oliwia Związek, no i tak naprawdę 26 minuta, mamy 1-0 na wyjeździe, zdaje się, że wszystko jest dobrze, no i wtedy przychodzi pierwszy strzał, 30 minuta, 1-1 Materek, 42 Sokołowska, 1-2, no i jeszcze na do widzenia do szatni 45 minuta z karnego Nestorowicz, 1-3, szczerze mówiąc, jak spojrzałem na ten wynik w przerwie, tak jakoś przypomniało mi się o tym spotkaniu, to mówię, wow, kurczę, co się dzieje, masakra jakaś, no ale później tak sobie zacząłem oglądać to spotkanie, 48 minuta Kinga Klimczak na 3-2 i ponownie Związek na 3-3 i zdawało się, że ten powrót comeback is real, tak, że już wracamy, że wszystko super i teraz będzie to dobrze wyglądało, szczególnie, że mówimy, tak jak wspomniałeś, o meczu z Beniaminkiem, który teraz jest na trzeciej lokacie, no to początek sezonu oczywiście dopiero. No i w 76 minucie Nestorowicz posłał piłkę do siatki Lechitek po raz drugi, ustawiając tym samym wspomniany już przez ciebie wynik spotkania, więc kolejna porażka podopiecznych Alicji Zając po tym przegranym starciu z Gieksą Katowice u siebie 0-5 stała się faktem. No i obecnie, tak jak wspomniałem, Legia Warszawa na miejscu trzecim, a Poznianki na lokacie dopiero 8 z 3 punktami na koncie po tej wygranej też z Beniaminkiem Ślęzą Wrocław. Ta sytuacja nie wygląda dobrze, ale no nie oszukujmy się, na pewno celem ponownie jest tak, no, utrzymanie znowu, żeby na tym najwyższym poziomie piłki kobiecej się dalej ogrywać, a swój mecz rozgrywały także rezerwy Lecha Poznań, które przedwczoraj zmierzyły się na wyjeździe z Błękitnymi Stargard i tam porażka również 2-4.
0: No nie ma tak, że dobrze czy niedobrze, tak by to można było określić, bo tu porażka, tam porażka, ale chociaż panowie z głównego składu nadrobili, jeśli chodzi o tę kwestię. No ale tutaj określenie, że hokejowy wynik drugiej drużyny, to tak na wyrost, bo w hokeju trochę lepiej to wygląda, bo w hokeju mamy trochę więcej akcji, mniej tak naprawdę czekania, ale jeśli chodzi o tą kwestię, no to bardzo mocno poza kwestią tego, że no drugi zespół Lecha nie wygląda zbyt kolorowo na ten moment, no to też stracili jednego z zawodników, który pojechał z ekipą Lecha Poznań główną, no pojechali, poleciał na Wyspy Owcze i mowa tutaj o bramkarzu, więc wymiana bramkarza w takim momencie no nie jest dobrym aspektem, no ale zawsze ten rezerwowy bramkarz odpukać w niemalowane w górnym składzie musi być.
1: Dokładnie, no pamiętamy, no teraz jeszcze jednak został Bartosz Mrozek, no ale w przypadku jego odejścia, no bo dalej nie wiemy, czy Bartosz Mrozek zostanie w Lechu, czy odejdzie, czy ktoś będzie chętny na jego transfer, no to fajnie, jakby właśnie jakiś kolejny młody zawodnik się już z tą drużyną ogrywał, no bo chociaż to trenowanie zawsze coś daje w tym wejściu do pierwszego składu. Tutaj tą główną gwiazdą w tym spotkaniu był przede wszystkim Błażej Starzycki, który skompletował hat-tricka już w pierwszej połowie spotkania. Najpierw dwa jego trafienia, później odpowiedź Falkiewicza z rezerw Lecha Poznań. W 27 minucie właśnie wspomnianego hat-tricka już zamknął. Później w 35 minucie trafienie samobójczej gospodarzy. No i w 44 ten ostatecznie, jak się okazało, wynik spotkania ustalił Dominik List trafieniem na 4-2 w tej drugiej połowie, tak? W przypadku Warty tam bramki padały, ale to spotkanie też rzeczywiście było raczej smętne, tak jak wspominał szkoleniowiec Warty, zamknięte. No i porażka Lecha Poznań, tego przechodzącego zmiany, no bo nowy trener i też nowi młodsi zawodnicy pojawiają się w tym składzie, stała się faktem. Obecnie rezerwy Lecha na miejscu 9, tak naprawdę na równi z Błękitnymi Stargard, bo Błękitny Stargard też 4 punkty, tylko oni ze względu na bilans bramkowy za Lechem się plasują, bo tutaj więcej bramek strzelonych w przypadku Lechitów, bo bilans bramkowy 8-7, a w przypadku Błękitnych Stargard 6-5. No i te tematy piłkarskie tak naprawdę już zamykamy, zostawiamy za sobą, bo rozpoczynają się, tak naprawdę rozpoczęły się już dzisiaj akademickie Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Odbywają się one na Węgrzech, w Szeged. No i ta rywalizacja potrwa do 20 sierpnia. No i też tam liczna reprezentacja z Poznania, bo aż 17 zawodników związanych tutaj z poznańskimi zespołami i też uczelniami. No to i przede wszystkim, jeżeli mówimy o Politechnice Poznańskiej, no to trzeba wspomnieć o Sebastianie Jasińskim, czyli reprezentancie Politechniki Poznańskiej, ale też zespołu KS Poznania. Dwa lata temu na akademickich Mistrzostwach Świata w Portugalii Polacy wywalczyli aż 20 medali, więc na pewno rywalizacja będzie zacięta. Rywalizacja będzie też się odbywać w 30 konkurencjach, w tym też miksty na dystansie 500 i 5000 metrów. A tak naprawdę zamykamy te tematy, w których my będziemy rozmawiać. Za momencik nasza rozmowa, a naszym gościem będzie międzynarodowy sędzia, ale o tym, jaki sport, to dopiero za momencik.

0: Tak, wspominałem, wracamy z rozmową. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Cybulski, czyli międzynarodowy sędzia szachowy. Dzień dobry, panie Macieju.
1: Halo, halo, słyszymy się?
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tak, rozmawiamy dzisiaj ze względu na to, że zbliża się 33. Festiwal Szachowy w Poznaniu, a ja tak bym chciał może zacząć od tego. Wiele osób często, to jest temat debat, czy szachy są rzeczywiście sportem. Co by pan takim osobom powiedział, takie argumenty może za tym, że właśnie szachy są jednak tą dyscypliną sportową?
2: No, po pierwsze można sprawdzić statystyki i ciekawostki, na przykład zawodowi szachiści, jak grają w szachy podczas jednej partii, mogą spalić tyle kalorii, co przez godzinę na pływaniu, na basenie spędzone też przez zawodowców, więc na pewno na tym najwyższym poziomie można tutaj i kalorie zgubić. Na pewno jest to duża praca intensywna mózgu. A kto chciałby się przekonać, czy to jest sport, czy nie, to najlepiej zagrać wyczynowo przez 5 godzin nieprzerwanie, jedną chociaż partię albo kilka takich szybkich nieprzerwanie, licząc, obliczając i wtedy zobaczymy ten wysiłek też fizyczny. No a sama sobie rywalizacja, walka o zwycięstwo, to też na pewno jeszcze potwierdza, że jest to sport, więc najlepiej to i zobaczyć, ale też przede wszystkim przeżyć.
1: No właśnie o tym mowa, że ten sport będzie można zobaczyć tak naprawdę na żywo, już za niedługo na Politechnice Poznańskiej i dlatego też tutaj z nami pan jest, a żeby dokładniej poruszyć tego jubileuszowego już festiwalu szachowego w Poznaniu i tak naprawdę jak najlepiej się do niego przygotować, jeśli potencjalnie ktoś by chciał dołączyć na ostatnią chwilę i jest na przykład studentem Politechniki Poznańskiej.
2: Jest studentem Politechniki Poznańskiej, to na pewno wystarczy, że napisze maila do organizatorów, poda swoje dane osobowe i wtedy będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć w tygodniowych zmaganiach jako student i pracownik Politechniki Poznańskiej, więc tutaj serdecznie zapraszamy. Wszyscy pozostali oczywiście też mogą się zapisać. Jest już 200 osób na liście startowej, więc jest to dosyć fajna liczba. Jeżeli chodzi o grupy, to mamy dwie. Jedna jest taka już dla tych, można powiedzieć, zawodowców, troszkę zaawansowana grupa dla osób posiadających międzynarodowy ranking szachowy, a druga to właśnie grupa dla amatorów, którzy przygodę z szachami rozpoczęli niedawno albo rozpoczynają od teraz. Na pewno przed turniejem warto sobie powtórzyć te wszystkie początki, czyli debiuty, końcówki, bo to na pewno się przydaje. Jedna partia trwa 1,5 godziny dla każdego zawodnika, czyli jedna partia może maksymalnie trwać 3 godziny. Jest jedna runda, 4 godziny, bo jeszcze jest 30 sekund za każdy ruch. Czyli jedna partia trwa około 4 godzin maksymalnie. Partii jest łącznie 9 pierwszego dnia, czyli w niedzielę zaczynamy 2 rundami, potem już 1 codziennie.
0: Jeżeli jeszcze tak już przechodząc do tego, co będzie się działo w samym turnieju, jakby mógł pan nam przybliżyć i naszym słuchaczom też, jaki jest plan na ten turniej, jakie mecze, o jaką stawkę możemy, w jakich dniach możemy się ich spodziewać?
2: Całość rusza w najbliższą niedzielę 23 sierpnia. Wtedy rozpoczynamy turniej i gramy pierwsze 2 rundy. Gramy wszyscy, niezależnie od tego, czy się wygra na początku, czy się przegra, wszyscy gramy wszystkie 9 rund. Pula nagród to 22 tysiące złotych, która jest rozbita zarówno na te najlepsze nagrody, ale też są nagrody rankingowe, wiekowe. Także zawodnicy, którzy dopiero zaczynają, też mogą w swoich kategoriach coś wygrać. Dużo zabawy będzie na pewno dla wszystkich zawodników. Mamy też imprezy towarzyszące, jak na przykład turniej szachów super błyskawicznych, który to polega na tym, że te wszystkie ruchy, które zwykle w tym turnieju klasycznym trzeba wykonać w ciągu tych 4 godzin, o których wspomniałem, tak tutaj mamy do dyspozycji tylko 2 minuty, żeby rozegrać też całą partię. To na pewno jest może bardziej widowiskowe, ale też bardziej wymagające.
1: Właśnie jeśli chodzi o ten turniej szał błyskawicznych, to poza tym w harmonogramie widzę w piątek turniej szachów samobójczych, Antichess. Ja mam pytanie, co to jest? Bo tak jak zwykłe szachy znam, szachy błyskawiczne również, to tak tych szachów nie kojarzę.
2: Szachy samobójcze są, jest to taka zabawowa odmiana szachów, która polega na tym, żeby pozbyć się wszystkich swoich bierek. Kto pierwszy się pozbędzie wszystkich, ten po prostu wygrywa.
1: Czyli to jest taki turniej podstawiania, tak? Kto szybciej podstawi hetmana, wygrywa.
2: Zgadza się, nawet szachiści mówią tak żartobliwie na to podwalanka.
0: No, ja chciałbym w takim razie jeszcze przy tym turnieju cały czas zostać, no bo mówimy o 33. edycji, jubileuszowa zresztą edycja. Co takiego wyróżnia tą tegoroczną edycję względem tych lat poprzednich?
2: Przede wszystkim ta edycja jest rozgrywana w roku stulecia powołania Polskiego Związku Szachowego i 90-lecia powołania Wielkopolskiego Związku Szachowego. Z tej okazji 90-lecia Wielkopolskiego Związku Szachowego, dzień przed rozpoczęciem festiwalu, też organizujemy galę 90-lecia. Potem będziemy jeszcze przybliżać historię Wielkopolskiego Związku Szachowego, a ten turniej już 33, czyli też z tradycjami, jest najważniejszym turniejem w Wielkopolsce, który jest organizowany przez zarządy kolejne Wielkopolskiego Związku Szachowego.
1: To od razu się też dopytam, no bo takie okrągłe tutaj stulecie Polskiego Związku Szachowego, 90-lecie Wielkopolskiego Związku, 33. edycja, to czy w takim bądź razie na tego typu turnieju, nawet jako w formie powiedzmy obserwatora, czy może sędziego, pojawi się jakiś znany polski szachista? Może jacyś fani szachów będą chcieli go spotkać na żywo, porozmawiać na przykład po dniu turniejowym?
2: Na pewno można zobaczyć polskich szachistów, to znaczy nie tylko polskich, mamy zawodników z 6 państw. Na pewno będą to najlepsi zawodnicy z Poznania, ale też różni szachiści do nas odwiedzają. Na przykład rok temu symultanę dawała arcymistrzyni Klaudia Kulon, która wtedy była aktualną mistrzynią Polski. W tym roku też możliwe, że ktoś się pojawi, ale jeszcze to zostaje tajemnicą.
0: Właśnie godzinę temu mieliśmy, poprzedniej audycji nasi koledzy mieli gościa, czyli sędziego piłkarskiego, on też trochę opowiadał o swojej pracy, a jak mam tutaj okazję z sędzią międzynarodowym szachów porozmawiać, no to ja bym chciał pana też zapytać, jak takim właśnie sędziom szachów można zostać z tej perspektywy takiej właśnie kariery, ścieżki karierowej?
2: Najlepiej, znaczy trzeba posiadać drugą kategorię szachową, czyli trzeba na tym jakimś minimalnym poziomie szachowym grać, żeby zostać dopuszczonym do kursu sędziowskiego. Kursy sędziowskie są organizowane kilka razy w roku. Przez Wielkopolski Związek Szachowy będziemy organizowali taki kurs w październiku. To jest jednodniowe wydarzenie zakończone egzaminem i ci, którzy się przygotują, zdają, zaliczą, to zostaną wtedy sędziami szachowymi i wtedy ich kariera sędziowska się rozpoczyna. Jest dużo klas zarówno w Polsce, jak i są jeszcze dwie klasy międzynarodowe, więc jest to taka przygoda, możliwe, że do końca życia, bo wielu sędziów, jak już jest, zaczyna tę przygodę, to sędziuje przez kilkadziesiąt lat. Więc tutaj każdemu polecam, bardzo fajna zabawa, też po co w szachach sędzia, to się już okazuje na tych, w praktyce turniejowej, zawodnicy też to doskonale wiedzą, że nie zawsze te sytuacje wszystkie są jasne, czasem są spory między zawodnikami, a sędzia też pełni oprócz tej arbitralnej roli, to też taką rolę bardziej administracyjną.
1: To jeszcze tak mam zadam pytanie, już tak naprawdę im bliżej końca, takie bardziej rozluźniające. Czy jako sędzia szachowy można spotkać się z jakimiś takimi nieprzyjemnymi sytuacjami, jak jest na przykład w piłce nożnej, gdzieś jakieś próby uderzenia? Czy w szachach też miało to miejsce? Albo ma miejsce?
2: W szachach bardzo rzadko to ma miejsce, ale też jak sędziowie sportowi wszyscy od tego roku zgodnie z ustawą jesteśmy również jako sędziowie pod ochroną prawną, także teraz zawodnicy boją się nas jeszcze bardziej.
0: No tak, nasz czas audycji nieubłaganie zbliża się do końca. Dziękujemy panie Macieju za tą rozmowę. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest, zainteresował go właśnie nasz gość, na pewno jeszcze może się do tego turnieju zgłosić. Zgadza się?
2: Tak jest, zgłoszenia trwają i zapraszamy na stronę Wielkopolskiego Związku Szachowego.
0: A my też dziękujemy za dzisiejszą audycję. Za realizację odpowiadała Agata Pelska, a przy mikrofonach
1: Jakub Kokotkiewicz
0: i Samuel Kimmel. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

0: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19.
3: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski. To jest Aferytm, czyli przegląd nowości muzycznych w Radio Afera. Mamy dzisiaj poniedziałek, godzinę 19, więc zacznijmy sobie od albumu Live. Nie wiem, czy lubicie albumy live, co jakiś czas niektórzy artyści wydają takie albumy. Ja lubię, ponieważ mają one trochę taki bardziej spontaniczny często styl, dodatkowo również taki bardziej szorstki, mniej perfekcyjny, i właśnie album Live wydał zespół Deozis, które miałem już wam przy okazji ich ostatniego krążka przy okazji puszczać, i bardzo mi się spodobał ten album i również bardzo mi się spodobał najnowszy live, który się nazywa Live in Los Angeles. Bardzo bym powiedział nieoryginalny nazwa, ale otóż muzyka jest oryginalna, więc wszystko to nadrabia, więc zanurzmy się w tej psychodelii właśnie od Deozis w utworze Robbie Go Home w wykonaniu Live.

To było Deosis i Rabbi Go Home w wykonaniu live. Naprawdę uważam, że taka muzyka psychodeliczna, jaką prezentuje właśnie Deosis, świetnie brzmi na żywo i te nagrania live również świetnie brzmią na nagraniu w sumie, bo po prostu czuć ten klimat, czuć tą zabawę i to po prostu oddaje moim zdaniem nawet na tym nagraniu, na tym albumie na żywo. Teraz przechodzimy do najnowszego singla zespołu Pastry pod tytułem Idealny wzór. Posłuchajmy, co mają dla nas do zaprezentowania.

To były pastry i idealny wzór, a my przechodzimy do stałego punktu programu. Płytą tygodnia w Radiu Afera jest Wyspana Fixa Ideal. Po obchodach 20. rocznicy wydania albumu Krasa Nesmira nadchodzi nowy album studyjny Ideal. Jest to czeski zespół, który ma dosyć szeroki wachlarz gatunków i prezentuje swój kolejny album. Posłuchajmy sobie z tego albumu ich najnowszego kawałka Kolobech z albumu

To była płyta tygodnia w Radio Afera, Wyspa na Fiksa Kolobech. Przepraszam, jeżeli źle czytam te nazwy, ale staram się jak mogę. A my teraz będziemy mieli trochę, powiedzmy, może cięższe granie, ponieważ Chatpile wydał kolejny singiel zapowiadający ich płytę długo grającą pod tytułem Same Rules. Posłuchajmy.

To był Chad Pyle i Same Rules, zespół, który właśnie gra taką muzykę alternatywną metalową. Nie chcę się też wymądrzyć, bo nie jestem w sumie ekspertem od tego, ale generalnie zespół, który nie za bardzo, który jako jest jakimś takim wyjątkiem od reguły, jaką jest, że nie za bardzo przepadam za taką muzyką metalową, ale oni do mnie trafiają i może do was też trafią. Jest to pewna, myślę, odskocznia od moich poniedziałkowych aferytmów i jakby cieszcie się albo nie, ale już niedługo ich najnowszy album. A w naszym aferytmie jak co tydzień jest też jakaś garstka, powiedzmy, jak w sumie codziennie, bo nie tylko dziś, co w poniedziałki są aferytmy, ale jak codziennie jest jakaś garstka kalendariów i dzisiaj urodziny obchodziłby Budyń, czyli właśnie Jacek Szymkiewicz, znany twórca z sceny alternatywno-rockowej z lat 2000-tych, 90-tych i też tych bardziej współczesnych. Niestety Jacka już z nami nie ma, ponieważ w dość młodym wieku umarł. Wydarzyło się to 3 lata temu, ale stwierdziłem, że w sumie nigdy tak za bardzo się nie wgłębiałem w jego dyskografię i postanowiłem, że razem z wami spróbuję się wgłębić w bardziej i zaczniemy od takiego klasyku zespołu Pogodno, chyba jego najpopularniejszy projekt. Pogodno jest to dzielnica miasta Szczecin, gdzie Jacek przez wiele lat mieszkał i wydali oni taki album jak Sokiści chcą miłości i posłuchajmy sobie z tego albumu taką piosenkę.

piosenka o życiu. Trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu. Trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu. Trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz.

Sokiści chcą miłości. Jest to 10, a 8 studyjny album zespoła Pogodno, wydany 6 października w 2017 roku. I właśnie tam znalazła się piosenka pod tytułem Taka piosenka, którą przed chwilą usłyszeliśmy. No jest to całkiem ciekawa taka muzyka, bym powiedział. Właśnie ja bym to nazwał taką muzyką alternatywny rock i nic więcej do tego nie dodawał, bo myślę, że to dużo wyjaśnia i jakby ma to taki styl, bym powiedział. No i tyle. I teraz przechodzimy dalej do nowości. A na naszych nowościach jest najnowszy singiel zespołu Nago pod tytułem Troski, który troszkę myślę, że zmienił styl zespołu, ale może mi się tylko tak wydaje. Ocencie sami.

To były troski od Nago, a my w sumie kończymy już taką sekcję w naszym programie dzisiejszą, którą bym mógł owinąć w nazwę Alternatywny Rock. Zakończymy to singlem zespołem Palace pod tytułem Ohio i przechodzimy do takiego trochę miksu od funku, jazzu po hip-hop, więc na sam koniec tej sekcji takiej bardziej rockowej Ohio od Palace, a zaraz będzie coś innego.

No i właśnie teraz przechodzimy do tych kolejnych innych gatunków, mniej rockowych. Zaczniemy sobie od Marigolda, który jest jakby takim miksem inspirujący się muzyką hip-hopową, jazzową, funkową, no i bedroom popową, więc trochę zataczamy koło. I posłuchajmy jego najnowszego albumu, który wydał pod tytułem Noise i utworu TBT z tego albumu.

0: Marigold i Tibity, a teraz będzie klasyk. Erykah Badu razem łączy siły z The Alchemist. Myślę, że świetny duet. No ja uwielbiam Erykah Badu. The Alchemist, świetny producent, bitotwórca, więc jakby myślę, że warto posłuchać tego najnowszego singla. A przy okazji w Polsce odbędzie się kolejny koncert Erykah Badu, więc myślę, że macie kilka minut na zastanowienie się, słuchając tego najnowszego singla Witch Doctor i podjęcie decyzji. Ja się w sumie zastanawiam, a my posłuchajmy tego duetu, który brzmi nieziemsko.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

0: To była Erykah Badu razem z The Alchemist w kawałku Witch Doctor. No naprawdę ciekawy kawałek, a teraz będzie powrót na scenie rapowej, na który osobiście bardzo długo czekałem. Otóż powraca Szczyl. Po 4 latach przerwy powraca Szczyl i zapowiada ten powrót singlem Dla Ciebie. Po bardzo udanym debiutanckim albumie Polska Floryda, Szczyl rok później wydał w sumie kolejny album pod tytułem 8171 z razem z Magierą. Ten album 8171 myślę, że mimo wszystko nie przebił się tak jak debiutancki album Szczyla. No i po tych dwóch albumach Szczyl poszedł jakby w śpiączkę artystyczną. Było kilka współprac z jakimiś innymi artystami, ale moim zdaniem mimo wszystko to nie jest to samo co na albumie Polska Floryda. No i po tych 4 latach Szczyl poukładał sobie w głowie, porozkminiał niektóre rzeczy i mam nadzieję, że postawi album na bardzo wysokich obrotach, jeżeli chodzi o ten nowy krążek, i zapowiada go singlem Dla Ciebie, dlatego posłuchajmy sobie, jak to wypada. Mi się osobiście ten singiel podoba, więc czekam na więcej, więc przed Wami Szczyl.
1: Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam sił, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

To był właśnie Szczyl i jego singiel zapowiadający najnowszy album Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze, który wyjdzie już w tym roku. No, jakby jest to fajna zapowiedź, zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. My zostajemy w takich rockowych klimatach, znaczy rockowych, hip-hopowych klimatach i teraz będzie Young Colleen i najnowszy singiel Robot Boy. No i w sumie to już powoli dochodzi koniec naszego dzisiejszego programu, dlatego dzięki, że słuchaliście dzisiaj mnie i moich propozycji. Na sam koniec, tak jak powiedziałem, singiel Young Colleena i Robot Boy, czyli no, twórcy SoundCloud rapu, tak naprawdę możemy byłoby powiedzieć. I do usłyszenia niebawem. Z tej strony Mateusz Karłowski. Na razie.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja.
4: Kiedy skończy się to wycie?
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdy poniedziałek o 20.
7: Poniedziałek, godzina 20. Zaczynamy scenę główną. Za mikrofonami są
8: Kuba Chojnacki
7: i Mikołaj Pykarzewicz, a realizuje nas Szymon Dopierała. I dzisiaj będziemy mieli taki zespół, który no właśnie, no jest takim, ja bym powiedział, że kameleonem, jeśli chodzi o muzykę popularną, popularno-rockową, bo jednak oni no właśnie są bardzo charakterystyczni, jeśli chodzi o zmianę różnych brzmień.
8: Zaczynali jako proste chłopaki, fajne ziomki z Sheffield.
7: Dobre chłopaki, dzień dobry mówili.
8: Dzień dobry mówili i za darmo wydawali płyty jeszcze, CD. Tak. W taki sposób chyba ich debiut był najlepiej sprzedającą się płytą w Wielkiej Brytanii, tak?
7: Tak, i jeszcze oni dzięki właśnie fanom, którzy wrzucali do internetu muzykę, tak naprawdę ludzie zaczęli ich poznawać. Lax Ulrich tego nienawidzi.
8: Ale wiecie, kogo przebili? Oasis, więc to jest ich największa kontrybucja. Do muzyki, to jest to, za co ich najbardziej szanuję.
7: To jest jedyny aspekt.
8: Nie jedyny, ale to jest największy, że Liam musiał się tam wkurzyć i wtedy...
7: Wiesz co, ja, mi się wydaje, że chyba Liam ich bardzo lubi. Oni tak? się nawet dogadują, więc myślę, że tam złej krwi między nimi nie ma.
8: To mi zepsułeś teraz.
7: Widzisz.
8: Się. Ale to jest taki odcinek, gdzie ta audycja, gdzie omawiamy Arctic Monkeys. Ja mam bardzo mocne opinie na temat tego zespołu. Mój początek z tym zespołem był taki, że w gimnazjum mi się podobała taka Paulina, i ja w tamtym czasie słuchałem głównie metalu, ewentualnie hard rocka, ale że mi się podobała i słyszałem, że no jak jedyny zespół, który był gitarowy, który ona słuchała, no to szczerze się nauczyłem Do I Wanna Know na gitarze, specjalnie dla niej. I to było dla mnie śmieszne, że w ogóle mi się podobały pierwsze dwie płyty, a to były te, które jej się akurat nie podobały, więc typowo.
7: Ale to zawsze tak jest. I mam wrażenie, że każdy, większość chłopaków miał chyba takie doświadczenie, że musiało jednak powiedzieć, że AM tutaj między innymi jest taka płyta, która najbardziej im przypada do gustu.
8: Wtedy jej nie lubiłem, a z perspektywy czasu jednak wdarła się do mojego top 3 Arctic Monkeys. I jak dzisiaj usłyszycie, bo składamy setlistę naszą wymarzoną koncertową dla tego zespołu, no to u mnie właśnie z trzech płyt będzie najwięcej. One zdominują totalnie te setlistę, a reszta to tak, jak takie pojedyncze strzały tam będą.
7: Ja tak jak tworzyłem swoją setlistę, to tak zauważyłem, że z każdej ery mam coś, więc jest to taki naprawdę przestrzał całej dyskografii. Chociaż też tam jest jeden album, który bym całkowicie pominął, prawie żebym całkowicie pominął, ale mi się tam idealnie zgrywało. I no myślę, że to będzie ciekawa audycja dzisiaj, bo ta setlista może być naprawdę różna. W twoim przypadku i w moim przypadku będziemy się na pewno różnić i myślę, że już nie przedłużając, przejdziemy sobie do pierwszego albumu i założymy buty do tańczenia. Get on your

0: Powiem ci, że jak słuchałem i przygotowywałem sobie tą setlistę, to Dancing Shoes przez długi czas przed tą audycją dosłownie był u mnie non-stop na replayu. Mhm. Bo jednak to jest tak wybuchowy utwór i aż by się można było pokusić, żeby ten utwór otwierał płytę Whatever People Say I Am, That's What I'm Not z 2006 roku. I powiem ci, że mam aż 5 utworów z tej płyty.
1: I ty mówisz, że to jest aż.
0: A ty masz jeszcze więcej.
1: Zgaduj ile.
0: Wszystkie.
1: Nie, no tyle to nie.
0: Tyle to nie. No dobrze, no to z 6, 7?
1: 9.
0: O.
1: W ogóle miałem 7. Mhm. I to są takie, które chciałem mieć naprawdę 7, a później brakowało mi, bo to jest jednak taki zespół, który nie jest u mnie wśród ulubionych i musiałem coś dodać i ostatecznie jeszcze dodałem 2 akurat z tej płyty.
0: A zgodzisz się ze mną, że to jest jeden z najlepszych debiutów, jeśli chodzi o zespoły i w ogóle w muzyce? Bo myślę, że moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobry debiut.
1: Nie
0: zgodzisz się ze mną.
1: Wiesz co, dlatego, że jest wiele innych, które jednak cenię
0: bardziej,
1: ale to i tak jest ich, moim zdaniem, najlepsza płyta. Ale Arctic Monkeys właśnie nie są jednym z moich ulubionych zespołów. Oni są dla mnie, jak są najlepsze ich utwory, to są dla mnie spoko, daje plusa, ale jak coś nie siedzi, to o, jak nie siedzi, to naprawdę.
0: Jak agent Cooper. Dajesz lajka i
1: dokładnie. I pączka, i donata.
0: I pączkę, i kawę jeszcze dokładnie. Do tego. Ale nie, moim zdaniem, wiesz, to jest taki fajny powrót do takiego garażowego grania i jednak oni, pomimo tego, że może to nie jest jakiś bardzo innowacyjny, to jednak oni tutaj wystrzałowo wchodzą jednak z tą swoją muzyką, podkręcając naprawdę prędkość bardzo mocno. I ja obstawiam, że na pewno mamy Still Take You Home, oboje.
1: Nie.
0: Nie masz.
1: Wśród 9 utworów
0: nie masz
1: akurat,
0: tego akurat.
1: Trafiłeś w ten, który...
0: Patrz.
1: Jakbyśmy grali w statki, po prostu miałbym same te 5. To byś akurat nie trafił.
0: Powiem ci, że zawsze byłem najgorszy w statki.
1: Tu akurat... Nie, wiesz co, ja mam kilka takich oczywistych pików właściwie. A to wiesz co, bo ile jest utworów na tej płycie? 13 chyba, nie?
0: Tak, tak.
1: To trafiłeś już... A ja mam 9. 4 nie mam, to traf jeszcze 3, których nie mam.
0: Dobrze, to Magdibam.
1: To jest ten, który dodałem dzisiaj.
0: Aha, czyli tak rzutem na taśmę.
1: Rzutem na taśmę, że nie chciałem go mieć, ale mam go.
0: Dobrze, Perhaps Vampires is a bit
1: to jest ten drugi,
0: bad.
1: Który dodałem właśnie.
0: No popatrz.
1: No.
0: I tak myślę też, no ja jeszcze mam Dancing Shoes na pewno.
1: Nie, no ja też mam Dancing Shoes.
0: Też masz i mi jeszcze zostało, by ci look good on the dance floor.
1: Też go mam akurat. No to słuchaj. Ej, zaraz, to są wszystkie twoje z tej płyty?
0: To ja mam Still Take You Home, Dancing Shoes, Mardi Bum, I bet you look good on the dance floor, perhaps is a bit strong.
1: Okej, okay, dobra, no to teraz mnie zdenerwowałeś. Słuchaj. No, ty nie masz...
0: Słuchaj, mógłbym dać dużo, ale chciałbym też uwzględnić inne utwory.
1: Dobra, bo to, że nie masz jeszcze The View from the Afternoon trochę mnie obraża, bo to jest mój ulubiony utwór Arctic Monkeys prawdopodobnie. Pierwszy utwór Arctic Monkeys w ogóle na pierwszej płycie. Uwielbiam akurat w tym utworze to stereo.
0: To stereo jest fajne akurat.
1: To jest super. I fajny tekst, w ogóle to akurat super.
0: Fajny tekst? Jeżeli mówimy o Aleksie Turnerze?
1: No ten?
0: No może akurat ten,
1: zaczyna,
0: ale...
1: Anticipation as the habit to set you up for disappointment in evening entertainment, but... Fajne. To jest takie skoczne i jak na nich, to właśnie ja nie oczekuję więcej. Tak, taka szczeniacka szczerość, prostota, kiedy oni nie są pretensjonalni, to jest dla mnie ulubione Arctic Monkeys. Więc ja mam jeszcze Fake Tales of San Francisco. From the Reeds to the Rubble. A Certain Romance, który by musiał zamykać koncert, bo, tak jak to było w pierwszych latach. No i to, co mnie po prostu rozwala, że tego nie masz. When the Sun Goes Down, nie masz?
0: Nie mam.
1: No i ten riff to jest najlepszy ich riff akurat.
0: Akurat, no jest to dobry utwór, ale dla mnie nie musiałby być konieczny na setliście. Przynajmniej w moim przypadku.
1: And when you try not to listen. No to jest akurat...
0: No to jest chwytliwe, ale to jednak każdy utwór na tej płycie jest chwytliwy moim zdaniem.
1: No prawie tak. Myślę, że jak oni idą w te balladowe rzeczy, typu właśnie Mardi Bum czy Riot Van, też jest taki, to mnie akurat mało kręci, bo jest na podstawowych akordach i tam nie ma dużo, co by mnie akurat interesowało. Najfajniej jest, jak oni właśnie próbują jakichś prostych rzeczy, ale które jednak są chwytliwe, ale mają trochę przesteru. I ten przester to jeszcze nie jest taki przester z fazem, który później Josh Homme tam wprowadził trochę, który dla mnie zupełnie im nie pasuje w ogóle w niektórych miejscach. Ale to później jeszcze powiem. Tutaj to jest bardzo leciutki przester. To jest właśnie taki Stratocaster podpięty do Voxa.
0: Tak, tak.
1: I typowo jakiś Tube Screamer, ale leciutko tylko tam.
0: Delikatnie jest nałożony. Tak. Ale to właśnie to jest ta garażowość, tak? Że to jednak to nie jest jakieś podkręcenie Marshalla na maksa i tylko granie na sam przester, tylko jednak tutaj bardziej mamy takie, no trzeba to chyba powiedzieć, takie delikatnie punkowe jakieś brzmienie, nie?
1: Muzyka gitarowa dla ludzi, którzy nie lubią gitary. Moim zdaniem.
0: Aż tak byś powiedział?
1: No. Znaczy to jest, jeśli ktoś nie lubi gitary elektrycznej, brzmienia gitary elektrycznej, to myślę, że te pierwsze dwie płyty to jest maks, co może polubić.
0: No, to myślę, że tak. Że jeśli chodzi o to... Ale to, bo to dlatego też mi się wydaje, że trafiło do masowego odbiorcy, tak? Bo jednak jest to bardziej przyjemniejsze do odbioru niż jakby ktoś tam, nie wiem, na przykład Melvins ktoś usłyszał, tak?
1: Ale właśnie no, tu jakby trzeba pamiętać, że ja jednak jestem wychowany na metalu, więc ja z tego punktu startuję. Tak. I my omawialiśmy Queens of the Stone Age, a propos tych zespołów właśnie, ja wtedy powiedziałem, że to najlepszy rockowy zespół XXI wieku. Arctic Monkeys być może są najbardziej popularnym zespołem rockowym tego stulecia, na razie też tysiąclecia, ale właśnie jakbyśmy mieli tę dwójkę wziąć, która jest jakaś do porównania, bo ten sam czas i zresztą się znają i się lubią, no to ja jestem totalnie jakby w proporcjach 95% na stronę Queensów i 5 tylko dla Arctic.
0: No Queensi są bardziej tacy wszechstronni w tym roku, oni tam... Queensi są bardziej

0: Guitar Hero 5 pozdrawia, Brian Storm. No i tutaj Matt Helders pokazuje, że on, jakbyśmy mieli robić listę muzyków, którzy przerastają umiejętnościami zespoły, w których grają, no to on zdecydowanie by się znalazł.
1: No, zdecydowanie,
0: wysoko.
1: Zdecydowanie. To, co robi tutaj na Brian Storm, to jest naprawdę wielki popis, ale też, no trochę mi go szkoda. Już w tej erze ostatniej Arctic Monkeys to jest mi tak bardzo szkoda, jak gra taki klasyczny beat na perkusji jeszcze z rajdem i tak delikatnie i powolutku. Jakby on tutaj pokazuje, że on potrafi lepiej.
0: Potrafi więcej na pewno. Mogliby równie dobrze Nicka Masona z Pink Floyd i to w obecnej formie wziąć na te najnowsze płyty, myślę, i by wystarczył.
1: Tak.
0: A Matt to niech tam gra, nie wiem, gdzie mógłby. Grał Iggy'ego Popa na tej płycie chyba właśnie Post-Punk Depression.
1: Chyba tak.
0: Post-Pop Depression, gdzie był zresztą Josh Homme też. Także no on faktycznie jest bardzo dobry i wyrasta ponad ten zespół, jeśli chodzi o umiejętności. Brian Storm mamy obaj.
1: Tak, tak. Tak.
0: Teddy Picker?
1: Też mam.
0: Też. Fluorescent Adolescent?
1: Tak.
0: Tak. 505?
1: Oczywiście.
0: Tak. Coś jeszcze masz?
1: Ja nie, już akurat.
0: A to ja jeszcze mam.
1: Jeszcze masz.
0: Old Yellow Bricks.
1: O, też dobry. Też dobry utwór, bardzo fajny. U mnie jeszcze w ogóle Fluorescent Adolescence jest w ogóle jako w encore. Dałem je jeszcze, żeby dopełnić. Ale Brian Storm otwiera mi w ogóle cały koncert.
0: To jest dobre wejście.
1: I to jest naprawdę świetne wejście, bo jeszcze myślałem, żeby dać Still Take You Home, ale jednak stwierdziłem, że nie, trzeba po prostu od razu, trzeba po prostu wejść na mocno i Brian Storm do tego idealnie pasuje.
0: Wtedy właśnie dziewczyny, które tylko znają z AM, to właśnie...
1: Są w szoku, nie?
0: Ojej, cię Alex Turner, ojej, catering, kto to zamawia? HR?
1: Czyje to?
0: Co to jest? Tak się właśnie czułem na openerze, nie? Że wszyscy śpiewają tam jakieś właśnie 505 albo Crying Lightning, czy...

0: czy te utwory z AM, a ja się bawię na The View from the Afternoon i Brian Storm.
1: A wszyscy, nie? Nie, no, już, panie, idź no, pan z tym.
0: Dokładnie, co to jest?
1: Co to jest?
0: Ale to jest jeszcze ta płyta, która dosyć jest podobna do pierwszej, troszkę jest tam bardziej zróżnicowana.
1: No, przede wszystkim przez 505 jest takie bardziej mroczne, klimatyczne tutaj brzmienia wchodzą, ale nadal jest ta prędkość, są gitary takie właśnie delikatnie przesterowane i jednak działanie na tym, żeby wystrzałowo po prostu szybko zagrać.
0: Tak, a jeśli chodzi o Fluorescent Adolescent, to chciałem powiedzieć jeszcze, że ja w ogóle nie rozumiałem, dlaczego to jest taki wielki hit kiedyś. Do dziś trochę nie wiem, dlaczego on się dla mnie nie wyróżnia aż tak na tle, ale tak samo mam z następnej płyty, jest Cornerstone z Humbug, czy z Humbug jest Cornerstone, tak? No to nie rozumiem, te dwa utwory, nie rozumiem, dlaczego one są takimi hitami, jakby one mi się nie wyróżniają.
1: Wiesz
0: aż
1: co,
0: tak.
1: Jeśli chodzi o Fluorescent Adolescent, mi się wydaje, że po prostu ten riff jest bardzo chwytliwy. On jest taki bardzo, wiesz, skoczny, energiczny i on ma ciekawą konstrukcję od razu rytmiczną. I jest taka do nucenia trochę ta melodia, nie?
0: Ale on tam bardzo szybko śpiewa, nie?
1: Tak. Ale to właśnie nie chodzi o to, żebyś zapamiętał te słowa, tylko żebyś zapamiętał tą melodię. I to tak, jakby to jest najważniejsze, nie? A tam, co on tam śpiewa, to już jest sprawa drugorzędna.
0: Ale w ogóle tak sobie myślę, wczoraj grałem sobie na gitarze i wymyśliłem jakiś riff taki, który brzmi zupełnie jak Arctic Monkeys. Chyba wrzucę na jakiegoś shortsa na YouTubie. Obserwujcie nas, jak How to Arctic Monkeys w minutę, bo oni mają pewne takie jakby już schematy.
1: Zrobisz z wokalem?
0: No ale ja nie umiem śpiewać, ale mogę spróbować Alexa później udać z tej obecnej fazy. Natomiast mają pewne takie schematy w riffach i to no da się to dosyć łatwo napisać.
1: W tej erze na pewno są takie schematyczne te riffy, ale nadal one są przyjemne, no, się przyjemnie tego słucha i naprawdę są to utwory, które potrafią zaskoczyć i też przyjemnie sobie do nich wrócić.
0: Więc teraz ja już mam zapełnione 2/3 setlisty, możemy iść dalej do kolejnych dwóch płyt.

0: Dangerous Animals z płyty Humbug. I jeśli ktoś nie wiedział, jak przetłumaczyć, przeliterować słowo dangerous w języku angielskim, no to Alex Turner, Spelling Bee, wszystko tutaj nam wyłożył w refrenie.
1: Ile masz z tej płyty?
0: Z tej płyty mam, jeżeli dobrze patrzę, raz, dwa, trzy, cztery utwory.
1: Pierwszy raz dzisiaj wygrałeś.
0: Jest więcej.
1: Serię do 7 liczę w koszykówce, 4 do 3.
0: No to, ale to wiesz, to się liczy, w porównaniu do 9 z pierwszej płyty, to to jest jak honorowy gol w piłce nożnej.
1: Tak, trochę tak. Crying Lightning?
0: Tak, mam.
1: Oczywiście. My Propeller?
0: Tego nie mam akurat.
1: Okay.
0: Tego nie mam. Mam Dance Little Liar na przykład. Mm-hmm. Tutaj akurat mi się podoba ta tekstura na gitarze Wintrze szczególnie. Mam właśnie Dangerous Animals za sprawą tego refrenu i takie zaciąganie właśnie Queensowe, no bo jak już wspominaliśmy kilka razy, Josh Homme jest właśnie producentem akurat Humbug. I jeszcze mam Secret Door. To takie mniej oczywiste, mam wrażenie, wybór, ale mi się idealnie koleruje tutaj z utworem z kolejnej, jeszcze dalszej płyty.
1: Ja z nieoczywistych wyborów mam tu właśnie Pretty Visitors. Dlaczego? No bo Matt w tym utworze, to nie jest utwór, który jakoś uwielbiam, ale to, co on tam wyprawia, on po prostu się rozbija jak ten Muppet właśnie i mnie to po prostu bawi przynajmniej.
0: No on jest takim zwierzakiem na tej perkusji.
1: Tak, ale jak myślę sobie o tym koncercie właśnie, gdzie to by był taki dla mnie utwór, nie? Że wszyscy tam, nikt tego nie zna i teraz jest, gdzie ja po prostu patrzę i przynajmniej obserwuję tego super perkusistę.
0: To jest tak, jak Stewart Copeland mówił, you have to serve the song.
1: Tak, no to on tu zupełnie nie serwuje.
0: Nie.
1: W tej piosence. Zresztą Stewart to akurat sam zawsze jakby swoje tutaj.
0: Tak, tak.
1: Musi wyjść na jego. Tak samo jak na Stinga i dlatego The Police nie ma.
0: Niestety.
1: No.
0: Albo stety.
1: Nie no. Ja bym chciał ich posłuchać.
0: To na pewno.
1: To co? Suck It and See. Następna płyta.
0: Ja mam tylko jeden utwór z tej płyty, bo jakby to jest taki troszeczkę dla mnie miss. Próbowałem słuchać tej płyty jakoś z takim otwartym umysłem, ale jednak, no, jest to miks starej ery, ale już tam czuć, że jednak idą w te takie brzmienia już późniejsze, ale gdzieś tam się chłopaki pogubili moim zdaniem. Jedyny utwór, jaki mam, to jest Brick by Brick.
1: Siadło!
0: Tak jest!
1: No i to jest taki utwór, gdzie...
0: Brick by brick.
1: On jest mało Arctic Monkeysowi.
0: Mało, bardzo mało, ale on robi roboty.
1: Ten jest
0: Alex
1: właśnie potężny. No, ale on jest... Bo to, co chciałem powiedzieć, że na tych pierwszych dwóch płytach jest taki przester bardzo leciutki, nie? I później... Na dwóch kolejnych oni próbowali dołożyć taki fuzz, jakby tam Queens of the Stone Age wchodzili i to mi tak nie pasuje do nich, bo do tego głosu Alexa to nie jest w ogóle...
0: Ta barwa głosu właśnie Alexa tak. Jest taka bardziej no, za delikatna na takie brzmienia.
1: I właśnie jak wprowadzają ten przester, czy wręcz fuzz, to oni tutaj jeszcze się nie nauczyli, bo grają power chordy.
0: Tak.
1: I to tak...
0: Turu.
1: Tak, i to jest... Ale w tym utworze to akurat działa, bo to jest aż śmieszne z tym wokalem.
0: Ja mam wrażenie, że tutaj po prostu weszli na taką ironię i chcieli zrobić coś tak dla żartu. I tak. To naprawdę w takiej formie naprawdę pasuje.
1: A są to utwory na tej płycie, gdzie właśnie teoretycznie dla kogoś takiego jak ja, który lubi mocniejsze brzmienia, to powinno wchodzić, bo jest ten przester większy. Nie, bo z tym wokalem to nie pasuje właśnie. I więc ja nie jestem taki łatwy i nie wystarczy, że dadzą przester po prostu większy i od razu dam na set listę. Nie.
0: Nie, to nie daje ci taki urok od Alexa, jeśli chodzi o to.
1: Nie pasuje to. Dlatego Brick by Brick mamy i możemy lecieć dalej do największego hitu płyty, która jest tą czarną, z czarną okładką, gdzie podbili cały świat.

0: Płyta AM i myślę, że oboje się zgodzimy, że płyta AM to jest najlepszy produkt, jeśli chodzi o płyty na rynku muzycznym. Bo jednak jest to masywny album, który zawiera utwory, które są idealnie skrojone do przeciętnego słuchacza.
1: Do takiego, że rockowcy się nie obrażą, bo jest tam jakaś gitara, ale ludzie, którzy totalnie nie słuchają takiej muzyki, uważają, że to jest boomerskie, to też coś dla siebie. Mm. No bo to jest to, o czym rozmawialiśmy na poza anteniu, że to jest zespół, który pierwsze dwie płyty, Proste Chłopaki z Sheffield, kolejne dwie eksperymenty z Joshem Homim i w końcu ten komercyjny teraz, to jest transformacja. Oni się przepoczwarzają i z tych właśnie, ale dalej te mięśnie nie urosły, nie?
0: To są
1: chłopaki dalej, zwłaszcza Alex. To jest chuderlak dalej, który po prostu założył sobie skórę,
0: nałożył
1: żel i po prostu, wiecie, każdy bit taki.
0: Zapomniałeś jeszcze o jednym, wystawia klatę.
1: No ale chciałem o tym powiedzieć, że każdy utwór to jest po prostu ten prosty bit. Matt musi tam sprawdzać sobie telefon prawdopodobnie w tym czasie.
0: Nie, no jeszcze tam okazjonalnie wchodzi na chórki.
1: Okazjonalnie tak, na chórki. Basik zostaje, jakiś prosty i ten Alex klatę musi wypiąć, niczym jakiś latino piosenkarz. Mm-hmm. No i oczywiście i tam każda dziewczyna myśli, że to jest właśnie dla niej dedykowany ten utwór i tak się sprzedaje właśnie płyty.
0: I to jest właśnie to jest ta esencja AM. Płyty, no, która ma największe liczby, no tutaj samo to Dual One, no 3 miliardy odsłuchań, więc jakby no to już samo za siebie mówi, ale powiem ci, że ja mam raz, dwa, trzy... 4-5 utworów akurat z tej płyty. Bo jednak no, są takie.
1: Ja też właśnie,
0: które...
1: to jest ten paradoks, że śmiejemy się z tego, ale to działa.
0: Ale to działa.
1: To działa. Znaczy inaczej na nas jako chłopaków, którzy. No ta muzyka jest taka skrojona moim zdaniem też, żeby tutaj dziewczyny lubiły to po prostu.
0: Tutaj słychać, że to jest właśnie po to, tak?
1: To jest
0: ale zrobione to tak samo po właśnie słuchacza takiego.
1: Takie. Bo to nie jest epatowanie seksem, to nie jest tak jak gwiazdy popu, typu... No, te boys bandy. No
0: to, bo jest takie bycie cool, takim chłopakiem, ale z takim charakterem.
1: Jest, ale właśnie, bo ta muzyka popowa, ona często epatuje seksem i jest tak skrojona właśnie przez wytwórnie, że te tam Backstreet Boys, jakieś boys bandy, czy tam Spice Girls do chłopaków małych. I to jest do nastolatków często kierowane po prostu. Gdzie te hormony buzują i ma to w taki sposób właśnie na jakichś prostych instynktach się opierać. I ta płyta jest taka, że czasami coś w tym jest, że do pewnego typu właśnie osobowości to ma trafić. I ja wziąłem utwory, właśnie jak się to nazywało, Party Number One, Party Anthem. Nie znoszę tego, bo to jest właśnie taki chamski
0: też
1: przykład tego typu
0: ale
1: utworu.
0: Też trzeba przypomnieć, że jednak no, ten utwór rządzi, jeśli chodzi o social media i wiele osób no, dużo z tego dźwięku korzysta i jednak w pewnym momencie, przynajmniej mi, to aż zbrzydło z tego utworu, ale to samo się stało z I Wanna Be Yours, tam ten fragment z I Wanna Be Your Vacuum Cleaner, tak? Jakby on jest tak zmemowany i tak dużo osób się ten utwór wykorzystywało, że też już, no ja osobiście nie mogę już tego utworu słuchać, poza tym, że Alex tutaj tekstowo naprawdę
1: to ja nigdy ich nie mogłem słuchać akurat. Nie potrzebowałem TikToka, żeby mi to zniszczył. Do I Wanna Know mamy.
0: Mamy.
1: Are You Mine?
0: Mamy.
1: Najlepszy z tej
0: Najlepszy właśnie.
1: One for the Road? Ja mam.
0: Ja akurat nie mam.
1: Okej. Ja mam jeszcze Arabelle.
0: Mam Arabelle.
1: Why do you only call me when you're high?
0: Tak, też mam. I ja mam jeszcze Nisox.
1: Okay,
0: za ten riff.
1: Respectable. Taki.
0: Za ten slajdowy riff, bo jednak jest taki właśnie chwytliwy i ciekawy. I fajnie to wygląda na żywo, jak on gra na tej takiej dziwnej też gitarze, bo on taką specyficzną gitarę taką wykorzystał akurat na tą trasę i naprawdę fajnie się to wszystko spinało.
1: Tak. No więc ta najpopularniejsza płyta, to spokojnie też tutaj mamy kilka utworów, no ale w następnych dwóch zaczynają się ciężary.
0: Ojej.
1: Więc już dobrze, przejdźmy do tego, odhaczmy formalności.

0: przy AM chłopaków wywaliło poza orbitę i trafili na... No właśnie, trafili w przestrzeń kosmiczną i tak się też stało, że zostali w hotelu, akurat Tranquility Base Hotel and Casino. To kolejny album, który właśnie no jest dosłownie czymś innym całkowicie niż to, co wcześniej robili, bo jednak tutaj wchodzimy w psychodeliczne brzmienia, takie bardziej vintage, retro, dużo takich ciekawych, starych brzmień też tutaj słychać, ale ja będę tego albumu bronił, bo wiele osób... Jak wyszedł ten album, to było zniesmaczonych i dużo mówili, że co to jest, no nie tego oczekujemy od Arctic Monkeys. Tutaj między innymi Kuba się tutaj zgadza z tymi opiniami. Ja szczerze bardzo lubię ten album ze względu na to, że po pierwsze Alex Turner tutaj napisał najlepsze teksty, jakie kiedykolwiek napisał, bo jeżeli ktoś się zagłębi w tą historię, która się dzieje właśnie na tym właśnie hotelu kosmicznym, no to jest naprawdę bardzo ciekawa i tam te teksty, które Alex napisał, jak on się wciela w różne postacie, to akurat jest Mark, który jest recepcjonistą w kolejnym utworze. Przeistacza się w rubasznego biznesmena, który jest po prostu skorumpowany i przerysowuje go w bardzo ciekawy sposób i to jest jeszcze dodatkowo podlane tym sosem, właśnie tą atmosferą, która się dzieje na tym albumie. To jest to, co tutaj akurat Arctic Monkeys się udało.
1: Ja nie lubię tych ostatnich dwóch płyt, bo tak jak jeszcze na AM, to masz hity, i ta płyta nie udaje niczego, czym nie jest. Tak, no, te dwie ostatnie... Przecież
0: powiem ci tak, jeżeli chodzi o Tranquility, to tutaj myślę, że i muzycznie, i właśnie atmosferą tutaj jest naprawdę okej, bo na przykład ja mam cztery utwory i to jest między innymi właśnie Tranquility Base Hotel and Casino. Mam jeszcze single 4 out of 5, też jest bardzo taki chwytliwy. Mam właśnie też She Looks Like Fun i Science Fiction.
1: Ja mam jeden utwór.
0: O, masz utwór.
1: Z tej płyty właśnie, z The Car nie mam nic, wyprzedzając trochę, ale
0: powiem dalej.
1: Najpierw chciałbym powiedzieć, że ta płyta, to czego ja nie lubię, bo tu wprowadzają różne instrumenty, jakby te syntezatory, jakieś brzmienia.
0: Tak. I dużo też smyczków się pojawia gdzieś tam w tle.
1: Ale sam fakt, że wprowadzisz inne instrumenty, to nie znaczy, że to jest z automatu ciekawe, bo brakuje mi tu ciekawych melodii. To jest takie wszystko stokowe dla mnie, że tak jakby okej, rozwijamy się, ale to nie jest rozwijamy się w stylu David Bowie, który ma jeszcze dziwne melodie, tylko to są takie stokowe melodie, ale po prostu zagrane na innych instrumentach.
0: Powiem ci tak, tutaj oni wygrywają konceptem, uważam, i właśnie tą warstwą liryczną i to jak wejdziesz sobie w tą historię, to przede wszystkim tutaj i tą i klimatem, bo uważam, że ta płyta ocieka klimatem i wręcz jakbym na przykład oglądał Odyseję Kubricka na przykład.
1: No bo właśnie ja tego nie kupuję.
0: Nie kupujesz
1: tego. Bo to jest skrojone do tego, do naszego pokolenia, a ja jestem boomerem, jeśli chodzi o muzykę i ja właśnie, ja nie potrzebuję, żeby mi tekstury współcześniali, nie? Ja jak chcę ten klimat i hotel, to Hotel California sobie odpalę, a nie Tranquility. I jeszcze co, chciałem powiedzieć, ja mam to 4 out of 5, ale to nie dlatego, że jakoś bardzo lubię ten utwór, tylko w miarę go zapamiętałem i on mnie tak bawi.
0: Ale wiesz, dlaczego cię bawi? Bo ten wokal Alexa się coś zmienia.
1: No właśnie, jakby... Advertising in imaginative ways, co on tam w ogóle wyprawia, nie?
0: Słuchaj, to jeszcze nie jest nic, bo jak na The Car, jak już wchodzimy już w The Car, no to tam już naprawdę Alex odpala wrotki, bo jak jest utwór Jet Skis on the Mode, jak on zaczyna Jet Skis on the Mode,
1: ale w ogóle, jakby, ja co się tak... stało z jego akcentem? Gdzie ten prosty chłopak z Sheffield, cały świat objechał, w Hollywood skończył i nagle Elvisa Presleya zapodaje. Ja nie wiem, czy każdy Angol, który leci do Ameryki, nagle musi mieć jakiś taki dziwny akcent?
0: Chyba tak, ale też nawet sam Alex w jednym utworze na The Car, to Big Ideas, on się przyznaje, że już nie potrafi pisać takich utworów, jakie pisał na pierwszych płytach Arctic Monkeys czy na AM, bo jednak no, w jakiś sposób się wypalił tą muzyką gitarową i nawet przyznaję, że były pomysły, żeby The Car było bardziej rockowe, żeby było gitarowe, żeby to był powrót do właśnie garażowego grania, ale ostatecznie nie potrafił nic innego wymyśleć na gitarze i stwierdzi, dobra, robimy muzykę filmową, nie? Ja akurat z The Car mam kilka utworów, między innymi mam Sculptures of Anything Goes, bo to jest taki bardzo klimatyczny utwór, który wprowadza właśnie w taką tajemnicę wręcz i jest taki klaustrofobiczny. Ja mam jeszcze Hello You, też takie bardzo popowe, fajna melodia wchodzi w refrenie. Mam Body Paint, które było singlem i też jest bardzo chwytliwe. Szczególnie ta sekcja już, jeżeli chodzi o końcówkę, to ona naprawdę tam błyszczy, jeżeli chodzi o budowę tego utworu. I czy coś mam jeszcze? Chyba nie. To będzie chyba już wszystko akurat. Chociaż tam też myślę, że komuś by się na przykład Mr. Schwartz podobał, taka akustyczna baladka.
1: No, ja nie mam z The Carnies, bo właśnie tak jak powiedziałeś, to jest to trochę taka muzyka filmowa i tak. Mi nie pasowała, tym bardziej, że ja mam bardzo dużo z pierwszych dwóch płyt, więc koncepcyjnie nawet do tej do tego koncertu ja mam jednak, ja wam proponuję taką setlistę właśnie z tych pierwszych lat, bardziej rockową, riffową i tak dalej, gitarową, a nie chciałem tego tak właśnie mieszać tych klimat, bo to jest jednak bardzo daleko od siebie.
0: Bardzo daleko, dlatego na przykład jak ja robiłem setlistę, to często te utwory, które są właśnie z Tranquility i z The Carol, są bardzo blisko siebie, bo one jednak... Tak. Klimatem pasują.
1: Potem jakiś 505 można dać zawsze Crying Lightning tak, ewentualnie tak. I to ci jakoś nie rozbije, ale faktycznie.
0: Tak, dokładnie.
1: Trzeba by, bo na Openerze tego doświadczyłem, że tam mocno przeskakiwali i było tak, że jedna część widowni się bawiła, druga część widowni i tak bardzo
0: taka
1: to było.
0: Taka sinusoida po prostu była.
1: No, coś takiego. No to ja akurat daję tutaj, dzisiaj był plus, to ja daję minusa tym płytom.
0: Jak cesarz rzymski.
1: Tak. Joaquin Phoenix. No dobrze, no to teraz posłuchajmy sobie utworu i wrócimy i porozmawiam o setlistach.

0: To tak, już mieliśmy tutaj Pretty Visitor i tak jak Kuba mówił, że uwielbia ten utwór z racji na tą perkusję Mata, to teraz przejdziemy sobie już do tworzenia właśnie setlisty łączonej i z waszych propozycji dostaliśmy m.in. właśnie Mardi Bum, I Bet You Look Good on the Dance Floor, Too Much to Ask, Are You Mine, Tranquility Base Hotel and Casino i dostaliśmy taki komentarz. Cokolwiek zaśpiewane przez Alexa z 2009 roku. Naprawdę, jakby dziękujemy za ten komentarz, bo jakby cieszymy się, że komentujecie nasze posty. Ale proszę, dodawajcie nam utwory, bo nie możemy dać całej płyty.
1: Tak, no, ja prawie dzisiaj dałem całą płytę akurat, więc...
0: Akurat Kuba dał, ale tak. My na łączonej nie mamy takiej możliwości.
1: Ale to ja chciałbym jeszcze jedną osobę pozdrowić tutaj. Adamie Zemler, mój ty kochany... Ile tu można dać propozycji w komentarzach? Szykuj się, nie dałeś żadnej, paruwo. Następnym razem poproszę od razu o utwory. Ale dobrze, dodaliśmy do mojej Still Take You Home, Knee Socks, Dangerous Animals, Tranquility Base Hotel and Casino, Too Much to Ask, więc teraz ze dwa musimy tutaj jakieś ode mnie wywalić. Więc ja wywalę Perhaps a Vampire, bo tego nie planowałem na początku mieć. Godzina 37, to jeszcze z jakiegoś jeszcze jednego jeden. Możemy zrezygnować. No coś z pierwszej płyty jeszcze może odrzucimy. Który by ci tutaj nie pasował? Bo Mardi Bum nie mogę, bo to była propozycja. To może From the Reeds to the Rubble.
0: Właśnie też myślałem, no.
1: Dobrze, no to
0: i
1: ten
0: będziemy mieli wtedy idealnie chyba.
1: I jest fajnie, fajniusia, jest, po koleżeńsku.
0: Po koleżeńsku było wszystko.
1: No, ten tekst musiał dzisiaj paść, bo niestety Jan Frycz odszedł i niestety nie zobaczymy już Dareczka.
0: Daria nie będzie.
1: Daria nie będzie. A mógłby być, bo przecież jest kontynuacja Ślepnąc od świateł dawno temu w Warszawie. Bardzo dobra książka, polecam przeczytać. Taka dygresja na koniec, ale no jeszcze może powiedz coś, bo masz koszulkę, jeszcze
0: a tak,
1: masz minutkę.
0: To widział informację, że Syd Wilson został wyrzucony ze Slipknot, to pewnie opakuje tą stratę, ale najśmieszniejsze jest to, że Jimmy Good nawet nie wiedział, że Syd Wilson został wyrzucony z tego
1: on
0: zespołu.
1: Nie wie, że jest następny w kolejce.
0: Tak, on jeszcze tego nie wie.
1: Jeszcze tego nie wie, ale my już wiemy, my dostaliśmy przecieki, także słuchajcie tej audycji, bo tutaj...
0: Telefon już był.
1: Dokładnie. Także dziękujemy wam za dziś. Byli z wami
0: Mikołaj Piekarzewicz,
1: Kuba Chojnacki. Słuchajcie Sceny Głównej. Do usłyszenia za tydzień.

0: uwagę, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, pani na matę.

0: reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21. No i wybiła godzina 21, a ja zapraszam Was na moją audycję Her Storie, w której opowiadam o fascynujących kobietach i ich ciekawych życiorysach. Za konsoletą realizatorską jest Szymon Dopierała, a przed mikrofonem ja, czyli Nina Frąckowiek. No i dzisiaj przejdziemy właśnie do takiego bardziej mrocznego świata, bo ostatnio opowiadaliśmy o roku, który był takim nawet troszkę bym powiedziała, że glam rockiem, trochę jego bardziej błyskotliwą, brokatową wersją, a tutaj właśnie przechodzimy bardziej do mrocznych klimatów. Będzie dużo czerni, mocny makijaż, post-punk, gotyk, muzyka, która potrafi być jednocześnie piękna, ale też niepokojąca. No ale przede wszystkim będzie o kobiecie, która stworzyła jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w historii muzyki alternatywnej, a jej prawdziwe nazwisko to Susan Janet Balion, ale świat zna ją jako Suzy Sue. A teraz powiedzmy.
2: I don't carry anything for any females and I hate being called the best female singer because I think I'm better than any male singer as well.
1: Tutaj jest fragment z ciekawego dokumentu Women in Rock i właśnie usłyszeliśmy tutaj Suzy Sue i mówi: nie, no, niosę żadnego kaganka kobiecości i nienawidzę być nazywaną najlepszą wokalistką, bo uważam, że śpiewam też lepiej niż faceci. I może zanim zaczniemy tutaj wdrażać się dalej właśnie w historię Suzy Sue, chciałabym prowadzić taki trochę mroczny właśnie klimat i powiedzieć wam, żebyście wyobrazili sobie, że jesteście właśnie w Batcave'ie, znanym klubie, w którym właśnie powstawała co dopiero muzyka gotycka i kształtowała się na oczach wielu fanów, wielu młodych ludzi, którzy szukali czegoś innego od wcześniejszego punku. Podobno jest taka legenda, że gdy w tym klubie puścili piosenkę Sex Pistols, wszyscy wyszli, bo właśnie poszukiwali czegoś innego, poszukiwali takiego odświeżenia na scenie, ale tutaj zaproponowałam taki utwór, który trochę jeszcze nawiązuje właśnie do tych punkowych brzmień. Słyszymy tutaj początkową właśnie Suzy Sue, która krzyczy, jest mocna, energiczna i po prostu punkowa. Więc posłuchajmy Make Up to Break Up.

Tak jak wspomniałam, była to początkowa Suzy Sue, a przynajmniej początkowa Suzy Sue w kontekście jej kariery muzycznej, bo piosenka, którą właśnie usłyszeliście, pochodzi z debiutanckiego albumu Suzy and the Banshees, czyli The Scream. I myślę, że nazwa tej płyty jest adekwatna do piosenek w niej zawartych. Właśnie jest tam dużo krzyku, jest tam dużo energii, tego, co było właśnie kluczowe, jeżeli chodzi o muzykę punkową, no ale o tym może za chwilę, bo tak jak wspomniałam, Suzy nie od początku była gotycką królową i królową lodu, jak to ją później nazywano, tylko właśnie jej historia zaczęła się wraz z punkiem. I Suzy była od początku właśnie w tym tworzeniu muzyki gotyckiej. No ale zawsze jak opowiada się moim zdaniem o jakiejś tam epoce historycznej, trzeba trochę wrócić właśnie do korzeni, trochę przenieść się czasem wstecz. No i nie tylko właśnie Suzy obserwowała narodziny punka. Ona pomogła je tworzyć tak naprawdę te narodziny punka, które potem przeszły na narodziny gotu. No ale może od początku. Suzy Sue urodziła się 27 maja w 1957 roku w Londynie, a jej dzieciństwo nie należało do łatwych. Dorastała w Chislehurst w południowo-wschodnim Londynie. Jej ojciec był bakteriologiem, a matka pracowała jako sekretarka i znała zarówno język angielski, jak i francuski. Ojciec miał natomiast problemy z alkoholem, przez co życie rodzinne było skomplikowane. Jednocześnie to właśnie on zaszczepił w córce miłość do książek. Suzan od najmłodszych lat czuła się outsiderką i to poczucie odrębności będzie jej towarzyszyło w zasadzie przez całą jej karierę. Nie próbowała się dopasować do otoczenia i w zasadzie było wręcz odwrotnie, bo z czasem zaczęła budować swój własny świat. Świat, w którym można było wyglądać inaczej, mówić inaczej i tworzyć własne zasady. A teraz przed nami kolejna piosenka.

To była piosenka Happy House, myślę, że bardziej znana właśnie ludziom, którym może postać Suzy Sue nie jest do końca znana. Piosenka ta była tak wypromowana ostatnio, mam wrażenie, przez popkulturę, kojarzona chociażby właśnie z najnowszym serialem a propos Wednesday, która właśnie aktorka opowiadała, że dla niej inspiracją do tego znanego tańca Wednesday była chociażby właśnie cudowna Suzy, która właśnie wykonywała dość specyficzne ruchy taneczne właśnie w teledysku do Happy House, który jest z trzeciego albumu Suzy and the Banshees i nazywa się Kaleidoskop. Tak trochę spolszczyłam. Jest to mój absolutnie ulubiony album. Uważam, że są tam same świetne numery. Ale może trochę więcej o Suzy. W połowie lat 70. w Wielkiej Brytanii zaczyna się dziać coś niezwykłego. Młodzi ludzie są sfrustrowani, bezrobocie rośnie, polityczna sytuacja jest napięta. Muzyka popularna coraz częściej wydaje się oderwana od rzeczywistości i pojawia się punk. Muzyka, która jest prosta, agresywna, bezpośrednia. Muzyka ludzi, którzy nie chcą czekać, aż ktoś ich odkryje. Susan trafia do londyńskiego środowiska punkowego, staje się częścią grupy fanów Sex Pistols, o których wcześniej wspominałam, znanej jako Bromley Contingent. I tutaj warto zatrzymać się na chwilę, bo Suzy początkowo nie planowała zostać wokalistką, nie miała przygotowania muzycznego, jak większość w zasadzie moich bohaterek, i nie chodziła do szkoły muzycznej, nie miała nawet klasycznego rockowego zaplecza, że tak to ujmę. Po prostu pewnego dnia uznała, dlaczego właściwie nie. Mamy wrzesień 1976, Londyn i legendarny punkowy festiwal w klubie 100 Club. Na scenie mają pojawiać się m.in. Sex Pistols, The Clash, The Damned i inne zespoły związane z rodzącą się sceną punkową. Suzy jest wśród publiczności, ale zamiast tylko patrzeć, postanawia wystąpić. I razem ze Stevenem Severinem oraz muzykami, którzy pojawili się na chwilę w składzie, tworzy coś, co początkowo miało być właściwie jednorazowym występem. Suzy i Severin zostają jednak razem. I tak rozpoczyna się historia Suzy and the Banshees. Pierwszy koncert odbywa się 20 września 1976 roku. To jeden z momentów, które można uznać za narodziny brytyjskiego punku. Nie dlatego, że wszystko było wtedy perfekcyjne, właśnie wręcz odwrotnie. Było chaotyczne, surowe, nieprzewidywalne i właśnie o to chodziło. Suzy and the Banshees szybko zaczynają się wyróżniać. Nie są typowym punkowym zespołem. Ich muzyka jest coraz bardziej eksperymentalna, mroczna, atmosferyczna, pełna napięcia. Suzy nie śpiewa tak jak klasyczne wokalistki popowe. Jej głos jest niski, chłodny, momentami teatralny, co mogliśmy usłyszeć w poprzednich dwóch numerach. A na scenie pojawia się postać, której nie da się pomylić z nikim innym. Mocno podkreślone oczy, blade oblicze, czarne ubrania, geometryczne fryzury. Elementy estetyki punkowej, ale także kabaretu, filmu, sztuki i horroru. Suzy zaczyna tworzyć coś więcej niż wizerunek. Tworzy język. A teraz przesłuchajmy jedną z najbardziej znanych właśnie utworów Suzy and the Banshees. Myślę, że taki szlagier, czyli Spellbound.

Myślę, że większość z nas kojarzy chociażby troszkę tę piosenkę. Jest ona z albumu Juju. No, jest to istna kwintesencja Suzy, bo już tutaj jest właśnie bardziej taka, powiedziałabym, energiczna, ale w inny sposób niż ten punkowy. Taki właśnie bardziej, powiedziałabym, mniej taki chaotyczny, mniej agresywny, bardziej taki namawiający do takiego właśnie ezoterycznego tańca wręcz. I no, jest to naprawdę, naprawdę cudowny, cudowny utwór. Aż po prostu myślę, że słychać, jak się uśmiecham, gdy o nim opowiadam, bo cała postać Suzy jest niesłychanie inspirująca. I właśnie zanim zagłębię się właśnie w te odmęty gotyku i tego właśnie, jak Suzy Sue jest nazywana taką matką gotyku, no to chciałabym jeszcze pokłonić się trochę nad tym właśnie, jak ten punk ją ukształtował. To, jak właśnie Suzy była powiązana z tym środowiskiem punkowym, była powiązana ze środowiskiem właśnie Vivien Westwood, którą też oczywiście z ogromnym tutaj sentymentem wspominam. Ogromna, niesamowita postać dla punku, dla punkowej estetyki i nie tylko, więc no jest to, tutaj właśnie taki chciałam złożyć hołd dla Vivien Westwood, która tak naprawdę ukształtowała te wszystkie punkowe głowy, nadała im charakteru i tak naprawdę ubrała je w te wszystkie niesłychane punkowe akcesoria. No i właśnie między innymi wśród tych wszystkich niesamowitych osobistości była również Suzy Sue. I mam takie podejrzenia, są to moje domniemania, ale że właśnie to... to środowisko ukształtowało tak naprawdę ten styl Suzy, zwłaszcza jej makijaże, które są no do teraz właśnie bardzo taką charakterystyczną i często powtarzaną praktyką właśnie wśród młodych gotów. Młodych mam na myśli właśnie z dzisiejszych czasów, bo subkultura gotycka wraca do łask i chciałabym trochę właśnie się też nad tym ukłonić, no bo goci mają takie trochę, powiedziałabym, mieszane opinie, no bo goci są uznawani jako tacy trochę dziwni, młodzi ludzie, którzy naturalnie mogą przerażać społeczeństwo. Właśnie tutaj z naszym realizatorem mieliśmy rozmowę o tych niszowych środowiskach. Pokazywali ludziom śmierć i zło i wywracali do góry nogami normy społeczne, łamali tabu, prowokowali swoim wyglądem. No i szybko zaczęto właśnie o nich opowiadać takie dość złowrogie rzeczy i mówiono o, nie wiem, bezczeszczeniu grobów, satanizmie, okultyzmie. I scena nie obalała tych uprzedzeń, ponieważ właśnie chciała się dystansować od tego, w cudzysłowie, normalnego społeczeństwa i nie chciała, żeby właśnie ci normalni, w cudzysłowie, ludzie próbowali się z nimi komunikować, no bo to zazwyczaj miało niezbyt dobre skutki. No i poza tym wiele symboli chrześcijańskich i okultystycznych było właśnie inspiracją dla tych gotów i nadawało się do tego, żeby właśnie je jakoś wpleść w ten ich image. No i goci kojarzą się właśnie jako takie wygłaszanie dość kontrowersyjnych poglądów, co jest komiczne, bo właśnie subkultura gotów nie jest absolutnie polityczna i jeżeli zapytacie się gotów, co charakteryzuje ich subkulturę, to wszyscy wam powiedzą, że jest to przede wszystkim muzyka. Nie chodzi o jakieś polityczne wygłaszanie swoich poglądów, o jakieś właśnie postulaty. Nie mają jakiejś specjalnie dewizy. Chociaż w właśnie wspomnianym przeze mnie Bat Cave'ie, czyli tym klubie, w którym narodził się ten gotycki rock, była taka trochę dewiza i to tak mówię trochę prześmiewczo. Było tam napisane właśnie, że żadnego funku, żadnego disco. Właśnie chciano coś zupełnie innego. Ale tak jak wspomniałam, ta subkultura właśnie nie łączyła się ani trochę z polityką, ani z religią. I tak jak czasami się właśnie określa gotów jako dzieci nocy, przede wszystkim mówią o tej muzyce, bo chcą być wśród swoich, tak jak
wspominana przeze mnie bardzo często subkultura Riot Girls, które malowały sobie na dłoniach chociażby serduszka czy gwiazdki, żeby zostały rozpoznane przez swoje właśnie tutaj towarzyszki z ruchu. I tak samo goci, właśnie tym takim przekręconym wizualnie w tamtych czasach z takim standardem chcieli się rozpoznawać, no bo właśnie goci tą swoją estetyką przełamywali to takie krążące, powiedziałabym, no tutaj takie, taki status quo, że ta moda lat 80. była kolorowa, była pstrokata, trochę kiczowata nawet, a oni właśnie chcieli zrobić coś odwrotnego. Na tym, myślę, polega kontrkultura. No i ubierali się w czernie i byli dość mroczni i tacy zupełnie na tej przeciwwadze wobec właśnie tych panujących standardów ubioru lat 80. No i chcę właśnie podkreślić to, że ta subkultura gotycka to przede wszystkim muzyka i wiadomo, że ludzie z subkultury gotyckiej mają jakieś określone poglądy, ale przede wszystkim chodzi właśnie o tę muzykę, o to, żeby razem cieszyć się nią i to jest moim zdaniem przepiękne. A właśnie nie są oni totalnymi smutasami, no bo jednak tutaj właśnie Szymon się śmieje, no ale właśnie o to chodzi, że goci nawet bardzo często noszą chociażby krzyż Ankh, który jest tak naprawdę krzyżem życia, więc nie chodzi tutaj o tą całą śmierć i to takie, nie wiem, ponure właśnie klimaty, ale właśnie to, że ta śmierć, że to zło jest nieuniknione w naszych życiach i jest to taka pełna akceptacja właśnie. Powiedziałabym właśnie, że tak nawet groteskowo to traktują, tą swoją stylistykę, ten swój sposób bycia, ale trochę zboczyłam z naszego tematu, a naszym tematem jest właśnie Suzy, która jest niebywała. W 1978 Suzy and the Banshees wydają swój pierwszy singiel Hong Kong Garden i może do niego za moment właśnie przejdziemy, bo już się troszkę rozgadałam, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. No to co, Szymon, Hong Kong Garden puścimy.

Yukon Garden dociera do 7. miejsca brytyjskiej listy przebojów. To ogromny sukces dla grupy, ale piosenka ma również bardziej skomplikowaną historię. No bo inspiracją dla Suzy był chiński bar w Chislehurst, który odwiedzała jako dziecko i wspomniała, że bywała tam świadkiem rasistowskich zachowań miejscowych skinheadów wobec pracowników restauracji, a sam tekst utworu jest dziś analizowany również krytycznie ze względu na sposób przedstawiania azjatyckiej kultury. I warto o tym powiedzieć, bo historia artystki nie musi być pomnikiem. Możemy jednocześnie doceniać jej znaczenie dla muzyki i zauważać elementy jej twórczości, które z dzisiejszej perspektywy budzą dyskusję. To właśnie dlatego historie nie są tylko opowieściami o bohaterkach bez skazy, są opowieściami o prawdziwych ludziach. Kilka miesięcy później ukazuje się debiutancki album zespołu, o którym wspomniałam, czyli The Scream, rok 1978. Płyta brzmi zupełnie inaczej niż większość muzyki, która trafia wtedy do mainstreamu, do radia. Nie jest przyjazna, nie próbuje być. Jest, tak jak wspomniałam, surowa, nerwowa i momentami taka nawet klaustrofobiczna. Na płycie znalazły się m.in. Jigsaw Feeling, Metal Postcard i Switch. Album osiągnął 12 miejsce na brytyjskiej liście albumów. To właśnie tutaj zaczyna być widoczne to, że Suzy and the Banshees nie zamierzają pozostać tylko punkowym zespołem. Ich muzyka zaczyna ewoluować. I myślę, że dla takiego trochę laickiego ucha nie jest to absolutnie żaden tutaj przytyk z mojej strony. Właśnie odsłuchanie po raz pierwszy takiej gotyckiej muzyki, której tutaj wam serwuję, może być takie trochę właśnie, taka jest tutaj pewna, nazwałabym to sprzeczność, no bo gotyk kojarzy się raczej właśnie tak stereotypowo z takim ponurym, smętnym, smutnym wyglądem i brzmieniem, a tutaj właśnie przedstawiam wam tę niesłychanie energiczną, energetyczną Suzy Sue, która po prostu tylko zachęca do tupania nóżką. I właśnie dlaczego w ogóle chciałam i nie tylko chciałam, bo to zrobiłam, powstała właśnie moja audycja Hair Story, dlatego żeby skupić się na tych doświadczeniach kobiet na scenie, ale muszę tutaj bić się w pierś i przyznać, że jednak jeżeli chodzi o Suzy Sue, no to jest ona bardzo widoczna na tej scenie gotyckiej, ale jeżeli chodzi o te takie bardziej, powiedziałabym, smętne, takie ponure, takie stereotypowe właśnie brzmienia, i tutaj mam nadzieję, że ja sama trochę nie mówię stereotypowo, no to właśnie myślę, że takie brzmienia bardziej pasują do Bauhausu, do Sisters of Mercy, tutaj Szymon kiwa głową, a Suzy jest taką trochę właśnie przeciwieństwem tego wszystkiego i jest po prostu taka efemeryczna i za to ją uwielbiam, ale jest przede wszystkim właśnie prekursorką tego gothic rocku. No ale warto zatrzymać się przy samej Suzy. Bo jej znaczenie nie polega wyłącznie na tym, że śpiewała w popularnym zespole. Ona zmieniła sposób, w jaki kobieta mogła funkcjonować na scenie. Nie była słodka, nie była grzeczna, nie próbowała wyglądać jak tradycyjna gwiazda pop. I chyba tutaj mówię tak o wszystkich moich bohaterkach. Ale jej kobiecość była jednocześnie silna, chłodna, seksualna i niepokojąca. Suzy przejęła kontrolę nad własnym wizerunkiem i zrobiła z niego narzędzie. To bardzo ważne w kontekście historii kobiet w muzyce. To przez dziesięciolecia przemysł muzyczny mówił artystkom, jak mają wyglądać. Suzy powiedziała, to ja zdecyduję, jak wyglądam. Mamy rok 79-81, jest to przełom, bo w kolejnych latach skład zespołu się zmienia. Pojawia się gitarzysta John McGeoch, do zespołu dołącza także perkusista Budgie i właśnie ten skład tworzy jedne z najbardziej pamiętnych płyt Suzy and the Banshees. W 80 ukazuje się wspomniany przeze mnie Kaleidoskop, rok później Juju. Juju osiąga 7 miejsce brytyjskiej listy albumów, a Spellbound staje się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu. To już nie jest klasyczny punk, to post-punk. Mroczny, hipnotyczny, eksperymentalny i właśnie z takiej muzyki zacznie później wyrastać ogromna część sceny gothic rocka, o której wspomniałam też w kontekście Batcave'u, i chciałabym tutaj przywołać pewien cytat właśnie Suzy Sue.
Czyli ludzie zapominają, że punk był czymś naprawdę dobrym dla kobiet, motywował je, by chwycić za gitarę, zamiast ograniczać się do roli piosenkarki. Pozwalał nam być agresywnymi. I tutaj jest to też, myślę, że ogromne nawiązanie do mojej ostatniej bohaterki, Joan Jett, której również wmawiano, że jako kobieta nie ma specjalnie tutaj prawa bytu, jeżeli chodzi właśnie o eksperymentowanie i bycie gitarzystką. Więc myślę, że to jest coś, co bardzo łączy te moje bohaterki. No i chciałam się zapytać was, czy Suzy Sue była gotką, bo tak trochę właśnie zaczęłam wspominać, że tak trochę nie wpisuje się w ten stereotyp. No i to pytanie jest trochę podchwytliwe, bo kiedy powstawała jej muzyka, współczesna subkultura gotycka dopiero się kształtowała, a Suzy nie miała gotowej instrukcji. Nie było jeszcze stereotypowego got looku, który znamy dzisiaj. I to właśnie artyści tacy jak ona pomogli go stworzyć. Te czarne ubrania, mocny makijaż, androgynia, teatralność, mroczne teksty, eksperymentalna muzyka. Wszystko to zaczęło funkcjonować razem. Dlatego Suzy jest dziś określona jako jedna z najważniejszych prekursorek gotyku. I myślę, że w ogóle warto wspomnieć o tym jej ksywie w ogóle, że tak się wyrażę. No bo tak jak wspomniałam, ona naprawdę nie nazywa się Suzy Sue, a jej sceniczna nazwa wzięła się z tego, że właśnie swoje imię Suzy, w zasadzie Susan, które jest zdrobniale, w zdrobnieniu właśnie mówi się jako Suzy, połączyła z Sioux, czyli właśnie nawiązanie do rdzennych Amerykanów, bo tak jak wspomina, nienawidziła kowbojów, bo właśnie tutaj mamy tutaj też ten taki wątek historyczny o tej, o tutaj tym właśnie zabarwieniu, jeżeli chodzi o rdzennych Amerykaninów i o tym, jak właśnie tutaj mamy tę wieczną taką sprzeczkę, myślę, że to jest bardzo błahe słowo, między właśnie kowbojami a rdzennymi Amerykaninami i właśnie to było takie upamiętnienie ze strony Suzy Sue tego właśnie tego ludu Ameryki Północnej, właśnie Siouxów. No ale znowu się rozgadałam, a może posłuchamy znowu z albumu Juju również jedną z bardziej sztandarowych utworów, czyli Arabian Nights.

W 1991 roku Suzy and the Banshees wydają album Superstition, czyli ulubiony tutaj właśnie album mojego realizatora Szymona. I nagle zespół odnosi jeden ze swoich największych sukcesów komercyjnych w Stanach Zjednoczonych. Singiel Kiss Them For Me staje się ich przełomowym hitem. To fascynujące, bo zespół, który zaczynał w punkowym podziemiu, znalazł się teraz w centrum mainstreamu, ale bez rezygnowania z własnego charakteru. Suzy nadal pozostaje Suzy. W 1981 roku Suzy tworzy kolejny projekt. Tym razem z Budgie. Nazywa się The Creatures. Początkowo miał to być poboczny projekt, ale okazał się niezwykle ważny, bo muzyka The Creatures była bardziej eksperymentalna, mniej gitar, więcej rytmu, perkusji, głosu, przestrzeni. Pierwsza epka Wild Things ukazuje się w 81. Dwa lata później pojawia się album Feast. Nagrywany między innymi na Hawajach, czerpie z lokalnych brzmień i estetyki egzotyki. To pokazuje kolejną rzecz o Suzy. Ona nie chciała powtarzać samej siebie, wymyślać koła na nowo. Za każdym razem szukała nowego języka. W 1989 The Creatures wydają album Boomerang. To jeden z najbardziej eksperymentalnych projektów Suzy. Pojawiają się elementy bluesa, jazzu, rytmów perkusyjnych i muzyki świata. Album jest wysoko ceniony przez krytyków, a utwór Killing Time wiele lat później wykonywał na koncertach Jeff Buckley. To ważne, bo pokazuje, że wpływ Suzy nie ograniczał się jedynie do sceny gotyckiej, a jej eksperymenty inspirowały również muzyków alternatywnych z zupełnie innych środowisk. I tutaj dochodzimy do jednego z najważniejszych tematów tej audycji, bo Suzy Sue inspirowała całe pokolenia kobiet. Wśród artystek, które mówiły o jej wpływie, znajdziemy m.in. PJ Harvey, Shirley Manson z Garbage, Sinéad O'Connor, Elizabeth Fraser z Cocteau Twins. I tak można wymieniać i wymieniać. Nawet, nie wiem, Kim Gordon z Sonic Youth. I jest to ogromna lista. I trudno znaleźć drugi przypadek artystki z lat 70., 80., której wpływ byłby tak widoczny w tak wielu różnych gatunkach. Od postpunku przez rock alternatywny, po elektronikę i pop. Ale może teraz właśnie przejdziemy do jej rodzimego podwórka, czyli znowu tutaj puścimy gothic rocka i myślę, że również tutaj będzie to jeden z takich kluczowych właśnie utworów tego właśnie zespołu i będzie to Cities in Dust.

To było Cities in Dust, czyli jedna właśnie z kluczowych, też znanych piosenek zespołu Suzy and the Banshees. I też właśnie chciałam tutaj wam dać jeden z ciekawszych cytatów Suzy. Mamy na scenie silne artystki, jednak obsesja branży na punkcie zewnętrznej prezencji kobiet poszła w zupełnie innym kierunku, cofając się niemal do lat 60. czy wczesnych 70. No i czy Suzy Sue była feministką? To pytanie również nie ma jednej prostej odpowiedzi. Jej muzyka nie była klasyczną muzyką protestu, nie pisała manifestów w każdym utworze, ale trzeba zaznaczyć, że jej obecność na scenie miała znaczenie polityczne, nawet jeśli nie zawsze była politycznym komunikatem. I tak odnosząc się właśnie do tego cytatu, w czasach, gdy kobiety w roku często musiały wybierać między rolą, powiem tak w cudzysłowie, ładnej wokalistki, a rolą agresywnej buntowniczki, Suzy stworzyła trzecią drogę, bez jakichś nawiązań politycznych tutaj z mojej strony. Mogła być jednocześnie silna, seksualna, dziwna, elegancka, groźna, krucha, teatralna i całkowicie niezależna, czyli pełna takich sprzeczności, można byłoby rzec. Ale nie musiała wybierać jednej wersji kobiecości, które się narzuca. I właśnie dlatego stała się tak ważna dla kolejnych pokoleń i jest zdecydowanie feministyczną ikoną. Niestety czas nam się kończy, więc chciałabym zaprezentować wam moją ukochaną piosenkę właśnie z albumu Kaleidoskop, czyli Desert Kisses, który zaraz Szymon tutaj nam włączy.

Mieliśmy tutaj właśnie do czynienia z taką bardziej delikatną wersją Suzy Sue. Tak jak wspomniałam, jest to piosenka z mojego ukochanego albumu, czyli Kalejdoskop. No i trochę czas nam już się kończy i warto, myślę, mimo wszystko wspomnieć, bo jednak w moich odcinkach staram się nie poruszać takich tematów właśnie o mężczyznach, ale jednak warto zaznaczyć, myślę, że jest to dość ciekawe, że mężem Suzy Sue był właśnie wspomniany przeze mnie Budgie, który był z nią raz właśnie w zespole Suzy and the Banshees, a następnie właśnie w tym pobocznym projekcie, który miał być pobocznym projektem The Creatures. Para była ze sobą od 1991 do 2007, mówię, ze sobą była w kontekście właśnie tutaj małżeństwa. Suzy jest tak złożoną postacią, że ciężko mi jest ją w zasadzie upchnąć, a przede wszystkim jej osiągnięcia w godzinnym odcinku tutaj, ale chciałabym powiedzieć, że ma do teraz ogromne znaczenie. Jej twórczość, jej osoba często jest w nawiązaniach do różnych filmów, seriali, generalnie w popkulturze. To, co myślę, że ją przede wszystkim wyróżniło, to to, że właśnie stworzyła tak naprawdę całe pokolenie gotów, które do teraz funkcjonuje, bo tak jak powiedziałam, subkultura gotów wraca do łask. I chciałabym tutaj jeszcze zacytować Suzy na koniec. Nie lubimy trendów, początkowo zawiązaliśmy się, bo czuliśmy, że mamy coś własnego do powiedzenia. Temu, co się wówczas działo, brakowało pewnych elementów, potrzebne było inne spojrzenie, pewna odmiana, ale przy zachowaniu tej samej siły uderzenia i mocy oddziaływania. Chciałabym tę audycję skończyć cudowną piosenką, która również jest taką delikatniejszą wersją Suzy. Jest to piosenka Forever z albumu, ostatniego albumu Suzy and the Banshees, czyli The Rapture. Ta piosenka jest oniryczna, jest cudowna i chciałabym właśnie zaznaczyć, że jak się przysłuchacie, to tak brzmi, jakby właśnie przejeżdżało auto obok was i jest dość smutna i taka właśnie dołująca i opowiada o takiej trochę nieszczęśliwej miłości, o tym, że myślała, że będą ze sobą na zawsze, ale no niestety życie weryfikuje pewne związki, pewne miłości i tak dalej, ale nie chciałabym aż takim smutnym akcentem kończyć dzisiejszą audycję, więc dziękuję, że byliście ze mną. Za konsoletą realizatorską był Szymon Dopierała, a przed mikrofonem ja, Nina Frąckowiak. Do usłyszenia za tydzień i przyjemnego słuchania piosenki Forever Suzy and the Banshees.

0: inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

0: 11 minut po godzinie 22. Witajcie, drodzy radiosłuchacze Radia Afera. Drogie panie i drodzy panowie, serdecznie. Dzisiaj audycja... Właściwie dwie audycje w jednej audycji. 5881 piosenek o miłości, połączone z dobranocką. Wita was Szymon Dopierała w zastępstwie oczywiście Franka, który gdzieś tam nas pewnie słucha na Mazurach, z tego co wiem, Franku.
1: O, a to ładnie.
0: Chyba jakieś Giżycko, tak. Odezwał się drugi głos, Tymek Powęzowski, szef muzyczny Radia Afera i gospodarz audycji Dobranocka, i więc będziemy razem towarzyszyć wam, drodzy słuchacze, do godziny 24.
1: Tak. Podoba mi się, jak nazwałeś roboczo playlistę, którą tworzyliśmy razem tutaj na potrzeby tej audycji, i myślę, że tę audycję roboczo, myślę, że możemy tak nazwać.
0: Dokładnie, miłość o to mi chodziło. Dobranoc. Miłość na dobranoc.
1: Tak. Piękny to jest motyw, żeby taką dwugodzinną audycję z piosenkami o miłości, bo to jest chyba najłatwiej. Obok...
0: Polityczne też chyba w sumie jest dosyć prosto.
1: Dosyć prosto, i tak myślę sobie, które jeszcze byłoby łatwo zrobić, i tak sobie myślę, że o wszelkiego rodzaju używkach na pewno by się dało dosyć łatwo tutaj zagospodarować.
0: Myślę, że tutaj ekspertem jest Gośka Stawecka z audycji Pchli Targ.
1: No, może być i tak, ale nie zmienia to faktu, że miłość to jest ten najbardziej żyzny grunt, na jakim można boletko swoje muzyczne zagospodarowywać, i zaczęliśmy od artysty, z którym przynajmniej, bo nie będzie tak ze wszystkimi, powiem ci już od razu, ale tutaj możemy spokojnie chyba obaj powiedzieć, że tego artystę kochamy.
0: Tak, kochamy, i cały czas się zastanawiam, pójść czy nie pójść. Chyba pójdę.
1: Idź. Nie wiem gdzie, ale idź.
0: No idę na ten, do zamku, na koncert
1: Lecha. Oczywiście, że iść. Trzeba, myślę, że to jest obowiązek dużej ilości osób tutaj. I ja, to jest w ogóle moja ulubiona płyta.
0: Wiem, dlatego i wybrałem.
1: Dziękuję bardzo.
0: I najładniejsza piosenka o miłości.
1: Tak.
0: Lecha.
1: I ogółem, jak sobie robiłem w głowie taki... taki bilans polskich artystów, którzy, polskich tekściarzy, którzy piszą o

0: następnej płycie bardzo fajnie brzmi. No. Tak mi się wydaje.
1: A tutaj myślę, że może jeszcze przeszkadzać, ale ja wybrałem utwór Jutro będę z tobą w Nowym Jorku.
0: Jutro płyta będę piosenki.
1: W Nowym Jorku. Z tobą. Tak.
0: Rok 1987, nagranie, 89 wydanie.
1: Wybrałem ją, ponieważ to jest przepiękny list miłosny zarówno do żony Bożeny, jak i mam wrażenie też do kogokolwiek, kto ten utwór gra. I myślę, że teraz ja już nie będę więcej tłumaczył. To jest króciutki utwór, to jest coś, czym Lech Janerka się chyba specjalizuje, żeby nagrać utwór, który trwa minutę 30 albo poniżej. I w tym momencie to zostało tak skoncentrowane. No i cóż, 3, 2, 1, gramy.

0: Trochę mnie tym utworem krótkim przekonałeś do chyba zakupu tej płyty w wersji Super Audio CD, bo to polskie nagrania wydały, myślę, że... A zawsze wydają to bardzo ładnie, bo zawsze jest jakaś fajna historyjka dotycząca powstania tej płyty.
1: To znaczy, ja nie wiem, ja mam takie wydanie bardzo oszczędne. Jest okładka, jest płyta i są wypisani twórcy i to jest wszystko. Nie ma żadnej książeczki.
0: To, że tak powiem, pozwolę ci otworzyć tę płytę, sobie poczytasz.
1: Dobrze. No ja mam w wersji SOTE takiej, bym powiedział. Ale jeśli mogę ci jako takiego sprzedawcę Lecha Energii tutaj posłużyć na chwilę, to Piosenka dla żywych jest cudowna, Leniwie lecąc jest cudowne, no i utwór urodziny, które za każdym razem wysyłam ludziom na urodziny i mam wrażenie, że nie wszyscy do końca wiedzą, o co mi chodzi, gdy wysyłam ten utwór.
0: No dobrze, to przekonałeś mnie, na pewno sobie to zakupię w tej wypasionej wersji dla tych audiofilów.
1: No dobrze.
0: Dobrze.
1: Bo to teraz piłeczka jest po twojej stronie.
0: Tak, piłeczka jest po mojej stronie, bo to był 87 rok, to teraz będzie utwór, który w zasadzie ma równo 40 lat, jeśli chodzi o debiut na liście trójkowej, to takiej kultowej audycji lat 80., bo my tu trochę będziemy tak nawiązywać do pewnej stacji, no nie ukrywamy tego. No co, z dobrych wzorców trzeba korzystać.
1: A jak?
0: No to kult będzie teraz, drodzy słuchacze, i utwór do Ani, który jest dla mnie chyba najważniejszą polską piosenką o miłości. Takie muzyczne połączenie Elvisa Presleya i Jesus and the Mary Chain. Akurat tak wyszło i taka mała historyjka. Przez parę lat, paręnaście lat, ten utwór wydawał mi się utworem o miłości tylko, ale okazało się, że nie wiedziałem tego jako fan kolei, że ten utwór w zasadzie jest o kolei, no bo tam jest okno na korytarzu. A okno na korytarzu, no to było okno na korytarzu pociągu pospiesznego relacji Bydgoszcz-Warszawa przez Toruń. Więc nie tylko, prawda, z tych podróży, które miał Kazimierz Staszewski od swojej żony Anny właśnie do Warszawy wracając, nie tylko utwór Polska i tak zwane Kutno na dworcu w nocy, ale też właśnie utwór do Ani i ten korytarz, kiedy on wracał.

nocy, no to po prostu no, pięknie brzmi i naprawdę tu jest bardzo dużo emocji, jeśli chodzi o miłość. Chyba no, najbardziej taki emocjonalny utwór Kazimierza Staszewskiego. No i też trochę nowofalowy właśnie. Więc myślę, że dzisiaj będzie brzmiał naprawdę dobrze.

0: Ja czekałem specjalnie na to, żeby nie psuć atmosfery tego utworu, bo tak dobrze, ładnie go zapowiedziałeś. Ja chciałem powiedzieć, z czym mi się wybitnie kojarzy utwór do Ani. I to jest naprawdę niesamowicie słaby film Olafa Lubaszenki, który zapomniałem. Tak? On ma jakiś taki rymujący się tytuł. Ja sprawdzę go.
1: To jest to nie równa się MC.
0: Nie. To jest film, który oryginalnie miał być w ogóle sitcomem. O dwóch facetach, którzy siedzą w więzieniu. Reżyserze i aktorzy, którzy siedzą w więzieniu. I w głównej roli jest Olaf Lubaszenko i Michał Milowicz. W pewnym momencie bohater Michała Milowicza nuci właśnie w celi więziennej do Ani. I z tym mi się wybitnie kojarzy ten utwór i to już niestety ugrzęzło w mojej pamięci. Nie dam rady tego.
1: Takie rzeczy tylko w Radiu Afera 98.6 i www.afera.com.pl. Aplikacja tak. Też.
0: Zachęcamy do słuchania, jeśli chcecie więcej takich.
1: I pozdrawiamy Franka, bo tak. Franek do nas napisał z Mazur, że fajnie się nas słucha. Teraz nie wiem, czy jeszcze cały czas.
0: Zaraz może zmienić zdanie szybko, niestety. Ja w międzyczasie, jak znajdę film, to dam... O, jest, tak. Rób swoje, ryzyko jest twoje.
1: A to kiedyś był ten...
0: 2002 rok.
1: Znaczy powiem tak, nie oglądałem tego filmu, dlatego że obejrzałem coś takiego jak Matczyński, kojarzysz?
0: Nie.
1: Jest taki youtuber, który oceniał złe filmy.
0: Matczyński, tak, on oceniał ten film. Dokładnie tak. No i z tego filmu niestety kojarzę.
1: Okej, okay, dobra, powiem tak, lianerkę kupię, ale nie wiem, czy czy się zajmę tym filmem.
0: Może lepiej nie. Ja myślę, że zostawienie go na boku i takie zapomnienie o nim to jest najlepsze, co można zrobić dla polskiej kinematografii. Natomiast nie ma dobrego przejścia do tego, żeby zaprezentować utwór, który za chwilę się ukaże.
1: Tak.
0: Poza tym, że...
1: No jest to jeden chyba z pierwszych w ogóle przebojowych albumów.
0: No, chyba tak.
1: W historii i w ogóle Polski.
0: No, i przede wszystkim, nie wiem jak bardzo, na czym to polega, ale cała płyta Marka Grechuty i Anawy, to jest dla mnie taki, każdego utworu słuchając, ja mam w głowie Pana Tadeusza, ale film Andrzeja Wajdy i takie obrazy natchnionego poety, który śpiewa i to mi się w mojej głowie rodzi za każdym razem.
1: To ja powiem jedną rzecz. W tym tygodniu, nie, pod koniec zeszłego tygodnia obejrzałem po raz pierwszy na streamie Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego.
0: Dobrze.
1: I tam, że tak powiem, pojawia się jako leitmotiv utwór Będziesz moją panią.
0: Okej. Okay. To nie brzmi... nie wiem nawet do końca, jak na to zareagować, bo to brzmi jak tak niedobrany duet, że aż jest dobrany idealnie.
1: Dokładnie o to chodziło.
0: No i brawo. A swoją drogą, znaczy, bo żeby nie było, nie wybrałem tego utworu, ale...
1: Ja się bardzo z tego powodu ucieszę.
0: To się cieszę w takim razie, ale utwór, który wybrałem, bo to trochę też nawiązuje, bo ja byłem niedawno na weselu i na tym weselu utwór Nie dokazuj był i to nie było żadne wesele, powiedzmy, nie wiem, ludzi starych jakoś bardzo, w podeszłym wieku, a powiem, że do Nie dokazuj to bardzo przyjemnie się tańczyło.
1: No na pewno, ale to było grane przez jakiś zespół, czy szło, nie, że tak powiem, DJ-sko?
0: DJ-sko.
1: To dobrze.
0: DJ-sko. W wersji, jak Pan Bóg przykazał, która też zresztą teraz zabrzmi na antenie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Daradaj, daj, daj.
1: Trochę Krakowa w Poznaniu.
2: Trochę tak. Wspólne mamy przynajmniej nielubienie się z wielkimi wydatkami.
1: Tak.
2: Tekst, bo sprawdziłem te informacje, napisał Marek Grechuta, ale jakby ktoś mi powiedział, że to jest zaadaptowany wiersz, no właśnie, nie wiem, słowackiego Mickiewicza i że to było gdzieś tam ukryte w księgozbiorze i tak dalej, ja bym w to uwierzył, bo to jest w tym stylu napisane i zagrane przede wszystkim.
1: No bo akurat w tym, na początku, właśnie 69, 70, no to Marek Grechuta wygląda jak taki cherubinek, taki poeta, albo taki człowiek, tak, który, wiesz, recytuje wiersze na apelu w szkole.
2: Trochę tak. I powiem ci, że nawet ten garnitur, w którym on trochę do niego nie pasuje, bardziej by pasował taki surdut, watowany rękawy.
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie.
2: I cała Anawa ma dla mnie taki wydźwięk. Trochę jakby ktoś mi chciał zagrać barokowe utwory, tylko że na bardziej współczesnym instrumentarium.
1: Ale trzeba naprawdę oddać, że to jest jedna z najbardziej oryginalnych brzmień polskich w ogóle. No to jest na bardzo oryginalnym poziomie, bo nie wiem, czy na świecie ktoś tak właśnie gra, tak jak powiedzmy właśnie Marek Grechuta, czyli takie połączenie jazzu, poezji śpiewanej, no czy nawet takim klimatem krakowskim
2: roka,
1: jest, dokładnie, takim klimatem krakowskim też jest oczywiście Grzegorz Turnał.
2: No, tak.
1: No bo to też piwnica pod Baranami, tak? No zwłaszcza klimaty właśnie, no powiedzmy, lat 90. Później już trochę tak się trochę moim zdaniem zagubił, no ale lata 90. Grzegorz Turnał to jest klasyczna piwnica pod Baranami. No a teraz klasyk klasyków miłosnych.
2: No właśnie, bo tak sobie płynnie tą poezją przeszliśmy na drugą stronę kanału La Manche. I przeszliśmy sobie do jednego z moich ukochanych zespołów, tak swoją drogą. I zespołu, który, jeśli chodzi o teksty, o sposób pisania, trochę mi właśnie też przypomina takie poetyckie, bardzo wyniosłe pisanie o miłości. I ja nie wiem, czy jeszcze coś chcemy dodawać teraz, czy powiemy resztę.
1: No dla mnie to jest chyba jeden z pierwszych w ogóle zespołów rockowych, które polubiłem.
2: O proszę.
1: Tak.
2: A dla mnie to jest pierwszy z zespołów rockowych, który stwierdziłem, że to nawet nie do końca jest rock, ale mi się to tak podoba, bo to nie, ja próbowałem znaleźć i chyba nie ma za bardzo, znaczy na palcach jednej ręki da się policzyć utwory Dire Straits, które są zagrane z jakimś overdrive'em, jakimś mocniejszym ustawieniem gitary.
1: No Money for Nothing.
2: Ale na palcach jednej ręki. Myślę, że się da.
1: No, ale my teraz nawiążemy do klasyka miłosnej poezji, nie?
2: No, dokładnie. I więc te wszystkie surduty, watowane rękawy, niech one zostaną i niech przez następne 6 minut one na waszych rękach zostają.

0: O takiej czystej, nieskrępowanej, bardzo takiej idealistycznej, powiedziałbym, miłości, to chyba jednak z angielskich, to znaczy teraz angielskojęzycznych wykonawców, to chyba nikt ładniej nie pisał właśnie niż Mark Knopfler. I Making Movies cała to udowadnia, bo to jest i Tunnel of Love, i Espresso Love. A jeszcze jest Love Over Gold na albumie Love Over Gold.
1: No oczywiście. No i przede wszystkim genialna płyta koncertowa, jedna moim zdaniem z lepszych, jeśli chodzi o lata 80. No Alchemia.
0: No oczywiście, że Alchemia. Powiem ci. Znaczy przejście pomiędzy Private Investigations a Sultans of Swing, to jest jeden utwór i jego nie powinno się rozdzielać.
1: No, absolutnie.
0: To jest moja
1: absolutnie.
0: Opinia na dziś.
1: Znaczy uwaga, będzie teraz teza... Chciałbym jednak mimo wszystko Dire Straits bardziej niż solowego Marka Knopflera.
0: Myślę, że to nie jest jakaś bardzo odbiegająca od takiego powszechnego gustu opinia. Bo ja też zdecydowanie wolę Dire Straits, ale wiesz co, ja z większością wykonawców mam tak, że wolę ich w zespołach niż pojedynczo.
1: Ja wiem, że Mark Knopfler ma już tyle pieniędzy, że może sobie grać co chce, no ale jednak.
0: No, jak chce. Ale z drugiej strony zobacz, mamy płyty Dire Straits, nikt nam ich nie zabierze.
1: Mam nawet taki fajny boksik ze wszystkimi studyjnymi płytami Dire Straits.
0: Pozazdrościć.
1: A potem ci kiedyś to pokażę. Była akurat taka promocja, to wziąłem. Dobrze, no to teraz moja kolej, bo no też nie ukrywamy tutaj we dwójkę, że jesteśmy fanami perkusji.
0: Oczywiście.
1: I wybrałem płytę z moim zdaniem z jednym z najlepszych polskich perkusistów, który niestety przedwcześnie zmarł i zdążył nagrać tylko jedną płytę. To będzie Czesław Niemen i płyta Niemen Areolit, rok 1974. Tutaj na perkusji człowiek z Białegostoku, czyli Piotr Ziemski. No i przede wszystkim to jest pierwsza polska płyta z melotronem na pokładzie. I posłuchamy sobie teraz utworu Daj mi wstążkę błękitną. To będzie taki miłosny wiersz Cypriana Kamila Norwida w wykonaniu właśnie Czesława Niemena i wtedy grupy Niemen Areolit.

0: Tymku, jak się podobało?
1: Powiem ci, że poza tym, że perkusja przepiękna, oczywiście, ale ja nie mogłem uszu oderwać od gitary tutaj, klasycznej gitary.
0: To tutaj na gitarze Sławomir Piwowar, który później występował na ostatniej studyjnej płycie SBB w 80 roku. Tam, gdzie jest Memento z banalnym tryptykiem.
1: No proszę. Ale to jest zabawne, gdy się wchodzisz w te poszczególne składy osobowe i potem się okazuje, jak wiele osób się przecinało w różnych momentach w ścieżkach swoich karier.
0: Mówię ci, sięgnij koniecznie po tę płytę, bo to jest moim zdaniem najlepsza płyta polska lat 70. i najlepsza płyta Czesława Niemena.
1: Dobrze. Posłucham cię tej rady.
0: Jest też w tej wersji wypasionej Super Audio City.
1: A powiem ci jeszcze ciekawostkę. Na festiwalu w Jarocinie Wojciech Waglewski wspominał o tym, nie wiem, czy ja ci o tym mówię, prawdopodobnie mówiłem, ale to jeszcze na antenie o tym wspomnieć warto, że wspominał w rozmowie z Piotrem Mecem o tym, że bardzo mocno teraz, tak nieładnie z angielskiego powiem, robi research polskiej sceny krakowskiej z właśnie lat 70., gdzie tam się mieszały właśnie wielkie tuzy jazzu z rock'n'rollowcami.
0: Dokładnie, tak było.
1: I tymi podobnymi i planuje nagrać, wspomina coś, że być może planuje nagrać płytę z ich utworami.
0: No to super, no bo to właśnie Polacy jako pierwszy naród współpracował z wielkimi jazzmenami. Rockmeni współpracowali z jazzmenami w latach 70.
1: I to gdzieś teraz wróci ta pamięć o tym, więc mam nadzieję, że sama ta płyta i te poszukiwania będą jakimś przyczynkiem do tego, żeby przypomnieć o takich wydarzeniach. No. Dobrze, idziemy dalej.
0: Idziemy dalej w Melotron. Dokładnie.
1: Jest czynnik wspólny.
0: Tak, o to mi chodzi. Teraz będzie chyba najbardziej patetyczny kawałek w dzisiejszym naszym zestawie.
1: No bardzo dobre, patosu nie ma się co bać.
0: Dokładnie. No, wszyscy znamy Nights in White Satin, The Moody Blues, a ja tak wybrałem sobie utwór długi dosyć, jak na The Moody Blues, bo trwa 6 minut, ale to jest utwór wielki z płyty, która ma już 55 lat, Every Good Boy Deserves Favorite, i będzie to utwór My Song o tym, że no trochę patetycznie, że miłość zmienia świat, bo dlaczegożby nie?

0: Fajny melotron, nie?
1: Piękny melotron. I powiem ci, że to faktycznie strona Moody Blues, której nie znałem. Tu się może przyznam do jakiejś ignorancji, nieignorancji, ale no nie było mi to aż tak znane.
0: No to bo to tak, no, pewne osoby grają tylko pierwsze płyty zazwyczaj. No tak samo jest z Procol Harum na przykład, który zrobił moim zdaniem najlepszą płytę, jeśli chodzi o płytę z orkiestrą w ogóle. Żaden inny zespół nie zagrał nigdy tak dobrej płyty jak właśnie Procol Harum z orkiestrą.
1: Ja myślę, że to, słuchaj, to też jest temat na audycję. Najlepsze nie pierwsze płyty. Najlepsze, nie wiem, trzecie płyty, czwarte płyty.
0: To może kiedyś dobranockę zrobimy.
1: Dobrze, ale trzeba będzie znowu znaleźć dwugodzinną, jak patrzę na czas naszych rozmów tutaj.
0: Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy. No. No, czas pokaże.
1: Tak. No dobrze, to żeby tę godzinę jakoś ładnie zakończyć poetyckim akcentem tutaj, no to Miron Białoszewski chyba będzie dosyć dobrze do tego odpowiadał. Piękny utwór o miłości, Szare eminencje zachwytu, i ten utwór, czy ten wiersz na utwór postanowił przerobić Mateusz Pospieszalski, a zaśpiewa go piękny kontratenor. Ja nie wiedziałem, że mogę się zakochać w wysokich męskich głosach, a jak najbardziej jestem w stanie to zrobić. I słyszymy się po godzinie 23:00.

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera. W każdy wtorek o 9.30.
3: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka. Minęła godzina 23:00.

0: No płyta z kobietami oczywiście. To tylko, żeby nie było niedomówień. Dobranocka teraz trwa, a tak naprawdę druga godzina audycji Miłość na Dobranoc. Szymon Dopierała po jednej stronie, Tymoteusz Powęzowski po drugiej.
1: Witamy, tu Polskie Radio Afera, 98.6, www.afera.com.pl i aplikacja. Także słuchajcie nas. Bo będziemy jeszcze do
0: strona
1: północy.
0: Internetowa jeszcze też.
1: Tak,
0: można.
1: Tak, www.afera.com.pl.
0: O, tak, dobrze. I, to, i WW zagrało przed chwilą. Czas tak, pomyka, tak, żeby tak. Pokazać, że już po 23.
1: I tutaj po raz kolejny, po raz drugi po Piotrze Dziemskim kłaniamy się nieżyjącemu już stopie.
0: Tak. Dwóch wybitnych perkusistów już polskich tutaj wymienionych zostało. Zobaczymy, ilu jeszcze się uda zagrać, no bo Stopka absolutnie duszą, sercem.
1: No i też chyba poświęciliśmy mimochodem trochę też Januszowi Rautowi, tak. który zmarł i no dzięki, w cudzysłowie oczywiście, temu, że zmarł, był ten automat perkusyjny na płycie piosenki.
0: Tak jest. No dobrze, to miejmy w pamięci wielkich polskich perkusistów. Tak.
1: Bo Polska miała naprawdę świetnych perkusistów i ma.
0: I ma. To jest też bardzo ważne. Wybitnych wręcz perkusistów. I przechodzimy sobie, bo tutaj jakieś takie nici połączeń tworzymy pomiędzy poszczególnymi utworami. I tu
1: tak samo to wychodzi, moi drodzy słuchacze.
0: Tak. I to utwór, który mogę zdradzić? Myślę, że mogę zdradzić. Że
1: możesz.
0: W ostatniej chwili został jeszcze dorzucony przez ciebie.
1: Tak, przeze mnie, bo teraz będzie, mówiłem o Kulcie i utworze, który bardzo wywarł na mnie pozytywne wrażenie miłosne. No i też cała płyta zaraz będzie taka, która jest właściwie od początku do końca bardzo miłosna. To bije po prostu żar, erotyka i wszystko. Mówię o płycie Radical Garage'a Stanisława Sojki, a tak w zasadzie to się nazywa Sojka, Janina i Kompania, czyli tiebreak. Mamy tutaj i Marcina Pospieszalskiego, i Mateusza Pospieszalskiego, i Kubę Majerczyka, i no i oczywiście Janusza Janiny Iwańskiego. No oczywiście historia tej płyty to jest owoc burzliwego, namiętnego związku świętej pamięci Stanisława Sojki i aktorki Grażyny Treli. No jak to się skończyło, tak się skończyło, no ale płyta po prostu została, no i jest po prostu ognista i nie tylko przebój Fanana z tej płyty lśni, bo wszystko tutaj lśni i w szczególności utwór numer 2, Jakby nie było jutra.

0: polecam sięgnąć po płytę Radical Garage, kto jeszcze jej nie zna.
1: No to ja na przykład, ja się zastosuję do poleceń.
0: No koniecznie, no bo tam są klimaty, które lubimy.
1: Tak, i powiem ci, że naprawdę ten utwór zrobił na mnie teraz ogromne wrażenie i faktycznie, jeśli szuka się takich bardzo dosadnie wręcz sensualnych wrażeń muzycznych,

0: Jak wspomniałeś o tym właśnie, że to jest tak ociekający zmysłowością utwór, jakby nie było jutra, to ja myślę sobie, że to samo chyba w głowie miał Vangelis, tworząc ten element soundtracku, ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera.
1: Chyba najlepszy saksofon w ogóle na świecie. Tak mi się wydaje. I to połączenie saksofonu z elektroniką w ogóle...
0: Kto by na to wpadł? Ale wiesz, z czego to wynika, nie?
1: Z czego?
0: No z tego, że Blade Runner, Łowca Androidów, to nigdy nie jest, nie był film science fiction, to był film noir.
1: Nie, to nie był. To był noir, dokładnie.
0: Tak, i tutaj tylko dlatego ten saksofon tutaj jest. Żeby to było wrażenie kina detektywistycznego lat 30.
1: No więc chyba nie będziemy mówić, niech sobie muzyka poleci, bo...
0: Skoro w utworze nie ma słów, to niech muzyka, niech sztuka obroni się sama.

0: Blade Runner to jeden z niewielu filmów na DVD, które mam.
1: O, a powiem ci, że Blade Runner 2049 to jest jeden z niewielu filmów na DVD, które mam ja.
0: O, to musimy się wymienić.
1: Możemy się wymienić.
0: Proszę państwa, to nie było planowane.
1: Nie, nie było. Absolutnie nie. Ale powiem też, że ten cała ścieżka dźwiękowa pierwszego Łowcy Androidów jest i chyba do końca będzie takim no, trochę piorunem w szklance, że to już będzie nie do uchwycenia drugi raz, bo nawet jeśli Hans Zimmer w drugiej części mógł sobie robić, no cały czas to nawet nie były, to były takie nawiązania, kryptocytaty wręcz,
0: tak,
1: z Wangelisa. Ale to i tak, to był inny, do innego filmu, który miał inny wyraz, inne rzeczy chciał powiedzieć, ale no to nie było to samo cały czas.
0: No to nie było
1: to
0: samo.
1: I to jest nieuchwytne, to co zrobił Vangelis.
0: No Vangelis, nie ukrywajmy, miał dwie fajne rzeczy, które zrobił. To płyty z Johnem Andersonem. Mhm. To po pierwsze. To jest klasyka muzyki elektronicznej, no i przede wszystkim tematy filmowe.
1: Dokładnie tak.
0: Tematy filmowe po prostu wychodziły mu świetnie. Polecam składankę Fames. Można chyba ją jeszcze kupić. To jest 89 rok, ale tam mamy po prostu piękne melodie. Jak ktoś lubi piękne melodie, niech sięga po tę składankę.
1: To ja szybko tylko dodam ci. Wiesz, Conquest of Paradise, więc wiesz, gdzie ja pierwszy raz się natknąłem na ten utwór?
0: Gdzie?
1: Miałem kiedyś zgrany mecz Lech Poznań-Austria-Wiedeń w europejskich pucharach 4-1.
0: Ten kultowy.
1: Tak, i przed nim ktoś zrobił taki montaż akcji Lecha Poznań do utworu Conquest of Paradise. To jest sposób, w jaki zapoznałem się po raz pierwszy z twórczością Vangelisa.
0: Nie no, to jest też bardzo fajny w ogóle utwór, chyba.
1: Przepiękny.
0: No mimo wszystko
1: przepompatyczny.
0: Równie ważny jak Rydwany Ognia. Może nawet ciutkę ważniejszy.
1: No dla mnie na pewno.
0: Częściej grany.
1: No dla mnie na pewno, szczególnie w połączeniu z 4-1 Lecha Poznań. Więc
0: tak.
1: takie formatywne wydarzenie dla mnie jako dziecka.
0: Moi drodzy, zmieniamy klimat, bo trzeba trochę do pieca dołożyć. Chociaż trochę będzie nowofalowa.
1: Tak, znaczy jeszcze trochę melancholii, ale potem jeszcze dołożymy z naszej strony. Ponownie wykonawca, którego obaj bardzo cenimy, bardzo kochamy.
0: Miałem okazję widzieć, całe szczęście.
1: Zazdroszczę tego szczęścia.
0: Ale jeszcze będziesz miał, jeszcze będzie.
1: Się wybiorę.
0: Aczkolwiek chyba nie polecam festiwalowych klimatów, jeśli chodzi o tego wykonawcę.
1: Nie, to, ale to wiesz co, ja z każdym wykonawcą, jeśli chcę naprawdę poznać jego grę, to jednak celować w koncerty solowe, a tak się składa, że Nick Cave jednak, to chyba dość tam Polskę lubi, tak mi się wydaje.
0: Bardzo lubi.
1: No. I to nie
0: podpisuje książki na koncertach, tak.
1: A, to dobrze wiedzieć, to kupię książkę.
0: Ale musisz się najpierw dopchać do tego.
1: No dobrze, to dopcham się. Albo list napiszę, bo na listy też odpisuję.
0: Dobrze.
1: Ja polecam Red Hand Files. To jest strona, na której on faktycznie odpisuje na listy fanowskie. Polecam serdecznie. No dobrze. To jak już tak mówiliśmy naokoło Nicka Cave'a, to jedna z moich ulubionych płyt, która ma jedną z ładniejszych okładek, jeśli chodzi o Nicka Cave'a tak w ogóle.
0: To tak,
1: jest,
0: tak,
1: dużym wyzwaniem, jeśli na całość się popatrzy.
0: Mm-hmm.
1: Ale Skeleton Tree jest niesamowicie matowym albumem, jeśli chodzi o brzmienie, i na tym albumie jest jeden z niewielu utworów naprawdę optymistycznych. Przedostatni, I Need You.
2: It's called I Need You. When you're feeling like a lover, nothing really matters anymore.

0: trochę wspomnień mi się tutaj otworzyło.
1: No do koncertu?
0: Tak, tak, tak. No i powiem chyba jednak to, że no, to musi być wykonawca pod dach.
1: Tak. Tak. To są bardzo osobiste.
0: Hala może być, ale pod dach.
1: Ale dach musi być.
0: Dach musi być.
1: Dokładnie.
0: No to teraz zmienimy zupełnie klimat, będzie szybko i poznańsko.
1: No tak.
0: Bo dla mnie akurat płyta Zawody zespołów Czasy to jest jedna z ciekawszych płyt, jeśli chodzi o polską muzykę i kojarzy mi się to trochę z pewnymi takimi wydarzeniami radiowymi i z moimi 40 urodzinami, które wtedy miałem, bo to jest 2018 rok.
1: No proszę.
0: Także no...
1: Jedna z najmłodszych pozycji w ogóle chyba u nas dzisiaj.
0: No tak, tak, tak, tak, bo ta następna chyba jest, nie wiem...
1: Nie pamiętam, zaraz szybko sprawdzę. Rok młodsza. Rok starsza, 17 rok.
0: Aha, no to w takim razie płyta Zawody zespołów Czasy jest najmłodszym naszym dzisiaj wyborem. No ale musi być utwór pod tytułem Jesteś najlepszy, no bo oni tutaj naprawdę na tej płycie osiągnęli coś fajnego, taka zabawa uczuciami. Taka dosyć ciekawa, no bo słowo zawody nie oznacza zawody, tylko... Zawody miłosne na przykład.
1: A, no
0: I smutne disco też jest fajne, bo dyskoteki to nie tylko śmiech, to też rozpacz, bo nie kochasz mnie.
1: No proszę.
0: Dokładnie.
1: Ale tu pięknie tak potrafisz z tekstem zrymować wszystko.
0: No to tu akurat tu twórcy zespołów Czasy nagrali naprawdę świetną płytę.
1: No dobrze, no to co?
0: No to jesteś najlepszy.
1: No dobrze, ja bardzo dziękuję.

0: No ile tu jest emocji jednak,
1: no,
0: na tej płycie.
1: No smutne disco, jak powiedziałeś. To jest to brzmienie niepowtarzalne i trudne też. Ja mam taką teorię jednak, mniej lub bardziej popularną, że no jest jednak trudne do utrzymania świeżości.
0: Tak, widać, że chłopaki się starają, ale kurczę, no debiutu to na razie nie pobiło, no.
1: Ale właśnie jest taki wykonawca, bo to mieliśmy Poznań, przejdziemy teraz od razu do Warszawy.
0: Żeby była jasność, ja bardzo lubię tego wykonawcę, w ogóle jestem fanem Warszawy i robiłem tutaj w Radiu Afera parę audycji warszawskich, ale i tego pana bardzo lubię.
1: To jest Pablo Paweł, to jest człowiek, którego ja bym bardzo chętnie właśnie, żeby poopowiadał o Warszawie tak po prostu, nijak nie związany z muzyką, jaką gra, bo to jest człowiek w Warszawie absolutnie zakochany.
0: To jest z Pragi człowiek.
1: Tak, i zakochany z wzajemnością, mam wrażenie, w Warszawie.
0: No, tak, tak, tak.
1: I
0: tak.
1: To jest człowiek, który zresztą to jest na płycie 10 piosenek. Pierwszy utwór, intro, który powiedział, że mówią, że ważne są tylko debiuty.
0: No to wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. A jakoś jednak jemu i ludzikom się udaje. Wydaje mi się, że jemu się udaje po prostu na nowo się
0: to
1: odnaleźć.
0: Teraz będzie w październiku, nie? Ja niestety tak. Nie będę mógł być, bo to niedziela. Ale no pogadaj z nim, niech po prostu... Może zrób jakąś dobranockę, niech popowiada o Warszawie.
1: Może się uda. Mam naprawdę to jest, no marzenie, żeby się udało, ale no nie, no ja, nie wiem, czy wyjdzie.
0: Ja bardzo chętnie sobie tego posłucham.
1: Ja też bym chętnie posłuchał i to jest najgorsze, że musiałbym to zrobić, ale nie mógłbym jednocześnie nie robić i słuchać.
0: Musiałbym jeszcze kupić parę książek tego Pablo Paweł.
1: No tak, pogadamy, damy radę jakoś. Dogadamy się.
0: No, świetnie.
1: I ja też chciałem wprowadzić tu inny motyw, bo to jest coś, z czym Pablo jest mistrzem w Polsce i chyba sobie równych nie ma pod względem takiego w rapie, które też zresztą za chwilę zostanie poruszone, to się nazywa storytellingiem, opowiadaniem historii poprzez muzykę i śpiewanie.
0: Znasz
1: tego
0: utwór 8? Pablo Paweł?
1: Ojejku, a teraz mnie zabiłeś, nie? Nie kojarzę.
0: Najlepsza historia opowiedziana przez Pablo Paweł.
1: No dobrze.
0: Brzmi jak Leonard Cohen. To jest tylko gitara.
1: Zaraz się okaże, że jednak znam, ale to muszę, bo z głowy teraz to naprawdę, to mi rzuciłeś kłodę, a ja się przewróciłem jak dziecko. Dobrze, to w trakcie utworu ja sobie wyszukam ten utwór i się okaże, czy znam faktycznie, czy nie. A teraz chciałem wprowadzić taki motyw... No właśnie mówimy, gramy tutaj o miłości, utwory, to mi się podoba, że tutaj w tej opowieści Pablo zostawił niedopowiedzenie na koniec, bo to nie jest utwór o miłości do końca szczęśliwej. Brązowy i niebieski.

Wtedy mieli parki, dziś mają płaszcze. Zamiast plecaków torebkę i teczkę. W nich dorosłe życia na twardy supeł.

0: Mam na początku ciekawostkę tylko. Ciekawostka to jest fakt znany i dobrze udokumentowany, że zwrotkę do tego utworu napisał nie Pablo Paavo, tylko Earl Jacob, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. No, symbol Warszawy, którego uwielbiam. Jak w ogóle warszawski klimat, nie będę ukrywał. Chociaż nie chciałbym mieszkać w Warszawie, lubię do niej przyjeżdżać po prostu.
0: Czasami dobrze jest mieć takie miejsce, gdzie się dobrze czuję jako...
1: turysta.
0: Jako turysta, dokładnie. Dobrze, to jako, że...
1: Czas nas goni, tak, a mamy jeszcze trochę.
0: Sprężyć krok trzeba. To jak nie poruszaliśmy jeszcze tutaj też tematu miłości ojcowskiej. A to jest...
1: Właśnie.
0: A to jest przepiękna płyta, która no sama nazwa już chyba wszystko powie. Nazywa się Tato Hemingway. Kamil Piwot nagrał ją już jakiś czas temu, 2017 rok. 2018 to marginal, więc to już kilka takich nowszych utworów, które i tak mają 8 lat, więc to już tak sporo. Ale to jest utwór, który niesamowicie utknął mi w głowie, bo usłyszałem go przed sparingiem Polski z Chile.
1: Znowu mecz.
0: Tak, tak.
1: Miłość, sport.
0: Gdzieś ten sport wyznacza jakoś, łącznie z muzyką, te momenty w naszym życiu, więc to chyba, no, chyba jest jakoś nieuniknione, że to się będzie tak jakoś rymować. Więc tak, Mapa Chile i Kamil Piwot. Przepiękny tekst. Jeden z ładniejszych, piękniejszych tekściarzy w polskim rapie, chciałem jeszcze tylko dodać.

0: Bardzo ładny rap.
1: Bardzo ładny, nie?
0: To
1: jest piękny, piękny wyraz miłości do własnego syna. Mapa Chile, Kamil Piwot.
0: Wiesz, że lubię Problem bardzo, nie?
1: No ja wiem.
0: Bo tam są fajne covery.
1: Swoją drogą, wiem, że nie o tym mówiłeś, ale już kiedyś robiłem z Mikołajem Piekarzewiczem audycję o najlepszych coverach. Ale myślę, że trzeba było powtórzyć.
0: Ja nawet zrobiłem kiedyś rapową audycję o coverach.
1: O,
0: jak to... trap, ja ten zastępowałem kiedyś trap stację, także.
1: To jeszcze w takie można iść.
0: No oczywiście.
1: No dobrze. Ale to innym razem.
0: Bo innym razem, dokładnie.
1: Zbaczamy z tematu, a ja chciałbym jeszcze trochę pograć.
0: I ja też.
1: I mam długi utwór, więc
0: trzeba się streszczać. Lecimy.
1: Tak.
0: Zespół, który widziałem.
1: Brawo. Ja no, nie widziałem, no. Nie miałem okazji, niestety.
0: Ale miałem to szczęście, że akurat występował w Atlas Arenie, bo zazwyczaj występował ten zespół w małych miejscach, gdzie bilety były bardzo drogie.
1: No cóż, ale wiesz co, ja mam też takie gdzieś przeczucie z tyłu głowy, że Dead Can Dance po prostu bardzo ładnie brzmi na płytach i to też nawet wystarcza. Więc z płyty Into the Labyrinth, taki utwór, który nie rzuca się pierwszy na myśl, kiedy się myśli Dead Can Dance. Także brzmienie.
0: Bardzo dobrze.
1: No więc teraz sprawdzimy teorię, czy nikogo nie okłamałem.

0: Dead Can Dance, nie trzeba nic mówić.
1: No, bo wszystko zostało zaśpiewane. Ale to, co wspominaliśmy poza anteną, że Brendan Perry nigdy nie musi za bardzo podnosić głosu.
0: Nie.
1: Tylko jest takim tą siłą miękkości.
0: Siłą spokoju.
1: Tak, dokładnie. I to, no, to się objawia Ubiquitous Mr. Lovegrove, który jest dla mnie zupełnie nie-dead-can-dance'owym utworem.
0: No bo to jest taka jedna z takich ostatnich fajnych płyt Dead Can Dance, tak mi się wydaje, takich klasycznych, bo potem już tam się rozchodzili, schodzili.
1: To prawda, aczkolwiek no, reunion na płytę Anastasis według mnie udany wybitnie.
0: Tak, tak, tak. No i ta ostatnia płyta też jest taka oryginalna dosyć, bo to tak. Taka suita. Mhm. I fajnie raz na jakiś czas sobie tego posłuchać, ale jednak klasyka to klasyka. I tutaj trzeba oddać też hołd Piotrowi Kaczkowskiemu, bo gdyby nie on, to raczej wytwórni Foreidy byśmy nie poznali, bo to jednak na zachodzie nie był znany label.
1: No, a tutaj rozpowszechniony na Polskę bardzo
0: tak,
1: mocno.
0: Bardzo mocno. No i tak pozostaniemy w takich klimatach progresywnych.
1: No właściwie tak, a na koniec to już sami się przekonacie, to będzie trochę klaptonowo.
0: Tak, tak, tak, będzie klaptonowo i trochę też Steve'u Hackettowskiemu, bo to tak miało być.
1: Tak, tak, tak.
0: Miał być taki in memoriam.
1: Będzie bardzo ładny żarcik muzyczny z tego.
0: Dokładnie. Chociaż z bardzo poważnym tekstem.
1: Dokładnie.
0: Krótkim, ale bardzo dosadnym.
1: I pięknym.
0: Tak.
1: Dobrze. No to co?
0: Dziękujemy Frankowi.
1: Dokładnie.
0: Dębickiemu za to, że nas słuchał, to po pierwsze, i chyba nie wyłączył radia.
1: I że zmotywował nas do zrobienia takiej dwugodzinnej audycji na najłatwiejszy i najtrudniejszy temat na świecie, czyli miłość.
0: Dokładnie. Szymon Dopierała.
1: Tymoteusz Powiązowski. Dziękujemy wam bardzo, kłaniamy się nisko.
0: Do usłyszenia.
1: Dobrej nocy.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.

Holding your hand, bang, bang, you're dead, holding your hand.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.